PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż lubię pić browara, jazda po nim mnie nie jara.
2: Wjeżdżamy z buta, z kopa w drzwi. Oni mają to poczuć w bebechach. To jest poważny temat. Mhm. I tak gramy.
1: Czy ja mam być groźny?
2: To szpiku kasz.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: się.
1: No i mamy już prawie godzina 6 na zegarach. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak tam? Słuchajcie, jest sobota. Nareszcie weekend i piękna pogoda przed nami. Tak podglądam sobie mapy z temperaturą powietrza i w tym momencie bardzo blisko siebie, bo Piła i Kołobrzeg to są i najcieplejsze, i najchłodniejsze miejsce w Polsce. W Pile w tym momencie 7,5 stopnia Celsjusza. No i to rzecz jasna najchłodniejsze miejsce, chociaż wokół Piły takie 10-14 kresek powyżej zera. Najcieplej za to w Kołobrzegu. 18 stopni Celsjusza. Równie ciepło jest wzdłuż wybrzeża, a także na południowym wschodzie kraju. Jak będzie w ciągu dnia?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mam najświeższe informacje z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i tak sobie czytam, że w sobotę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, co powinno cieszyć, bo to w końcu lewa w górę, więc będzie o motocyklach do godziny 11 i dzisiaj też jest dobra pogoda na jednoślad. Ale właśnie, bo tylko lokalnie na południowym wschodzie tych chmur może przybywać i słabo może dzisiaj deszcz popadać, a maksymalnie na termometrach zobaczymy 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i na wybrzeżu, 23 w centrum, no i 26 kresek powyżej zera dzisiaj na krańcach południowo-wschodnich, a wiatr ma być słaby, okresami umiarkowany, co prawda na wybrzeżu mogą być silniejsze porywy. I teraz jeszcze ciśnienie, ono w południe ma wynosić 1009 hektopaskali i w drugiej połowie dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to co? Gotowi na jazdę na dwóch kółkach? Dwóch koniecznie, bo przedniego koła nie podnosimy. Za Willi są mandaty. Zresztą też o tym dzisiaj powiem, bo mamy najnowsze statystyki. A tymczasem lewa w górę. Patryk Kuniszewicz, zapraszam i mówię wam dzień dobry.

0: Szkoda, że tego nie słyszeliście dosłownie 2 sekundy temu. Ja od poniedziałku do piątku mam mruczenie Marcinowicza. A dzisiaj w sobotę od samego rana, jak to było? No i mi mruczy od samego rana. Ewa Mierzejewska.
1: Po prostu, dzień dobry. Po prostu ja nie chcę, żebyś tutaj tęsknił za Kubą. Za oboma właściwie. Chociaż tamten drugi chyba nie mruczy.
0: Widzisz, że ja tęsknię?
1: No ja wiem, no.
0: Czy moje serce płacze teraz, tak, to prawda, ale...
1: Więc dlatego postaram się zgodnie zastąpić bliźniaków.
0: Za wami najbardziej tęskniliśmy. No i słuchajcie, Maroś z Warszawy już rozpoczyna dzień. Dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry, pani Ewo.
1: Dzisiaj wcześniej, dzień dobry.
0: I wszystkim państwu. Dzisiaj świętujemy lewą w górę oraz... Moje urodziny. Taka ciekawostka miłego dnia szerokości, Maroś z Warszawy. No to 100 lat!
1: Wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego naj.
1: To lew jest. Zodiakalny.
0: Tak? Uh-huh. To ja już ci mówię od razu, że Dua Lipa i Calvin Harris za chwilę będą ci śpiewali One Kiss. To tak na świetnie. Urodziny. Ale wcześniej Ewa Mierzejewska i informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Właściwie nie ma na razie o czym mówić i to jest bardzo dobra informacja. Bardzo był intensywny ten piątek na drogach i niestety bardzo dużo utrudnień, które trwały aż do ciemnej nocy. Jeśli chodzi o to, co już się zakończyło i nie ma śladów po tych utrudnieniach, to jest Krajowa 11 w Wielkopolsce. Tam wieczorem na trasie Kurnik-Środa Wielkopolska bliżej środy doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych i busa, wskutek czego jedna osoba została ranna. Droga przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. No i trzeba było jechać objazdem. Teraz 314 km tej trasy jest już odblokowane. S3 na Dolnym Śląsku też już bez problemów w ruchu między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Tutaj w pobliżu Bolkowa zdarzyły się 2 samochody osobowe i tunel w kierunku Lubawki był zamknięty przez kilka dobrych godzin. Tutaj nasi słuchacze zresztą informowali, że stoją w korku przed tym tunelem. Teraz już na szczęście przejazd jest otwarty. Na 342 km można przejechać

0: całą szerokością jezdni. Podobnie jest na Mazowszu na S8 między węzłami Niegów i Trojany. Tam wypadł samochód osobowy z jezdni. Doszło do tego już w nocy. Było zwężenie w kierunku Warszawy na 499 km i stąd także już dobra wieść, że trasa jest przejezdna. No i bardzo małe natężenie ruchu na razie. Dużo koloru zielonego na mapach. To zawsze oczywiście cieszy. Będziemy przypominać o tych stałych remontach i utrudnieniach, zwłaszcza na A1, a także na fragmencie Zakopianki zaraz po zjeździe z węzła Kraków Południe, bo to na pewno będą dziś popularne trasy i nad morze, i w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jak tam wasza sobota, jak plany na ten weekend, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A dla Marosia z Warszawy raz jeszcze wszystkiego najlepszego i jak zapowiadaliśmy, specjalnie dla ciebie Calvin Harris i Dua Lipa.

0: Sporo dzisiaj będzie informacji dla tych, którzy kochają jednoślady, jeżdżą motocyklem, skuterem. Uwierzcie mi, ale wcześniej taka ogólna informacja, bo jeżeli ktoś jeździ na odcinku śląskim A1, to na pewno zna falę Dunaju. Ja przyznam szczerze, że stosując się do tamtych ograniczeń prędkości, tak 80 km na godzinę, gdy się jedzie przez te nierówności na A1 właśnie i w trakcie ich pokonywania podniesie się nogi, tak żeby nie dotykały podłogi, najlepiej to wychodzi na przykład w minivanach, to powiem szczerze, że człowiek czuje się jak na okręcie. Sami na to sprawdziliśmy, spokojnie, jest bezpiecznie, tylko trzeba stosować się do zasad ruchu drogowego. Ale te osławione fale Dunaju, no niestety, ale żegnają się z nami. Niestety? Chyba może i bardzo dobrze, bo w końcu będzie można tam normalnie pojechać. To znaczy, ruszyła gruntowna metamorfoza jednego z najbardziej znienawidzonych fragmentów polskich autostrad. Robotnicy rozpoczęli w końcu pracę na A1, na razie w rejonie Katowic, bo ten odcinek ciągnie się tam w kierunku Częstochowy. I teraz tak, ta nawierzchnia bardzo potrzebowała naprawy, tam zresztą limit prędkości, jak wspomniałem, wynosił 80 km na godzinę. Teraz wjechały ekipy budowlane. I najpierw mówię, że opowiem, co tam się w ogóle działo. Już mówię, że te osławione fale na nawierzchni przyczyną było pęcznienie jednego z materiałów wykorzystanych podczas pierwotnej budowy autostrady. No i po zakończeniu prac inżynierowie mają przywrócić pełną nośność, równość jezdni i ma to nam służyć przez 30 lat, co na pewno cieszy. Ale jak wam powiem, że ten remont potrwa aż do końca wakacji, tu celowo zawiesiłem głos, 2027 roku, no to niestety, ale najbliższe 12 miesięcy będziemy musieli się jakoś uporać z tymi utrudnieniami, bo tak jak wspomniałem, ekipy budowlane wjechały, w związku z tym spodziewajmy się teraz większych utrudnień na A1 w kierunku Częstochowy i jadąc od Częstochowy na tym śląskim odcinku. No to pamiętajcie o tym, a potem to już będzie gładziutko jak po blacie.
1: Yeah.

PRK. Proste rady na korki.

0: No i zbliża nam się godzina 6:30, to jest sobota, przypomnę, 8 dzień sierpnia. No i jak tam wasz weekend, jak sobie go zaplanowaliście? Gdybyście ruszali właśnie w trasę, to posłuchajcie, co ma wam do przekazania Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zacznijmy od dobrych informacji. Nie ma w ogóle żadnych informacji od służb dotyczących kolizji i wypadków. Natężenie ruchu jest na razie małe. Można jechać bez żadnych utrudnień właściwie w każdym kierunku, który sobie obierzecie. Tylko przypominam o takich stałych utrudnieniach na A1. Tutaj problemy między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Na jezdni w kierunku Gdańska do dyspozycji kierowcy z powodu remontu mają jeden tylko pas. I podobnie jest wyżej, czyli bliżej Trójmiasta, między węzłami Pelplin i Kopytkowo, i tutaj już widać spowolnienie, ale oczywiście no, ono wynika z tego, że jeśli samochody jadą w sznurku, a tak jest na pewno w tym miejscu, gdzie jest tylko jeden pas, no to po prostu już na mapie wyświetla się kolor żółty. W każdym razie te prace w obu tych przypadkach prowadzone są na odcinku po kilka kilometrów i w ciągu dnia robią się tam korki, nie tylko w dni powszednie, ale zwłaszcza w wakacyjne weekendy, więc tutaj dużo lepszym rozwiązaniem będzie albo droga krajowa numer 91, jeśli jedziecie A1 od strony południowej, od strony Łodzi, i wtedy zjeżdżamy na węźle Nowe Marzy i omijamy ten fragment, wracając dopiero na wysokości Pelplina na autostradę, albo już po prostu jadąc 91 do końca, albo jeśli jesteście na etapie planowania trasy, a wyjeżdżacie na przykład z Warszawy, to S7 będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. I tak, oczywiście wiem, że cały czas tu jest ten po wyjeździe z Warszawy ten remontowany odcinek między Kanowem Leśnym a Palmirami, ale tutaj to jest tylko malutki odcinek w porównaniu z tym, co dzieje się na A1. No i drugi taki, dość nefralgiczny fragment trasy to jest Zakopianka, właściwie odcinek 7 zaraz po zjeździe z węzła Kraków Południe. Tutaj w Libertowie prowadzone są prace, więc tu

0: tutaj przy zjeździe z węzła Kraków Południe jadąc w kierunku Zakopanego też jest tylko jeden pas do dyspozycji kierowców, ale w tej chwili natężenie ruchu jest na tyle małe, że nie widać tu żadnych, absolutnie żadnych utrudnień, więc jeśli wybieracie się na Podhale, to jest dobry moment, żeby właśnie tam teraz już jechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A wygląda to tak, że jedni weekend zaczynają, inni ciężką pracę kończą i kładą się spać.
3: Dzień dobry, pozdrawia Longer z Gdańska z tej strony. Podróżowałem dzisiaj w pracy całą noc słuchając waszego radia i teraz już nadszedł czas końca mojej, że tak powiem, zmiany. W Gdańsku 15 stopni, piękny wschód słońca był. Tak więc pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego słonecznego dnia i szerokiej drogi. Pozdrawiam, cześć, hej.
2: Longer, życzymy ci dużo odpoczynku i kolorowych snów. A dla całej reszty, lewa w górę, jedziemy dalej.

Zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i sprawdzam, co tam u was ciekawego. O, proszę bardzo, mamy tutaj ciekawą informację od Piotra. Dzień dobry, pisze. Dzisiaj cięcie metalu i spawanie uchwytów do transportu dwóch motocykli na pace ciężarówki Scania TGB40, a w przyszły weekend wyjazd na zlot militarny w Bornem Sulinowie i wymarzona jazda motocyklami po okolicy jeziora Pile. No okej, czyli co? Dzisiaj trzeba te uchwyty zrobić do transportu dwóch motocykli. Ja się pytam, jakie motocykle, bo to nas najbardziej interesuje i oczywiście, Piotrze, trzymam kciuki, wszystko się uda i będzie super. Gdyby tam już było po wszystkim, możesz zrobić fotkę i nam wysłać, będzie nam bardzo miło. A przy okazji, Dżem Dobry, pisze kapelan, ja za 12 godzin, jak za 12 godzin będzie wyglądała trasa Holandia-Polska, bo jadę na urlop, a za tydzień w czwartek będę pytał o trasę na Warmię z Dolnego Śląska. Słuchaj, teraz nawet jeżeli ta trasa Holandia-Polska jest czyściutka, to za 12 godzin musi być czyściutka, no bo w końcu wracasz na urlop do kraju. Kapelanie, spróbujemy o to zadbać. Mam nadzieję, że ta informacja już poszła w eter i tam Niemcy przede wszystkim usłyszeli, że muszą ci autobahn zrobić czyściutki. O, mamy jeszcze pozdrowienia dla PRK z Białegostoku. Dzisiaj trasa Białystok, Ostrów Mazowiecka, Mokobody, Warszawa i potem znowu do Białegostoku. Miłego dnia, szerokości wszystkim kierowcom. To Adam z Szarej Skani. Tobie też szerokości życzę. I tak podglądam sobie tę trasę. Wiesz co, to spokojnie jest. Przynajmniej na tym odcinku Białystok, Ostrów Mazowiecka to jest bardzo czyściutko, ale na pozostałych odcinkach też nic złego się nie dzieje. I w ogóle powiem wam, to jest fajne. Fajne w weekend, szczególnie w sobotę rano. To jest idealny czas, żeby gdzieś ruszyć. Weekend ma być piękny, może nie jakoś tam przesadnie upalny, ale jednak ciepły, słoneczny, więc warto skorzystać i właśnie ruszyć się w sobotę z samego rana. Bo tak przeglądam tę mapę i naprawdę utrudnień w ruchu drogowym jak na lekarstwo. A co u was? Co dobrego? Co w sobotę z samego rana? Mamy 8 dzień sierpnia. I mamy też za 18 minut godzinę 7:00.

0: No i tak przemierzamy sobie razem z wami te wszystkie trasy, przyglądając się, jak to wygląda, informując co 20 minut o najświeższych utrudnieniach, ewentualnie robotach drogowych. Może gdzieś doszło do jakiegoś zdarzenia w ruchu drogowym. O wszystkim będziecie poinformowani. Zbliża się 6:50, czas na serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnień po kolizjach i po wypadkach nadal nie ma i to jest oczywiście bardzo dobra informacja, no ale tak jak wspominał Patryk, są remonty w różnych miejscach. Zacznijmy tym razem od A1. Tutaj mamy taką sytuację na odcinku koło Częstochowy. Gdzieś mi tutaj zginął ten odcinek. W każdym razie niewielki tutaj jest odcinek między Częstochową a Piotrkowem Trybunalskim remontowany. O dobra, już mam. Dokładnie na wysokości Siemoni i Rogoźnika, czyli to jest między Piekarami Śląskimi, a właściwie na wysokości Piekar Śląskich, a Ożarowicami i Pyżowicami. Tutaj na jezdni w kierunku Pyżowic jest taki króciutki, myślę, dwukilometrowy odcinek z remontem i z robotami drogowymi, no troszeczkę dłuższy, trzykilometrowy. I z tego powodu tutaj ruch zwalnia. Prawdopodobnie chodzi o to, że jest zwężenie do jednego pasa na jezdni w kierunku Pyżowic. To jest autostrada A1. O tej A1 na trasie Grudziądz Trójmiasto już mówiłam. Przypominam także jeszcze, że na wysokości Torunia mamy dwa miejsca z utrudnieniami. Po pierwsze jest przebudowa dziesiątki w S10 między Nieszawką a Toruniem właśnie i tutaj spowolnienia są w obie strony. I jest jeszcze drugi fragment, chociaż tutaj już prace dobiegają końca, też na wysokości Torunia między węzłami Toruń Południe i Lubicz Dolny. To jest znowu A1 i tutaj też ruch zwalnia, chociaż teraz już na bardzo, bardzo krótkim odcinku przy miejscu obsługi podróżnych Nowa Wieś i tutaj mogą się tworzyć utrudnienia, ale już bardzo niewielkie. Poza tym natężenie ruchu jest bardzo małe, można jechać się bez żadnych problemów i na północ, i na południe kraju, i na wschód, i na zachód. Tutaj sprawdzam też sytuację wokół Wrocławia na A4 też, mimo tego, że to wąski fragment autostrady i stary dość, tutaj nie ma żadnych problemów z przejazdem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli wy macie jakiekolwiek informacje, które mogą posłużyć, przydać się innym zmotoryzowanym, dajcie proszę znać, czyli informujecie nas o utrudnieniach w ruchu drogowym na waszej trasie, najlepiej w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Kierowcy, wy macie możliwość wiadomości głosowej, pasażerowie również tekstowej, albo numer telefonu 22 513 11 11.

0: Nieśmiało ta temperatura idzie do góry, jest troszeczkę cieplej w Pile, niecałe 8 stopni Celsjusza, w Kołobrzegu 17,5 kreski powyżej zera, ale w całym kraju całkiem przyjemnie, słuchajcie, poza tą Piłą i gdzieś tam zachodnią częścią województwa lubelskiego, czy też na Dolnym Śląsku, też widzę poniżej 10, to wynik jest dwucyfrowy. Na szczęście nigdzie nie pada, chociaż taką chmurę widzę na wschód od Krakowa, na styku z województwem świętokrzyskim, województwa małopolskiego. I teraz zastanawiam się, czy tam pada? To wydajcie znać, potwierdźcie ewentualnie. To jest S7 z Krakowa do Kielc, na styku właśnie obu województw. A jak będzie w ciągu dnia w sobotę?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciepło i przyjemnie będzie. Takie typowe lato sierpniowe dla Polski, bo zachmurzenie małe, umiarkowane, tylko lokalnie na południowym wschodzie. Dzisiaj chmur może być więcej, tam też możliwe słabe, przelotne opady deszczu, ale bez burz. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, na wybrzeżu podobnie. 23 kreski powyżej zera w centrum i 26 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich. I w ogóle w Bieszczadach w tym tygodniu było najcieplej, najgoręcej. No w te upalne dni to tam grubo powyżej 40 stopni temperatura wynosiła. Wiatr ma być dzisiaj słaby, tylko okresami umiarkowany, a na wybrzeżu porywisty. A ciśnienie? Ono w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali w południe. Przewiduje się potem wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, lewa w górę. Patryk Kuniszewicz, zapraszam.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: O proszę, proszę. Cześć, a my lecimy na Sopot. Dream Team The Unit Tulpar zmierza na wystawę. Trasa dość zagęszczona, ale jedzie się bez zastrzeżeń. Dajcie znać mojemu M, że doceniam. Nienawidzi wystaw psów i kocham. No to Justi, to ja już wiem, o co chodzi z tą wystawą. Mm-hmm. Czyli wystawy psów, tak?
1: Tak.
0: No to dajemy znać M, że to może być fajne przeżycie.
1: Tak.
0: Niepowtarzalne.
1: Zdecydowanie.
0: Raz w roku można.
1: Jeszcze pytanie dodatkowe. Jaki pies?
0: A, no tak, no bo to ważne.
1: Właśnie pytanie, tak. Czy oglądać, czy uczestniczyć?
0: Zgadza się. A wy wiecie, że na te upały... To też ostatnio oglądałem radę, jak dbać o nasze czworonogi.
1: Co wyczytałeś?
0: Że nie wolno polewać psa wodą, bo psy się nie pocą. Zapychamy im wtedy możliwość wymiany ciepła. Najlepiej zwilżyć zimną wodą łapy.
1: No tak,
0: stóp nie mają.
1: Stopy, łapy.
0: I nosek.
1: I nosek,
0: i tak dbamy o wymianę
1: tak samo
0: ciepła.
1: Tak z kotami.
0: O, proszę bardzo. No, a to w końcu Polski Radio Kierowców, więc teraz już nie o zwierzętach, tylko o tym, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobra sytuacja, nie ma co narzekać, przynajmniej na razie. I przypominam też o tym, że odcinek słowackiej autostrady D3 jest całkowicie zamknięty nadal w rejonie przejścia granicznego z Wardoń-Skalite, a konkretnie chodzi o odcinek między węzłami Trzwinowec i Skalite. Trasa została wyłączona z ruchu z powodu prac remontowych, w tym naprawy mostu Czadeczka i tuneli. Jeśli chodzi o to, kiedy zostanie to przejście otwarte ponownie, to będzie to 17 sierpnia o 8. Jeśli chodzi o samochody osobowe, to obowiązuje wyznaczony objazd równoległą drogą krajową numer I-12 na terenie Słowacji. Tutaj nie ma specjalnie dużego problemu, ani też długiego objazdu. Jeśli chodzi z kolei o samochody ciężarowe, to sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo wprowadzono całkowity zakaz tranzytu dla pojazdów o masie powyżej 7,5 tony. Na odcinku objazdowym Skalite Strzwinowec kierowcy ciężarówek muszą kierować się na inne przejścia graniczne. Tutaj czasami kierowcy o to pytają, zwłaszcza dużych, więc przypominam te informacje. Natomiast jeśli chodzi o natężenie ruchu, nadal jest małe. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja, gdybyśmy chcieli jechać na Podhale od strony Krakowa. Bardzo dobrze na razie. Nie ma żadnych spowolnień, zarówno na tym remontowanym fragmencie siódemki do Libertowa, ani później już także na podhalańskim odcinku Zakopianki, tym najbardziej wąskim, czyli drodze krajowej numer 47. No, niewielkie spowolnienie na wysokości Szaflar, w kierunku Zakopanego oczywiście, ale to na razie bardzo dobra sytuacja. Podobnie jest na Białczance, czyli na drodze krajowej numer 49 między Nowym Targiem, Białką i Bukowiną. Tutaj też na razie żadnych spowolnień nie ma.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A Piotr wcześniej pisał o tym, że dzisiaj czeka go cięcie metalu, spawanie uchwytów, bo on robi taką specjalną klatkę na dwa motocykle do Scania. Pytałem, co to za motocykle. No i teraz na tę Scanię będą montowane dwie Hondy XR125. Jedna z 2004, druga z 2006 roku. Jako, że nie mamy prawa jazdy na motocykl, to pozostają nam pół motocykle. No i tu się nie zgodzę. No nie, to jest pełny motocykl, 125. Na to, że można jeździć na kategorię B, tak sobie ustawodawca wymyślił. Ale jak Piotr dalej pisze, przyjemność niespotykana, nigdzie indziej przenikając szutrami krajobrazy splecione wiatrem i zapachami. No tego w aucie nie uświadczysz.

ładnie napisane. Ci, co lewą podnoszą, to wiedzą, a piękne jest jeszcze to, że sezon się odkrywa. Okej, okay, Piotrze, życzę samych przyjemności. Lewa w górę dla ciebie i pamiętaj, 125 też została wymyślona w świetle zasady. Życie jest po to, by latać na moto.

Ciekawy temat poruszył Piotrek, pisząc, że te Hondy 125 i jego motocykle to takie półmotocykle. Nie, absolutnie. Wszystko, co ma dwa kółka, ma silnik. No i jest motocyklem w moim uznaniu. Chyba, że ma skrzynię automatyczną i jest nazywany skuterem. Ale dla was też lewa w górę. Tak czy siak, siadam teraz na motocykl, no i musimy się bardzo pilnować. Bo przecież chyba doskonale wiecie, że w marcu zmieniły się przepisy. Ustawodawca zaostrzył nam kodeks i prawo o ruchu drogowym, mówiąc jasno, że wprowadzenie na przykład jednego koła w poślizg, ale takie świadome wprowadzenie w ten poślizg, tak? Celowe. To jest drift. No i za to można stracić prawo jazdy. Ale dla nas motocyklistów też taki bacik powstał, bo niektórzy podnoszą przednie koło, albo hamując unoszą tylne koło. Nazywane jest to wheelie, no i za taki manewr też policjant może uznać, że stworzyliśmy zagrożenie w ruchu lądowym i zabrać nam po prostu lejce, znaczy prawo jazdy. No i mamy to od marca, czyli można powiedzieć już 5 miesięcy. Oprócz tego pojawiły się też inne zmiany, jak stracenie prawa jazdy na przykład za 50 km ponad więcej niż ograniczenie prędkości. Nie tylko na obszarze zabudowanym, ale poza terenem zabudowanym na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej. Wróćmy jednak do tych motocyklistów. Otóż, jeżeli chodzi o podniesienie przedniego koła i postawienie do pionu motocykla, tak zwane wheelie, to spodziewałem się, że jak te przepisy wejdą, no to błyskawicznie posypią się prawa jazdy, bo my po zimie jesteśmy tacy, wiecie, spragnieni, głodni, kwiecień, maj, czerwiec, no i każdy pozwala sobie, wróć, nie każdy, niektórzy pozwalają sobie na odrobinę brawury. A tymczasem patrzę na statystyki za te 5 miesięcy i widzę, że do zatrzymania dokumentów właśnie za to wheelie doszło 58 razy. To wydaje mi się, że przy skali, jaką grupę stanowią motocykliści, to naprawdę niedużo. Czyli chyba jednak umiemy powściągnąć emocje i pilnować się na drodze. W przypadku samochodów i tego driftu świadomego, no to prawo jazdy zatrzymane zostało na 3 miesiące w 143 przypadkach. To też nie są aż tak zatrważające statystyki, mówiąc sobie wprost, do jakiej skali to urastało, jeżeli chodzi o to zjawisko zagrożenia w ruchu drogowym. Czyli co? Według mnie, z nami kierowcami w Polsce wcale nie jest aż tak źle.

0: Michałowi Kisielewskiemu śni się, że lata za nią, a my latamy za wami, a w zasadzie z wami. Uwielbiamy się do was dosiadać i podróżować, a szczególnie jak jest weekend, to pytanie, nad morze, w góry, na Mazury? Pani no, dokąd?
1: Ja? Zawsze nad morze.
0: Tak? Mhm. Czyli północ. No to jedziemy w tym kierunku, sprawdzamy trasy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A do Trójmiasta, jeśli trasa wiedzie A1, no to niestety jest to trasa problematyczna, a to ze względu na prowadzone remonty. Przypominam o tym, że między węzłami Nowe Marzy i Warlubie jest zwężenie do jednego pasa w kierunku Gdańska, a w kierunku Łodzi jedzie się dwoma pasami. Trudno powiedzieć, dlaczego akurat tak służby zdecydowały, że akurat w tą bardziej popularną stronę jest prowadzony ten remont, ale jest jak jest, więc niestety trzeba się na to spowolnienie, które już tam występuje, nastawić. Jeśli chodzi o ten odcinek, to mamy 7 km już prawie spowolnienia i później bardzo podobna długość, nawet chyba troszeczkę dłuższe, to jest odcinek między węzłami Pelplin i Kopytkowo, także na jezdni w kierunku Gdańska. Tutaj 8 km, na 8-kilometrowym odcinku właśnie te prace są prowadzone. No i tutaj już delikatnie ruch zwalnia. To jest na jezdni w kierunku północnym, jadąc od Łodzi, czyli w kierunku Trójmiasta. Jeśli no teraz być może nie jest to jakoś bardziej problematyczne, ten ruch widać, że idzie, ale w ciągu dnia to się na pewno zmieni, więc wtedy lepiej wykorzystać, jeśli planujecie trasę na później 3 godziny, wykorzystać objazd drogą krajową numer 91, czyli tak zwaną starą jedynką. Zjeżdżamy tu na wysokości Grudziądza węzłem Nowe Marzy, a jeśli jest taka możliwość, można pojechać też S7, która naprawdę wygląda już bardzo przyzwoicie. Jeśli chodzi o południe kraju, gdybyście wybierali się w góry, to na Podhale można bez żadnego problemu na razie dojechać, chociaż tutaj widzę, ale na jezdni w kierunku Krakowa między Gajem a Libertowem dość duże spowolnienie. Tutaj powód jest taki sam jak spowolnienie, jak przyczyna spowolnienia po drugiej stronie, której na razie jeszcze nie ma, ale będzie w ciągu dnia. Tu jest zjazd z węzła Kraków Południe do Libertowa, prowadzone są prace radąc w kierunku Zakopanego, a w przeciwną stronę między Libertowem i Gajem właśnie i tutaj jest już korek, jadąc w kierunku Krakowa. Sprawdzamy jeszcze odcinek podhalański Zakopianki, czyli drogę krajową numer 47. Tu jest już spore spowolnienie na wysokości Szafler.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I właśnie na południu kraju zostajemy, bo ktoś z was też jedzie w tym kierunku.
3: Cześć PRK, tu Roman z tej strony. Wyjeżdżam z Kielc w stronę Szczyrku. Prosiłbym o jakąś informację, jak wygląda droga. Dzisiaj sobota, powinno być spokojnie, ale różne niespodzianki są na drodze, więc proszę o pomoc.
0: Od razu mówię, że masz czyściutko, polecam

Wysłałbym ci S7 w kierunku Krakowa, potem oczywiście północną stroną przez Węgrzce, Modlniczka, do A4 się dostać. Tu mamy jakieś delikatne spowolnienie na bramkach, ale to nie jest nic złego. Dalej w Trzebini odbijamy na Oświęcim tylko po to, żeby dostać się na nowy ślad S1 i potem do Bielska Białej i dalej do Szczyrku czyściutko. Patrzę sobie, że 230 km jest do pokonania i w 2,5 godziny autem osobowym można to przejechać szerokości.

No to mamy kolejną trasę do sprawdzenia. Paweł z C5 Aircross pisze: witam, właśnie ruszam z Łańcuta do Bytomia. No proszę o informację o trasie. Pawle, samych przyjemności ci życzę, bo na trasie nic złego się nie dzieje. Oczywiście wskakuj na czwórkę i pędź praktycznie do samego Bytomia, bo poza tymi robotami drogowymi, które widzę tam w okolicach Trzebini na czwórce, to jest na styku województwa śląskiego i małopolskiego, właśnie na autostradzie, to nie ma żadnych utrudnień, spowolnień większych, więc te niecałe 300 km poniżej 3 godzin... Tak, poniżej 3 godzin osobówką można zrobić, więc szerokości przyczepności ci życzę i pamiętaj o odstępach i pamiętaj, jak będą przed tobą samochody hamowały, żeby zawczasu reagować. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Słuchajcie, bo myślę, że tutaj chyba każdy już wie, że od miesiąca, bo od lipca, każdy nowo homologowany samochód sprzedawany na terenie Unii Europejskiej musi posiadać system adaptacyjnych świateł stop. Wiecie, o co chodzi. Po prostu one pulsują w momencie, kiedy awaryjnie hamujemy, to już system to wszystko zlicza, ale mało kto wie, że to motoryzacja nie samochodowa, lecz motocyklowa sięgnęła jako pierwsza po to rozwiązanie, a było to 10 lat temu i motocykl BMW Motorrad, bo tam właśnie został zastosowany system Dynamic Brake Light, ale podobne technologie, które uruchamiały pulsowanie tylnej lampy przy intensywnym hamowaniu, ma KTM, ma Honda. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Teraz, jeżeli ktoś jeszcze nie siedział na motocyklu, nie jeździł, to może nie zdaje sobie sprawy, że motocykl ma dłuższą drogę hamowania. To jest oczywiste. Tylko, że bardzo często my musimy mocniej nacisnąć klamkę hamulca i nagle gwałtownie zaczynamy hamować. A kierowcy bardzo często, przez to, że ta bryła motocykla nie jest taka duża i nawet systemy rozpoznawania w samochodach tego, co się dzieje przed nimi, nie są w stanie zauważyć poprawnie motocykla. Kierowcy też nie zawsze widzą nasze światło stop, one też nie są wielkich rozmiarów. No i może dojść do nieszczęścia, bo za późna reakcja może się okazać, że ktoś komuś zaparkuje w tyle pojazdu, a jeżeli chodzi o motocykl, to może się skończyć dla motocyklisty nawet i w szpitalu. W związku z tym, słuchajcie, zwracajcie uwagę szczególnie na odległości, a przy okazji, jak widzicie, że ktoś przed wami hamuje, już trzymajcie nogę na hamulcu, bo szczególnie na autostradzie przy prędkości 140 km na godzinę, wystarczy, że ktoś jeden z

zapomni zjechać i nagle gwałtownie po hamulcu i na prawy pas. I wszystkie auta za nim podobnie. Bardzo łatwo o kolizję, bardzo łatwo o karambol. A jeżeli chodzi o adaptacyjne światła stop, mamy je już obowiązkowe w każdym nowo homologowanym samochodzie na terenie Unii Europejskiej od lipca 2026.

0: No proszę, proszę, proszę, nie uwierzcie, co się wydarzyło. Kolejni ruszają w trasę. Cześć, właśnie wyruszamy z Krakowa do Lublina. Pięknego weekendu wszystkim życzymy. Kraków, Lublin, tak się zastanawiam, którędy najlepiej poprowadzić. Czy A4, czy na przykład gdzieś tam przez Kielce, te ulubione Ewy Mierzejewskiej Kielce.
1: A ty patrzysz na mnie. No. Ja bym jednak chyba pojechała A4 z 19, tak mi się wydaje. Chociaż...
0: To będzie najszybciej.
1: Tak.
0: W 3 godziny można dojechać, na A4 nic się nie dzieje, na S19 też bardzo fajna droga.
1: Tak.
0: Ale S7 przez Kielce też bym poleciał.
1: Ale potem...
0: Szydłowiec, Zwoleń.
1: No tak, potem to już jest raczej taka, jak to się mówi, malownicza trasa.
0: Droga jest podobna, kilometrów troszeczkę mniej, więc do wyboru, do koloru. A my ruszamy. Ruszamy w drogę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I niestety pojawiły się pierwsze utrudnienia. To jest po pierwsze S3, odcinek Wolin-Goleniów. Tu dachował samochód osobowy, dwie osoby zostały ranne i zablokowany mamy jeden pas w kierunku Szczecina na 49 kilometrze. I ja ostatnio mówię o tym dość często, że rzeczywiście ten odcinek między Szczecinem a Goleniowem, czyli tutaj fragment A6 i S3, korkuje się w ostatnich tygodniach. Myślałam, że to jest efekt takiego wakacyjnego ruchu i na pewno też, ale jeden z naszych słuchaczy napisał, że tutaj właśnie na fragmencie S3 jest nowy odcinkowy pomiar prędkości, do którego kierowcy nie są jeszcze przyzwyczajeni i dlatego zwalniają nadmiernie i nie w tych miejscach, co trzeba. Więc taka sytuacja, na razie ten przejazd jest bezproblemowy, z wyjątkiem tej S3, o której mówiłam. Przypomnijmy, to jest trasa Wolin-Goleniów, dachował samochód osobowy i jest zwężenie w kierunku Szczecina na 49 kilometrze. Mamy też A1, odcinek między węzłami Łódź Górna, Łódź Południe. Tu zepsuł się bus i jest zwężenie w kierunku Katowic. Tutaj nie powinny długo potrwać te utrudnienia, zwłaszcza że służby dość późno o tym poinformowały, bo do tego zdarzenia doszło jeszcze w nocy, więc tutaj już mam nadzieję, że nie ma utrudnień. Nie widać ich na mapie, ale tak jak wspominałam, tutaj akurat w tym miejscu A1 natężenie ruchu jest małe. I jeszcze S61, obwodnica Szczuczyna. Tutaj samochód ciężarowy uderzył w bariery. Z tego powodu jest zwężenie w kierunku Warszawy na 6 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co u was na trasie? Dajcie znać. Aplikacja PRK, Polskie Radio Kierowców, albo numer telefonu 22 513 11 11.

0: No to już mamy prawie godzinę 8 rano i słuchajcie, dopiero co mówiłem o adaptacyjnych światłach stop, one są montowane w nowo homologowanych autach na terenie Unii Europejskiej od lipca tego roku. Wspomniałem o tym, że w motocyklach my ten system znamy już od 10 lat i szkoda, że Unia Europejska nie wymusiła na producentach, żeby był montowany seryjnie, tylko można powiedzieć, że to jest bardzo kosztowny dodatek. A tymczasem ciekawostka, podobno nie motocykle były pierwsze.
1: I tam taka mała ciekawostka odnośnie Dynamic Brake Light. Było ono już dostępne w BMW w samochodach osobowych. Chodzi tu na przykład o model BMW E46. Poliftowy, to jest auto z początku lat 2000, czyli po 2002 roku. Była ta funkcja dostępna, z tym, że to była funkcja dodatkowa za dopłatą i wtedy była aktywowana przez producenta w stosownym module, który to obsługiwał. Tak więc już było to dostępne dużo, dużo wcześniej, zanim się pojawiło jeszcze nawet i w motocyklach tejże marki. Pozdrawiam serdecznie Longer.
0: No to proszę, po 25 latach weszło do seryjnej produkcji, no bo od lipca tego roku obowiązkowy jest to system adaptacyjnych świateł stop. To skoro w motocyklach pojawiło się w Motorrad w 2016 plus 25 lat, dobra, jeszcze chwilę na to poczekamy. A tymczasem co u Was?
2: Dzień dobry bardzo, witam serdecznie prowadzących, całe PRK i wszystkich słuchaczy. I życzę miłego, spokojnego, sobotniego dzionka. Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
0: Dzięki, Robercie, a to będzie naprawdę bardzo fajny dzień.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo mało chmur dzisiaj na niebie, tylko lokalnie na południowym wschodzie. Może tych chmur być więcej, tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. A temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, na wybrzeżu, 23 kreski powyżej zera w centrum i 26 stopni Celsjusza dzisiaj na krańcach południowo-wschodnich. To najcieplejszy moment i miejsce dnia. A wiatr słaby, umiarkowany, tylko na wybrzeżu porywisty. I jeszcze ciśnienie, ono w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, a w ciągu dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mamy sobotę, jest weekend, lewa w górę. Patryk Kuniszewicz, zapraszam.

0: Dzień dobry, dziś trasa Włodawa, Ogrodzieniec, pogoda w końcu normalniejsza, lecimy na Baloniadę i wybraliśmy trasę przez Opatów, Chmielnik, mając nadzieję, że ominiemy utrudnienia, które no nie ma dnia, by nie występowały na głównych trasach. Pozdrawiamy całą ekipę, Karolina i Marcin z Volvo. Od razu wam mówię, dzisiaj jest naprawdę spokojna sobota według mnie.
1: Tak,
0: poza drogowcami. Tam, gdzie są roboty drogowe, no tego nie unikniemy, ale na trasach, szczególnie na waszej, nic złego się nie dzieje. Włodawa, Ogrodzieniec, trzymamy kciuki szerokości przyczepności i zaglądamy na kolejne trasy w Polsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o trasy, mamy trzy utrudnienia, chociaż z tego co widzę, to nie wywołują one dużych spowolnień, właściwie żadnych, przynajmniej na tych odcinkach, o których mowa. Zacznijmy od A1. Odcinek między węzłami Łódź Górna, Łódź Południe. Mamy tu informację o blokadzie jednego pasa w kierunku Katowic po awarii busa. Natomiast tutaj, tak jak już wspominałam, nie widać spowolnień w tym miejscu. Tutaj przypominam też a propos A1 w województwie śląskim o remoncie, który jest prowadzony między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami na jezdni w kierunku Pyrzowic. Jest taki 3-kilometrowy odcinek ze spowolnieniem. Tu po prostu jest zwężenie. I teraz widać już większe nieco natężenie ruchu w dwie strony, więc tutaj jest spowolnienie, ale jeszcze nie korek. Natomiast tutaj na A1 na wysokości Łodzi nie widać żadnych problemów. Być może ta awaria została już usunięta, ale służby jeszcze o tym nie zdążyły poinformować. Drugi problem to jest S61 na obwodnicy Szczuczyna i tutaj jest informacja o kolizji, a właściwie o tym, że samochód ciężarowy uderzył w bariery. Z tego powodu zamknięty jest jeden pas. Chodzi o jezdnię w kierunku Warszawy na 6 kilometrze. Tutaj też nie widać spowolnień. Jeśli chodzi o S7 i przypominam o remoncie między Załuskami a Frąknowem, to już jest warmińsko-mazurski odcinek trasy S7 na jezdni w kierunku Gdańska. Tutaj ten odcinek zremontowany ma 3 kilometry i tutaj widać już niewielki korek. To jest, tak jak wspominałam, na jezdni w kierunku Trójmiasta. No i niestety, niezależnie czy to S7, czy A1, remonty, które są prowadzone, są na jezdni w kierunku Gdańska, Gdyni i Sopotu. No i jeśli chodzi o A1, to tutaj już dość duży ruch między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Z tego powodu spowolnienie z powodu remontu się wydłuża. No i druga taka sytuacja między węzłami Pelplin i Kopytkowo i także na jezdni w kierunku Gdańska. Kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas. Jest także w tym remontowanym fragmencie ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: 19 minut po godzinie 8 rano. No i słuchajcie, temat nam się zrobił, bo dopiero co mówiłem o światłach adaptacyjnych w samochodach homologowanych od tego roku, od lipca, obowiązkowe na terenie Unii Europejskiej, ale pochwaliłem się, że 2016, kiedy to w motocyklach takie adaptacyjne światła stop się pojawiły, czyli to motocykle wyznaczyły ten trend, okazuje się, że wy wskazaliście na jeszcze wcześniejsze modele, choćby aut z Bawarii typu E46. I gdzie jeszcze?
1: Skoro tam kolega mówił o BMW, to ja w Mercedesie już w 16 roku takie światła miałem stopu i chyba z tego co wiem, to one były we wszystkich tam też już standardowo wyposażone. Migał stop i do tego włączały się jeszcze awaryjne światła. Pozdrawiam.
0: My też gorąco pozdrawiamy, a razem ze mną w studiu Agata Rzędowska, greennews.pl. Cześć i czołem.
2: Dzień dobry.
0: No i dzisiaj mieliśmy rozmawiać tylko i wyłącznie o jednośladach, o elektromobilności wśród motocyklistów, ale chyba troszeczkę o tych systemach trzeba opowiedzieć więcej, bo mamy je w samochodach już teraz obowiązkowo w Unii Europejskiej. W motocyklach od 10 lat są one znane. Okazuje się, że w autach pojawiły się jeszcze wcześniej, ale tak myślę sobie, że to właśnie elektromobilność zmusza nas i wymusza troszeczkę na rynku przeróżne rozwiązania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
2: Tak. Wspomniałeś o samochodach marek premium, znaczy takich,
0: bo to zawsze było za dopłatą.
2: Tak, ale tam, gdzie nie tak bardzo liczył się budżet przy kupowaniu samochodu, tam łatwiej było stosować pewne rzeczy, które były po prostu nowością, które jeszcze się, mówiąc wprost, nie zwróciły. Jeśli chodzi o elektromobilność, to mamy zupełnie inne spojrzenie na samochód. Bardziej patrzymy na mobilność, na to, że to jest element systemu mobilnościowego, dzięki czemu łatwiej jest go udostępniać, współdzielić, łatwiej jest monitorować to, jak się porusza. Telemetria jest tutaj niesamowicie ciekawym obszarem, bo samochody elektryczne uczą się użytkowników zupełnie inaczej niż spalinowe. I jeśli mają przewidywalną, powtarzalną trasę, to są w stanie zupełnie inaczej zarządzać energią na pokładzie, inaczej oddawać ją, inaczej odzyskiwać.
0: A co najważniejsze... Czy mówisz na przykład o takiej stałej trasie z pracy do domu, z domu do pracy?
2: Tak, tworzy się takie modele, żeby obserwować baterie, bo baterie, pomimo tego, że mamy od tych lat 90. na rynku, to wciąż się ich trochę uczymy. I szczególnie producenci samochodów uczą się baterii, bo nie chcą... To już widać w tej chwili, że...
0: Czemu mi serduszko zakuło. Samochody, samochody, samochody. Samochody są u nas cały czas. My tutaj o motocyklach
2: tak,
0: rozmawiamy.
2: Ale to,
0: czy uważasz, no, że to, o czym mówisz, na przykład o rozwiązaniach telemetrycznych, no, można to zastosować na przykład wśród jednośladów?
2: Wszędzie to będzie można stosować. Tworzy się cyfrowe bliźniaki, tworzy się modele, zbiera się informacje o użytkowaniu, a potem na tej podstawie na przykład przygotowuje się akcje serwisowe albo będzie się ściągać masowo baterie z rynku po to, żeby one w odpowiednim momencie zostały zrecyklingowane albo wykorzystane w jakiś inny sposób. Więc dane w tej chwili są takim źródłem wiedzy, nauki i też biznesowym źródłem.
0: W porządku, ale wiesz, mówimy o motocyklu. No jednak to jest bardzo mała maszyna, służąca do zupełnie innego przemieszczania się niż na przykład samochodem.
2: No tak, tylko masz też małą baterię. Ona jest oczywiście, powinna być wysokiej jakości, zupełnie inaczej obciążaną. I dla producenta, dla ubezpieczyciela też, istotne będzie wycofanie jej z użytkowania, zanim stanie się potencjalnie, bo nie mówię, że się stanie, potencjalnie niebezpieczna na przykład. Albo pojawi się nowa generacja baterii i te dane, które będą gdzieś zagregowane, pozwolą wskazać te pojazdy i tych właścicieli, do których trafi nowa oferta, a do innych ona w ogóle nie trafi, bo nie będzie sensu.
0: I właśnie płynnie przeszliśmy do tematu, w jakim chcieliśmy dzisiaj się spotkać i porozmawiać, czyli elektromobilność wśród jednośladów, czyli

0: Wracając do telemetrii, ona może uratować rynek, bo teraz, jeżeli chodzi o elektromobilność wśród motocyklistów, umówmy się, kuleje bardzo mocno. To znaczy, Chińczycy robią co mogą, wypuszczają nowe modele, ale w Europie to rozwiązanie na razie jeszcze się nie przyjęło, ze względu na zasięgi, bo moc, owszem, robi swoje.
1: No, na pewno. To jest tak, jak że nawet najbardziej bazowy samochód elektryczny, chociaż w ostatnich 2 latach te ich osiągi były niższe, no to masz dostęp do dużej mocy od razu, więc to na pewno jest zawsze atut. Trzeba się zastanowić, czego ludzie oczekują i na ile ten mindset, przyzwyczajenie odgrywa tutaj rolę, bo zobacz, że skutery, rowery elektryczne, wspomagane elektrycznie.
0: Bardzo się przyjęły.
1: Tak, bo ludzie pokonują większe odległości z mniejszym wysiłkiem, wciąż jest korzyść zdrowotna, o tym się powinno mówić, że samo posiadanie i jeżdżenie rowerem elektrycznym, takim, którym nie ma zdjętej blokady oczywiście, że naprawdę, tak jak zgodnie z przepisami, trzeba ruszać nogami, to ta korzyść zdrowotna wciąż jest.
0: Tylko proszę pani, tutaj jest jeszcze zasada 3C. Cena czyni cuda. Dlaczego to wszystko jest jeszcze takie drogie? O tym porozmawiamy za moment.

0: 29 minut po godzinie 8 rano. Pozdrawiamy z trasy Wejherowo-Toruń. Wybieramy się do rodzinki. Pogoda do jazdy piękna, trasa jeszcze pusta. Miłego dnia i szerokości to od Piotrka z Mazdy. No to my wam też trzymamy, kibicujemy i trzymamy kciuki na tej trasie. A przy okazji widzę, że ktoś tutaj dojechał, Adam z Szarej Skali, do pierwszego punktu, czyli Ostrów Mazowiecka. Trasa S8 czyściutka. Tu załaduję scenę koncertową w Elementach i zawożę ją do miejscowości Mokobody. Jest 17 stopni Celsjusza, Adam was pozdrawia. Pozdrawia was też Ewa, która ma dla was informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pozdrawiam i mam też całkiem dobre informacje, bo nawet w tych miejscach, w których wiemy o utrudnieniach, natężenie ruchu jest na tyle małe, że nie wywołuje to większych problemów dla kierowców. Więc właściwie tylko dla formalności powiem, że na S61, czyli na obwodnicy Szczuczyna, mamy zwężenie w pobliżu Szczuczyna właśnie. Tam samochód ciężarowy uderzył w barierę i zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy. To 6 kilometr. S3, trasa Wolin-Goleniów. Tutaj dachował samochód osobowy, wskutek czego dwie osoby zostały ranne. Zamknięty jest jeden pas w kierunku Szczecina na 49 kilometrze. Służby też informują o zwężeniu na A1 między węzłami Łódź Górna, Łódź Południe po awarii busa. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic, ale właściwie chyba mam wrażenie tylko na papierze, bo na 320 kilometrze autostrada A1 nie widać absolutnie żadnych problemów z przejazdem. Są one natomiast na A1 i będziemy do znudzenia to powtarzać, żeby wszyscy usłyszeli i nie wybrali absolutnie A1 dzisiaj jadąc od Grudziądza w kierunku Trójmiasta, a to ze względu na to, że między węzłami Nowe Marzy i Warlubie, a także później między węzłami Pelplin i Kopytkowo na jezdni w kierunku Gdańska kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas z powodu remontu. Tu już widać duże spowolnienie, a nawet korek, więc zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest albo 91, zjeżdżamy na nią na węźle Nowe Marzy, albo S7. Na S7 mamy tylko jeden fragment z remontem między Rączkami i Frąknowem. To jest mniej więcej między Nidzicą a Olsztynkiem. Tutaj na jezdni w kierunku Gdańska jest 3-kilometrowy odcinek właśnie z robotami drogowymi. I przejeżdżamy teraz jeszcze na południe. Na razie na Zakopiance nie najgorzej, chociaż widać już spowolnienia właśnie w remontowanych fragmentach. To jest między węzłem Kraków Południe i Libertowem, jadąc w kierunku Zakopanego, a w przeciwną stronę między Gajem a Libertowem. Jadąc w kierunku Podhala dalej S7, żadnych problemów, dopiero ten podhalański odcinek, czyli droga krajowa numer 47, już z dużymi korkami między Nowym Targiem a Szaflarami, więc na razie chyba jeszcze nie ma takiej potrzeby, ale na pewno w ciągu dnia będzie duży, jeszcze większy korek, więc wtedy 957 i 958, te drogi wojewódzkie, czyli na Czarny Dunajec, później przez Chochołów, Witów i Kościelisko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzielcie się informacjami, jak tam wasza trasa, jak pogoda, jak droga. Na to czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tekstowo, głosowo, ale też pod numerem telefonu 22 513 11.

0: 21 minut pozostało do godziny 9. Lewa w górę. My dzisiaj o jednośladach, ale w takim zielonym wydaniu, czyli o tej elektromobilności na dwóch kółkach, bo powiem wam szczerze, ja się w zeszłym roku zachwyciłem, przejechałem się kilkoma modelami, myślę, wow! No ale jakoś nie widzę kontynuacji i tego, żeby modeli przybywało, ceny leciały na łeb, na szyję. Od czego to zależy? O tym za chwilę porozmawiamy. Przypomnę tylko, Agata Rzędowska, dziennikarka motoryzacyjna, jest razem z nami, greennews.pl. I uważaj, zaczęło się. Elektryk to nie samochód. Motocykl elektryczny to też nie motocykl, tylko spalinowe. To są pojazdy. Elektrycznych powinno się w ogóle zakazać ich rejestracji. Ale cisza nastała. Ale znamienna cisza.
1: Nie, no każdy ma prawo do swojej opinii. Warto by było, żeby ta opinia była w jakiś sposób uzasadniona, więc osoba, która to napisała...
0: To Mirku, poprosimy, dlaczego? Dlaczego tak uważasz?
1: Bo... Merytorycznie, odcinamy teraz emocje, bo jeśli chcemy dyskutować, edukować, a powiedzmy sobie szczerze, taka jest funkcja też moja tutaj, żeby opowiadać o tym, co jest, nie co nam się wydaje. Na tyle, ile oczywiście są moje możliwości do wykorzystania, no to rozmawiajmy merytorycznie.
0: Ja wam od razu mówię, to jest tak, jeżeli chodzi o motocykl, mój spalinowy, no ja jestem w stanie nawet i 8 litrów spalić, to jeżeli chodzi o na przykład jakąś taką jazdę w terenie, na odkręconej manetce, w mieście to będzie pewnie 6 litrów. No to możecie sobie przełożyć na ceny paliw. W zeszłym roku, kiedy zacząłem testować motocykle elektryczne, zobaczyłem, że można zejść do kilku złotych na 100 kilometrów.
1: Kilku złotych.
0: No mi
1: małych kilku złotych.
0: Małych kilku.
1: Nie 9.
0: Nie, nie. No. Wychodziło mi od 4 do 6 złotych za 100 kilometrów i jedna rzecz mnie przekonała, bo to, że nie słyszałem łańcucha, to, że nie było tego trochę mi tego brakowało. Ale z drugiej strony te motocykle są czyste. I mnie to przekonało. Tylko właśnie teraz pytanie. Dlaczego ta technologia rozwija się tak powoli? Myślę tutaj głównie o tym czynniku CCC. Cena czyni cuda.
1: Nie ma skali. Popatrzmy na to, ile sprzedaje się, ilu jest producentów i ile sprzedaje się elektrycznych motocykli w Europie, w takim kraju jak Polska. To jest w ogóle ułamek jakiś niewielki tego, co się sprzedaje w Europie. A nakłady są ogromne. Tutaj trzeba zabezpieczyć dobre baterie. To musi być dobry BMS, czyli ten system zarządzania energią.
0: Dobrze, proszę pani, czy ja mogę?
1: No.
0: Bo ja mam konkretne dane. Rok 2026, jak pisze ścigacz.pl, jeszcze się nie skończył, a już możemy mówić o pewnej analizie i rekordowym tempie rejestracji motocykli, które dotychczas było nieosiągalne. I tutaj, jak podaje dokładnie Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w ciągu 6 miesięcy 2026 roku zarejestrowano blisko 35 tysięcy motocykli i skuterów. To jest o prawie 45% więcej niż rok wcześniej, czyli segment nam rośnie.
1: Pojawili nam się dostawcy. Najczęściej są to dostawcy z Azji, którzy no, tam mają zupełnie inne pole manewru, ale też patrzą pożądliwie na resztę świata, bo ten lokalny rynek już się dość mocno nasycił. Jeśli popatrzymy na Indie, no to tam elektryczne jednoślady, żadna anomalia, bardzo, bardzo popularne. Kraje azjatyckie chętnie przesiadają się na małe pojazdy, na tricykle, kwadrycykle i jednoślady elektryczne.
0: A od razu ci zapytam, a skąd biorą energię? OZE?
1: Oj, to bardzo różnie. Chiny się świetnie, jeśli chodzi o to, rozwijają i w tej chwili no, trudno im zarzucić, że nie robią wiele dla naszego wspólnego klimatycznego dobra, bo inwestują przepotężne pieniądze w to, żeby mieć zieloną energetykę. Pamiętajmy, że elektromobilność w Chinach wzięła się z tego powodu, że oni po prostu nie mieli dostępu do ropy i chcieli zabezpieczyć sobie swoje źródła energii. I są w stanie to zrobić.
0: A przy okazji tym samym wyprzedzili motoryzację światową, bo nadali pewien rytm i tak naprawdę kierunek.
1: Tak, natomiast no, patrzmy też na to, że Chiny są specyficznym krajem. My mamy to swoje osiągnięcie unijne, to znaczy jesteśmy w dialogu wielu państw, różnych gospodarek. Chiny są sterowane centralnie.
0: W porządku, tylko że to jest 1/5 świata.
1: Okay.
0: Powiedziałeś wcześniej o

0: W trakcie skali. To no. też trzeba. W związku z tym, jeżeli podajesz jakieś rozwiązanie i dajesz to rozwiązanie obywatelom, miliard chyba 300 milionów w tym momencie, no to jesteś skazana na sukces. Indie? Odnawialne źródła energii, czy...
1: No tak, bardzo rozwijają też. Cały świat się dekarbonizuje. No, nie można nikomu naprawdę, nawet Polsce, zarzucić, że nie inwestują w zieloną energię, a wszędzie tam, gdzie możliwe jest postawienie, położenie sobie panelu fotowoltaicznego na dachu. Popatrzmy na to, że tanieją magazyny energii, gdzie można samemu dla siebie, na swój użytek, wygenerować sobie prąd do pojazdu. A tego prądu wcale dużo nie trzeba, jeśli się ma jednoślad, czy tricykl, czy kwadrycykl, no to stajemy się zupełnie niezależni. Nie wyrafinujemy sobie w garażu albo obok instalacji robienia samogonu nie będziemy robić paliwa do motocyklu.
0: Ale widzicie, no mimo tego, ja od początku sezonu się przyglądam zielonym tablicom właśnie na jednośladach. I poza skuterami, to na motocyklach naprawdę to jest jak na lekarstwo. Bardzo mało i może faktycznie chodzi o efekt skali. Może chodzi o to, że jeszcze nie jesteśmy na to rozwiązanie gotowi. No to jakie czynniki o tym decydują? Wrócimy po godzinie 9 do rozmowy. Przypomnę tylko, Agata Rzędowska, gdybyście mieli pytania, jest razem z nami. greennews.pl

0: Rozmawiamy dzisiaj o elektromobilności na dwóch kółkach, nie tylko tej motocyklowej, ale również skuterowej, jak się rozwija, czy tempo jest odpowiednie, dlaczego tych zielonych tablic na polskich drogach, jeżeli chodzi o jednoślady, jest wciąż tak mało. No dobrze, więcej skuterów, mniej motocykli. Do tematu wracamy już za moment, bo wcześniej ruszamy na trasę. Zbliża się godzina 8:50, a co 20 minut PRK Polski Radio Kierowców, informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: One nie są najgorsze. Widać co prawda coraz większe natężenie ruchu, ale jeśli ktoś wyruszył dzisiaj wcześniej w trasę, no to rzeczywiście to był dobry pomysł, bo utrudnień po kolizjach i wypadkach właściwie nie ma. Właściwie, no bo mamy tam trzy takie miejsca, ale tutaj nie widać większych utrudnień. Po pierwsze to będzie S3 na trasie Wolin-Goleniów. Tu po dachowaniu samochodu osobowego zamknięty jest jeden pas w kierunku Szczecina na 49 km i już sprawdzam, czy tam pojawił się jakiś korek, bo ostatnio jak sprawdzałam kilkanaście minut temu, to nic tutaj niepokojącego się nie działo i nadal tak jest, więc tutaj być może udało się już usunąć skutki tego zdarzenia, ale służby jeszcze o tym nie poinformowały. Tutaj właśnie służby jeszcze nie informują o tym, że A1 jest odblokowana na wysokości Łodzi, ale moim zdaniem ta awaria busa już na pewno została usunięta, więc ja odwołuję za służby. Odcinek między węzłami Łódź Górna, Łódź Południe, tutaj nie widać już absolutnie żadnych utrudnień na 320 km, a był zamknięty jeden pas w kierunku Katowic właśnie z powodu awarii samochodu. Jeśli chodzi jeszcze o Podlasie, to tutaj mamy S61 na obwodnicy Szczuczyna, zamknięty jeden pas w kierunku Warszawy na 6 km, potem jak samochód ciężarowy uderzył w bariery. Tutaj dość poważna sprawa, natomiast też natężenie ruchu w tym miejscu jest małe i nie widać żadnych spowolnień. Te pojawiają się już przy punkcie poboru opłat Brzęczkowice w obie strony, chociaż ten korek jest niewielki i także już przy Balicach sytuacja jest dość trudna. Tutaj na jezdni w kierunku Katowic jest remontowany fragment między Chrosną a Balicami właśnie. Z tego powodu jest zwężenie i tutaj ruch spowalnia. Do Balic, do punktu poboru opłat Balice jest też niewielki korek jadąc w kierunku Krakowa. No i właśnie jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa obwodnicą Krakowa, czyli tym fragmentem A4 mamy spowolnienie do węzła Kraków Południe. Ono prawdopodobnie jest związane z tym, że część z was zjeżdża tym węzłem na Zakopiankę i tutaj też do Libertowa jest już sznurek aut. W przeciwną stronę od Gaju do Libertowa też jest korek. Jadąc dalej w kierunku Zakopanego siódemką, niewielkie spowolnienie jest na wysokości Jawornika. Później przy wjeździe do tunelu i po wyjeździe żadnych utrudnień nie ma. No i na zakopiańskim odcinku, na tym podhalańskim odcinku Zakopianki na fragmencie drogi krajowej numer 47 już tutaj spowolnienia od Nowego Targu do Szafy i później przy wjeździe do Zakopanego od strony Poronina też już duży tłok.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wraca do nas Mirek, który wcześniej powiedział, że żadne pojazdy elektryczne, czy to jednoślady, czy samochody, to nie pojazdy. No i teraz pisze tak. Elektryka, żeby zatankować, trzeba pół dnia go w cudzysłowie tankować, a paliwa w ciągu paru minut można nalać, no i wtedy można po prostu sobie jechać i to spalać. I co pani na to?
3: No pani na to jak na lato, żeby to paliwo się pojawiło do tankowania, to trzeba uruchomić przepotężne środki i przewieźć najpierw surowiec gdzieś tam z końca świata, potem go rafinować, dystrybuować. Więc jak popatrzymy na to, ile nam zajmuje tak naprawdę to tankowanie od momentu wydobycia ropy do...
0: To łatwiej wziąć energię z OZE i ją po prostu przelać na baterię, w cudzysłowie. A, i jeszcze elektromobilność nie jest bezpieczna. Nie chciałbym mieć go w domu, bo spali mi chałupę. Na przykład skuter albo motocykl elektryczny.
3: No, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest bardzo, bardzo ważny temat. Ja śledzę to, co się pojawia ze strony ubezpieczycieli, bo to oni będą tutaj najlepszym źródłem obaw i ryzyk, moim zdaniem, bo oni nie lubią wydawać. Pomimo tego, że zbierają od nas tych pieniędzy całkiem sporo, to potem nie lubią ich wydawać.
0: A co mówią statystyki?
3: W odszkodowaniach.
0: Dochodzi, czy nie?
3: W ogóle do pożarów pojazdów elektrycznych, mniejszych i większych. Oczywiście, że tak.
0: Ale nie mówimy o uszkodzeniu mechanicznym, kiedy dochodzi do kolizji.

0: na drodze. Ja mówię o samozapłonie. Stoi w garażu.
1: Bardzo rzadko, ale potrafi się to zdarzyć. Najczęściej niestety ma to powiązanie z tym, że ktoś grzebał w bateriach. Jeżeli to jest na bazie dostarczanych, homologowanych, dobrej jakości komponentów,
0: to nie ma prawa.
1: To naprawdę ryzyko jest bardzo nieduże. Te wszystkie przypadki, Stany Zjednoczone są tutaj często dawanym przykładem. Większość tych przypadków, o których czytałam, spektakularnych pożarów, to było albo złe ładowanie, w sensie sam sprzęt do ładowania był niskiej jakości, ktoś majstrował przy baterii, bateria mogła być uszkodzona, bo ludzie też nie zwracają uwagi na to, że kupując z drugiej ręki, to może być stuknięte, puknięte
0: upadła,
1: i tak dalej.
0: Tak, tak. Jest rozszczelniona.
1: Temperatury mają ogromne znaczenie, czyli to, czy jest przewiewne. No, jest cała masa takich rzeczy. W ogóle świetny materiał. Widzę, że chcesz, żebym... Ale świetny materiał został zebrany dopiero co przez jednego człowieka z rynku ukraińskiego, z wojny. Bo tam baterie są poddawane w tej chwili najcięższym testom, takim realnym testom. I w drugim wejściu mogę opowiedzieć, co on tam zaobserwował.
0: To już za chwilę do tego wracamy, bo pamiętacie, jak przerabialiśmy nawet światła na ksenony, ale taką chałupniczą, domową metodą. I tutaj też dochodziło do samozapłonu, ale w autach spalinowych. Do tematu wracamy za moment.

0: No to zbliża nam się godzina 9. Ja czekam na wasze raporty pogodowe. Dajcie znać, jak tam u was na trasie. Na razie przeglądam sobie mapy i dobrze to wygląda. To znaczy, na szczęście w całej Polsce mamy już wszędzie wynik dwucyfrowy na termometrze, bo tam na północnym zachodzie ta sytuacja była niepewna. Okolice Piły było 7, teraz już 11 stopni Celsjusza, więc w dobrym kierunku to zmierza. Najcieplej w tym momencie na Śląsku, bo w Katowicach 18 kresek powyżej zera. Nie spodziewajmy się dzisiaj wielkich upałów, ale będzie ciepło, obiecuję.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak pewnie powiedziałem, obiecuję, bo dostałem raport Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z której jasno wynika, że dzisiaj od 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, podobnie na wybrzeżu, 23 kreski powyżej zera będzie w centrum, do 26 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich, więc uważam, że jak na sierpień to całkiem przyjemna temperatura, tym bardziej, że mamy lato. Do tego jeszcze mało chmur, bo to zachmurzenie małe, umiarkowane, lokalnie na południowym wschodzie. Tutaj w Bieszczadach może chmur przybywać i możliwe są słabe, przelotne opady deszczu, ale za to wiatr słaby, okresami tylko umiarkowany, no może na wybrzeżu troszeczkę bardziej porywisty. Ciśnienie, ono w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i przewiduje się dzisiaj wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to lewa w górę, my dzisiaj mówimy o elektromobilności na dwóch kółkach. Jeżeli macie coś do dodania, może macie elektryczny skuter, motocykl, koniecznie dajcie znać. A ja kłaniam się wam nisko i zapraszam do 11. Patryk Kuniszewicz.

0: po godzinie 9. Co tam u was na trasie?
1: Dzień dobry. Raport pogodowy z 19 w kierunku południowym, jak zwykle co weekend. Rzeszów, kierunek Beskidniski. Mglisto, temperatura 18 stopni, ale nie pada. A tak a propos tego pana czy pani, która wypowiedziała się w temacie rejestracji samochodów elektrycznych, propozycja, żeby wrócić do lamp naftowych. Pozdrawia Rafał z MG Hybrydy.
0: Czy jak dobrze zrozumiałem, nie iść z duchem czasu, tak? Po co nam zapalniczki, jak był krzemień?
2: No, tym bardziej, że wymyśliliśmy
3: ale
2: samochody elektryczne.
3: Ale to ironia była raczej.
0: To poczekaj, to ja muszę to sprawdzić. I jak to się pisze?
2: Irony.
0: Aha. Do tematu
3: Irony.
0: Elektromobilności i tego postępu, ale także i elektrycznych motocykli. Wracamy za moment. Teraz Ewa Mierzejewska, jest 10 po 9, informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: S61 na obwodnicy Szczuczyna. Wciąż informacja o blokadzie jednego pasa na jezdni w kierunku Warszawy na 6 kilometrze, po tym jak samochód ciężarowy uderzył w barierę. I przybliżam tę mapę, ale nie widać tutaj oczywiście żadnych utrudnień, co cieszy. To też świadczy o tym, że tutaj akurat na S61 natężenie ruchu jest małe. Albo, że samochód ciężarowy nie był tak bardzo uszkodzony i sam odjechał z miejsca tego zdarzenia. W każdym razie tutaj przejazd w obie strony odbywa się bez żadnych problemów. Podobnie jest na odcinku S3 między Wolinem a Goleniowem. Tutaj informacja o blokadzie jednego pasa w kierunku Szczecina na 49 kilometrze po dochowaniu samochodu osobowego. Tutaj wypadek, dwie osoby zostały ranne, więc dość poważne zdarzenie, ale spowolnień dla kierowców również nie ma. Obserwujemy je natomiast już i to dość długie, bo 8 i 9-kilometrowe między węzłami Warlubie, Nowe Marzy, a później Pelplin-Kopetkowo. To jest A1 na jezdni w kierunku Gdańska. Jeśli chodzi o ten odcinek dojazdowy do węzła w Warlubie, to tutaj nawet jest już korek, a nie tylko spowolnienie. Wszystko z powodu tego, że jest remontowany fragment A1 i na jezdni w kierunku Gdańska kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas w kierunku Trójmiasta. No i tutaj 10 km już spowolnienia. Podobna sytuacja między węzłami Pelplin i Kopetkowo. Taki sam powód, czyli roboty drogowe, a także ograniczenie prędkości na remontowanym odcinku do 80 km na godzinę. Tutaj można pojechać 91, chociaż ostrzegam, że już między Bzowem a Warlubiem jest także spowolnienie na jezdni w kierunku Gdańska. No oczywiście droga krajowa ma swoją ograniczoną przepustowość, więc tutaj bardzo trudna sytuacja na drodze w kierunku Trójmiasta. Można pojechać S7, tutaj sytuacja wygląda dużo lepiej, dużo koloru zielonego. Jedyny wyjątek to jest odcinek między Nidzicą a Olsztynem. Na jezdni w kierunku Gdańska na 3-kilometrowym odcinku jest remontowany fragment.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
6: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
5: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
7: To była reklama.

0: 19 minut po godzinie 9 rano. Przypomnę, Agata Rzędowska, dziennikarka motoryzacyjna GreenNews.pl jest razem z nami i rozmawiamy sobie o elektromobilności w wydaniu jednośladów, czyli na dwóch kółkach.
1: A teraz to się nawet oderwiemy trochę.
0: Trochę się oderwiemy. Szerzej?
1: Tak.
0: Znaczy, bo dopiero co wspomniałaś, że nawet przytoczysz doświadczenia z Ukrainy, z tej wojny, która trwa już od 4 lat.
1: Tak.
0: W związku z tym ja jeszcze chciałbym do jednego tematu wrócić. Jeżeli chodzi o elektromobilność motocyklową.
1: No.
0: Mało widzę zielonych tablic, bo zauważyłem, że w każdym z tych modeli, nie będę mówił o cenach, bo one cały czas są wysokie, ale ty już to wytłumaczyłaś, efekt skali. Mhm. Jakbyśmy masowo je kupowali, ceny by na pewno spadły. Jednak tam możliwości ładowania są tylko i wyłącznie tym słabym prądem. AC.
1: Tak, no to też jest kwestia ekonomii.
0: Jakiej ekonomii? Szybciej byłoby doładować się DC, spędzić 3, 5, 10 minut na stacji ładowania i jechać dalej. Wtedy każdy by za tym motocyklem był.
1: Jasne, tylko musiałby jeszcze drugie tyle dopłacić w stosunku do tego, co ma teraz. Szybkie ładowanie jest oczywiście bardzo kuszące, natomiast z jakiegoś powodu jednak OEM-owie nie decydują się na DC w motocyklach i skuterach.
0: Ale ja nie mówię o tym, żeby to było 350 kW.
1: Ale mimo wszystko.
0: Naprawdę?
1: Musisz, no tak, samo to, że musisz tam umieścić ładowarkę pokładową. Inaczej, ładowarkę pokładową tak czy siak musisz umieścić, ale musisz zupełnie inaczej okablować, musisz mieć inny BMS, musisz się przygotować na to, że ta bateria będzie zupełnie inaczej obciążana.
0: Mówisz troszeczkę po chińsku. Czy to jest tak, że motocykl jest za małym pojazdem, żeby to wszystko włożyć? Czy ta technologia jest zbyt droga i podniosłaby cenę?
1: Jeśli chodzi o to, czy on jest za mały, to ja ci tego nie powiem.
0: Są motocykle, które DC mają, czyli jednak się gdzieś zmieściło.
1: Tak, ale ja nie wiem, czy to jest bardzo duże wyzwanie. Trzeba będzie tutaj za 2 tygodnie albo za ileś czasu przyprowadzić inżyniera i takiego znam.
0: Dobrze.
1: I jeśli nas słucha...
0: Przyprowadzisz mi go za rękę? Przyjdzie, opowie, dobra.
1: Tak. Myślałam, że dzisiaj nas tutaj będzie wspierał, ale nie udało się tego
0: Jakub, pozdrawiamy.
1: Tak, mam nadzieję, że słucha. Więc ja się nie będę wypowiadać w kwestiach, o których nie mam zielonego pojęcia i udawać, że wiem, jak się konstruuje takie rzeczy i co tam trzeba upchać. Natomiast wiem, że to wszystko, co jest DC, jest drogie w motoryzacji, więc musi być tak samo drogie w motocyklach.
0: D jak drogie.
1: DC, stąd już wiemy. Na pewno dużo łatwiej byłoby ludziom przesiadać się na motocykle, nawet te, które mają samo AC, czyli to wolniejsze ładowanie, tym wolniejszym prądem, jak to powiedziałeś, gdybyśmy mieli dużo infrastruktury. A o tej zapomniano i to mnie złości i to jest
0: skrzydka można w garażu.
1: Oczywiście, jeśli
0: jak administrator pozwoli, jeżeli się ma, no dobrze mieć wallboxa, bo ze zwykłego to mogą nie pozwolić.
1: Ważne jest, żeby rozliczać, więc czy wallbox, czy jakaś inna forma, funkcja, gdzie można bardzo jasno pokazać, ile się pobrało prądu i jak to rozliczyć, tutaj dowolność.
0: Własny licznik zakładamy. Nie ma z tym większych problemów, Warszawa sobie z tym poradziła. W wielu osiedlach to już funkcjonuje.
1: Tak, no mamy w tej chwili w ogóle obligo i nowe inwestycje muszą być przygotowane do tego, żeby można było ładować pojazdy w halach garażowych czy tam w takich przestrzeniach wspólnych. O tym pomyślano zawczasu. U nas te przepisy wciąż budzą kontrowersje, więc wymyśla się czasami takie powody bardzo dziwne, żeby uniemożliwić ludziom ładowanie.
0: No dobrze, ale
1: lepiej jest ładować w garażu, który jest monitorowany, który jest oczujnikowany bardzo często, w którym będą pojawiać się też dodatkowe różne zabezpieczenia w związku z adaptacją, z taką większą z powszechnością po prostu elektromobilności w różnych wydaniach, więc do tego będą przygotowane. No chyba najgorszą możliwą opcją jest zabieranie samej baterii z małego pojazdu albo całego pojazdu do mieszkania i ładowanie tam.
0: Bo co, bo niebezpieczne?
1: No nie mamy... Mamy instalacje elektryczne w domach, które są przygotowane do tego, że sobie tam podłączymy odkurzacz czy żelazko, czy jakieś takie rzeczy, a nie będziemy mieć na wciąż podpięte coś.
0: A jak będzie stały elektrolit, jak te baterie zmienią technologię, solid state?
1: Ja bardzo kibicuję, ale to jeśli chcesz mieć w najbliższych latach motocykl, który będzie wart pewnie tyle, co...
0: Czyli kasa.
1: Premium.
0: Cały czas granicą jest bardzo duży budżet, tak?
1: No tak, no dopiero co Samsung SDI zapowiedział, że oni są gotowi do komercjalizacji baterii ze

0: pozostałym elektrolitem na przyszły rok. Cała branża na to popatrzyła i uniosła...
1: Od zawsze mówiło się o 27.
0: 27-30, no uniesioną brwią bym powiedziała. Zareagował rynek. Zobaczymy, jak to będzie faktycznie, ale oni od razu powiedzieli, że współpracują z markami premium i pierwsze samochody, które się pojawią na rynku z baterią ze stałym elektrolitem, to będzie ta górna półka, więc
1: no tak, premium.
0: Na to poczekamy z 15 lat, pewnie.
1: Rozumiem.
0: 20 może.
1: Bo niestety w motocyklu nie da się zrobić konwersji. Jakby trzeba wymyślić, ja nie znam przynajmniej
0: nie
1: na
0: wiem.
1: Rynku.
0: No i o proszę bardzo, chłopaki, moi ulubieni inżynierowie, których pytam, jak nie wiem, to oni by opowiedzieli o tym. Ja podejrzewam, że to jest możliwe, pamiętam jakieś projekty, ale...
1: No, ale wiesz, masz gotową ramę, masz tam silnik, wszystko jest wymierzone i co nagle pod to trzeba by zrobić silnik elektryczny z baterią. Przeważnie bateria jest pod kanapą, bardzo często jest na przykład na krosach. Taka wyciągana
0: no
1: po prostu.
0: Trzeba
1: taki box.
0: To wyważyć, tak? Musi być w dobrym
1: otóż to
0: miejscu.
1: Otóż środek ciężkości tak. Też musi być zachowany. Okej, ciekawa rzecz. Wrócimy do tego.
0: No.
1: Bo to ciekawe jest. Ale jeszcze szybko o AC.
0: Posłucham. No.
1: Jeżeli chodzi o... Dlaczego ta technologia nie jest tak rozwijana? Przecież pamiętam rok temu chyba rozmawialiśmy o tym przy jednym z eventów ekoenergetyki. W latarniach za chwilę będzie AC.
0: Ty, ja już o tym to ponad 10 lat rozmawiam o tych latarniach.
1: To
0: dlaczego?
1: Nie jest rozwijane. My mówimy, a tego nie ma.
0: No to jest niestety...
1: Ale westchnęła.
0: No bo tutaj nie mogę tego inaczej skomentować.
1: Bo nie przeklinaj.
0: No tak, czasem się cisną na usta słowa powszechnie uznawane za obelżywe, bo na co to czekać i czemu to ludziom utrudniać?
1: No Brytyjczycy wprowadzili.
0: Nie tylko Brytyjczycy. Nie wiem. Trudno jest mi
1: nie opłaca
0: znaleźć...
1: Się?
0: Gdyby to ode mnie zależało, to ja bym, po pierwsze, i teraz bardzo proszę odnotować to, że Agata Rzędowska powiedziała o godzinie 9:26.
1: To nie jest audycja wyborcza.
0: Ja bym przestała się bawić w jakieś tam rozgraniczenia w dofinansowywaniu autobusów, czy one są takie śmakie, czy owakie. Ja bym po prostu finansowała zakup autobusów przez samorządy, jakie chcą, kiedy chcą, byle
1: czekaj,
0: kupowały.
1: Zostawmy te autobusy.
0: I nawet niech to będą używane diesle. A druga rzecz, gniazdko dla każdego. I w ten sposób można rozwijać elektromobilność i oswajać ludzi, bo jeżeli się jako kraj powiedziało, że my chcemy iść w kierunku transformacji i chcemy elektryfikować, transport także, a transport to są też te wszystkie małe pojazdy transportu osobistego, jednoślady i tak dalej, oczywiście, to do licha dajmy ludziom mieć... Bo widzisz, ile razy tu przychodzę, pojawia się
1: Agata Rzędowska i jej hasło wyborcze. Gniazdko dla każdego.
0: Tak jest.

0: Paru komentarzy przyszło na temat elektromobilności w wykonaniu dwóch kółek, czyli dla jednośladów po prostu. I obiecuję, za chwilę wracamy do tematu, ale jest już z nami Ewa Mierzejewska, jest 9:30, czas na informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I droga krajowa numer 1, od niej zaczynamy, bo tutaj pojawiły się problemy między Goczałkowicami Zdrojem a Kobiorem w pobliżu Pszczyny. Tu zderzyły się dwa samochody i droga jest zablokowana w kierunku Tychów na 585 kilometrze. Dobre informacje z S3. Odblokowano przejazd między Wolinem a Goleniowem po dachowaniu samochodu osobowego. Odblokowano jezdnię w kierunku Szczecina. Tam było zwężenie do jednego pasa na 49 kilometrze. Także S61, obwodnica Szczuczyna, już bez problemów w ruchu. Tam wcześniej samochód ciężarowy uderzył w barierę i na 6 kilometrze było zwężenie. Jeśli chodzi o informacje od służb o kolizjach i wypadkach, to byłoby na tyle, więc tutaj naprawdę dość dobra sytuacja. Natomiast mamy też już duże natężenie ruchu w kierunku południowym, wyjeżdżając z Krakowa. Po pierwsze jest spowolnienie na dojeździe do węzła Kraków Południe, jadąc od strony Katowic, i później przy zjeździe jest też korek do Libertowa. Tam przy Przypominam, jest zwężenie i poprowadzony jest ruch jednym pasem. Niestety widać to, że przy dużym natężeniu ruchu tutaj ten fragment się korkuje. Podobnie jest w przeciwną stronę, też z powodu robót drogowych między Gajem a Libertowem. Ale oczywiście dzisiaj zdecydowanie popularniejszy będzie kierunek w kierunku Zakopanego. Jadąc w stronę Zakopanego mamy spowolnienie jeszcze na wysokości Jawornika, a później już na 47. Sznurek aut od Nowego Targu do Szaflar, a później od Bańskiej Wyżnej do właściwie już samego Zakopanego. Więc tutaj być może już warto skorzystać z tego objazdu. W Nowym Targu zjeżdżamy na Ludźmierz, Rogoźnik, to jest i Czarny Dunajec, to jest droga wojewódzka 957, a później odbijamy w Czarnym Dunajcu na 958 i przez Chochołów, Witów i Kościelisko od strony południowej wjeżdżamy do Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was na trasie? Są jakieś utrudnienia? Jak pogoda? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców lub pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: My dzisiaj o elektrycznych motocyklach. A Bartłomiej pisze: dzień dobry, przysłuchuję się z ciekawością i nadal twierdzę, że jedyny elektryk, jaki sobie kupię, to dopiero będzie po 80 taki elektryczny wózeczek dla seniorów.
1: Trzymam kciuki, to są bardzo fajne pojazdy. W Oslo na przykład można takimi wjeżdżać do metra.
0: Serio?
1: No.
0: A kto je produkuje? Ta-ta-ra! Mamy firmę polską również.
1: O, nie jedną, no, pewnie.
0: No i o to właśnie chodzi. Kolejny głos w dyskusji.
2: Tu szczęśliwy posiadacz pojazdów elektrycznych. Przesiadłem się konkretnie ze spalinowych na elektryki. A propos jednośladu, fajnego crossa sobie kupiłem. Oczywiście elektryczny, którym sobie po polnych drogach przemieszczam się bezszelestnie. Wystarczy absolutnie na przejażdżkę w okolicach godziny, półtorej, wokół komina, wokół domu. Polecam mocno tym, którzy mają na pewno domki jednorodzinne. Zatankujesz się za free, jedziesz za free, a aktualnie zmierzam w stronę Szczecina z okolic Wrocławia. Samochód naładował się, kawa wypita. Pozdrawiam, polecam elektromobilne pojazdy.
0: A jak się uśmiechała Agata?
1: Śmieję się, bo to wciąż jest inaczej. Poznałam dwóch młodych influencerów kilka tygodni temu. Takich dwudziestokilkulatków, no w takim wieku, gdzie ja mogłabym być ich rodzicem. I oni mnie pytają, skąd ja się wzięłam w tej elektromobilności. I ja mówię, że tam klepie to już tam 11 lat. A oni takie, ale jak to?
3: Jak to 11?
1: No dokładnie.
3: Ale że, pani chce im powiedzieć, że od 2010?
1: No prawie.
0: No wtedy zaczęliśmy mówić szeroko o elektromobilności, ale to ten temat raczkowo, to była mega
1: no,
0: nisza.
1: No więc to było bardzo przyjemne mu co powiedzieć o tej historii i oni byli tacy poruszeni, szczerze poruszeni, że to rzeczywiście ileś tam już trwa.
0: I się za wolno rozwija, od razu mówię. Za wolno. Jeżeli chodzi o jednoślady, to już w ogóle. Wiesz co, muszę nas poganiać.
1: Nie, ja wiem.
0: Avente z Bytomia napisał. No. Lewa w górę. Bo on na co dzień jeździ samochodem elektrycznym, ale gdy wsiada na motocykl, słyszy to charakterystyczne mruczenie silnika z wydechu. Od razu pojawia się uśmiech na jego twarzy. A najlepszym przykładem tego, że elektromobilność w świecie jednośladów nie sprawdza się, jest zakończenie serii wyścigowej Moto E przy okazji MotoGP. I ma rację.
1: Ma i nie ma, no bo prób serii motorsportowych na czterech kołach też było kilka i nie wszystkie przetrwały. Formuła elektryczna, Formuła E jakoś sobie radzi, ale to nie jest, to nie był jedyny sposób na promocję i testy, więc ja tutaj nie będę mówiła tak kategorycznie. Rynek myślę, że po prostu nie jest jeszcze na to gotowy, ale wracając do tego, ja mam potworną satysfakcję i ostatnio ze znajomym, który w administracji publicznej przez wiele lat pracował i zajmował się tematami transportowymi, że siedzimy na przystanku, jedno to wsiadamy do elektrycznego autobusu, Warszawa jest fenomenalnie pod tym względem rozwinięta, a druga rzecz, no to na każdym skrzyżowaniu właściwie widać samochód elektryczny. Wiadomo,
0: duże
1: że
0: miasto.
1: Warszawocentryczność
0: tak,
1: tutaj
0: tak,
1: wychodzi,
0: tak.
1: No ale jednak je widać i jak sobie...
0: Przepraszam, a w Norwegii byłaś?
1: No,
0: więcej razy
1: no
0: niż ja zdecydowanie i nawet ją zjechałaś.
1: W Poznaniu.
0: Elektrykiem. Ale zauważ, że tam też tak samo. Przy autostradach i w dużych miastach elektryki, ale na peryferiach, na wsiach widziałem V8-ki.
1: No tak, no i?
0: No i właśnie, duże miasta mają to do siebie, że tę elektromobilność szybciej wchłaniają i to rozwiązanie.
1: Tak, natomiast no chyba w... Wiosną pisałam tekst, więc teraz z głowy nie przytoczę wszystkich danych, ale nawet w tych najmniej zelektryfikowanych województwach, powiedzmy, regionach norweskich, to też jest już sprzedaż powyżej 80% i nikt nie mówił, że wszędzie od razu będzie tak samo, bo ludzie mają swoje potrzeby. Trzeba też dojechać z infrastrukturą, o tym rozmawialiśmy, o tej miejskiej, a co dopiero na rubieżach, a na Norwegię trzeba patrzeć trochę inaczej, bo to jest kraj powierzchnią.

0: większy niż Niemcy, mało ludny i te drogi tam naprawdę są wymagające. Ale mieliśmy wrócić do tematów bezpieczeństwa. Jest taki człowiek, którego nie poznałam osobiście, korespondujemy i obserwuję, co on tam pisze w różnych miejscach, Matthew Halaba. On przygotował takie opracowanie. Pożary systemów magazynowania energii, pakietów bateryjnych podczas wojny w Ukrainie. To są dane od 2022 do 2026 roku.
1: Czyli 4 lata wojny.
0: Tak. Jeśli ktoś chciałby się zapoznać ze streszczeniem, to na stronie green-news.pl popełniłam to streszczenie, bo materiał był dostępny, z tego co pamiętam, na LinkedIn. No i z jego obserwacji, z takich danych, które są publiczne, które po prostu zostały przez niego przejrzane, wynika, że to bezpieczeństwo opiera się na kilku filarach. No i przede wszystkim to trzeba monitorować baterie. Trzeba zadbać o to, żeby one pochodziły z dobrych źródeł i dobrej jakości ogniwa, to co mówiłam. Nie można...
1: Czekaj, monitorowanie baterii, to już mnie interesuje. Przy spalinowych nie potrzebujesz tego monitorowania.
0: Jak się zacznie palić, to się zacznie palić.
1: Ale raczej się nie palą.
0: Przywołajmy może na przykład taki pożar...
1: Ostatni autobus przy Stanach Zjednoczonych.
0: Albo pożar w Stavanger, gdzie się spalił cały wielki parking przy lotnisku. No nie zaczęło się, do elektryka. Hello.
1: No nie zaczęło się, no faktycznie.
0: Jeśli chodzi o ogniwa, no to nowoczesne ogniwa mają bardzo często wmontowany system monitorowania tego, co się dzieje z temperaturą. I można bardzo szybko zareagować. Jeśli się coś przegrzewa, to od razu to wiemy. I wiemy, że to ogniwo konkretne się przegrzewa, a
1: równie
0: nie
1: dobrze
0: po prostu...
1: w motocyklu? Jesteś w stanie to zastosować? Tak,
0: tak, tak. Tak. Zabezpieczenia przeciwpożarowe to jest przede wszystkim detekcja i przewidywanie, znaczy reagowanie zanim się coś wydarzy. Więc tutaj mamy też ogromne znaczenie tego, jak pracujemy z danymi, ale żeby te dane móc dostać, no to musimy mieć dobrej jakości urządzenie.
1: To teraz tak, mówimy o tym, żeby infrastruktura troszeczkę poszła do przodu. Dobrze by było, żeby motocykle miały na przykład możliwość ładowania DC, bo wtedy tych stacji ładowania jest więcej,
0: tutaj
1: a co nam się słabo rozwija. Nie?
0: Nie.
1: No to życzmy sobie, żeby, tak jak ty powiedziałaś, gniazdko dla każdego.
0: Gniazdko dla każdego.
1: Chociaż Avente pisze, okej, gniazdko dla każdego brzmi dobrze, ale co dalej? I na to pytanie myślę, że odpowiemy za czas jakiś, jak się znowu spotkamy.
0: Ja już tutaj wypisuję do kolegów, że mają przyjść i odpowiadać na te pytania, co ja nie potrafię.
1: No to w razie czego za 2 tygodnie wracamy do tematu elektromobilności na 2 kółkach, a tymczasem Agata Rzędowska, dziennikarka motoryzacyjna zajmująca się od, matko, już co najmniej 16 lat elektromobilnością.
0: Prawie, no.
1: Z greennews.pl była razem z nami. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję, dobrego dnia.

0: wiecie, że u nas nie ma absolutnie cenzury, w związku z tym ja czytam wszystkie komentarze, które do nas przychodzą i zamykając dyskusję o elektromobilności w wykonaniu motocykli, skuterów, czyli na dwóch kółkach, to jeszcze jest taki komentarz: denerwujący jest już słuchanie, jaki to prąd jest eko, a benzyna zła. Długa droga od wydobycia do zatankowania, a prąd skąd jest? Z wiaderka? Nadal większość jest wytwarzana tradycyjnie, czyli węgiel, elektrownie wodne, które mają ogromny wpływ na naturalne środowisko, a argument, że produkcja eko szybko się rozwija, to żaden argument. Co ze zużytymi bateriami, panelami słonecznymi? Będziemy to składować w kosmosie czy na dnie oceanu?
1: Ja już powiem ci, przewracam oczami na te argumenty. Po pierwsze, jak ktoś popatrzy sobie na miks energetyczny godzinowy u nas, to już naprawdę jest bardzo mało takich godzin, gdzie prąd z węgla przeważa. Już mamy bardzo...
0: Coś ruszyło, coś się zmienia.
1: 60-70% w ciągu dnia, zwłaszcza w czasie tych zielonych godzin, to już nie jest węgiel, to jest OZE.
0: Ale przesył energii, infrastruktura. Tutaj jeszcze jest wiele do zrobienia i dlatego do tych tematów wracamy. Jeżeli chodzi o elektromobilność jednośladów, to też wrócimy. Prawdopodobnie za 2 tygodnie w sobotę w Lewa w Górę. A tymczasem Ewa Mierzejewska, informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy od Krajowej Jedynki. Tutaj krótko na szczęście potrwały utrudnienia na trasie Goczałkowica-Zdrój-Kobiór w pobliżu Pszczyny. Wcześniej zderzyły się 2 samochody osobowe i była zablokowana chwilowo, jak się okazuje, droga w kierunku Tychów na 585 kilometrze. No i tym sposobem, odwołując właśnie to utrudnienie, znów mamy sytuację, że na naszych drogach nie ma żadnych problemów z przejazdem, przynajmniej według służb, bo oczywiście one są, ale wynikają po pierwsze z remontów, a po drugie z dużego natężenia ruchu, zwłaszcza w takich popularnych miejscach. Dziś oczywiście jest to Zakopianka i jest to A1. Na A1 w kierunku Trójmiasta mamy 2 remonty, dość uciążliwe, bo powodują, że mamy tylko 1 pas w kierunku Trójmiasta otwarty. Tak jest między węzłami Nowe Marzy i Walubie i między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Tutaj zdecydowanie lepiej będzie już pojechać drogą krajową numer 91 albo S7, bo niestety te spowolnienia mają w każdym z tych przypadków i z każdym z tych odcinków po 10 kilometrów, więc znacznie tutaj spowalniają ruch i po prostu wydłużają dojazd do Trójmiasta. Jeśli chodzi o Zakopiankę, to tutaj z kolei mamy już duży ruch między Chrosną a Balicami. Akurat tutaj na jezdni w kierunku Katowic powód jest ten sam, czyli roboty drogowe. Jest też niewielki korek na dojeździe do węzła Balice, jadąc od strony Katowic w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, a wcześniej oczywiście także centrum Karkowa. No i długie spowolnienie już od praktycznie węzła, od Sidziny i Skawiny aż do węzła Kraków Południe. Tu zjeżdżamy na Zakopiankę, która też już jest zakorkowana do Libertowa. No i później mamy spowolnienia od na wysokości Głogoczowa, później na wysokości Jawornika. No i ten ostatni, najbardziej uciążliwy, bo najbardziej wąski fragment drogi dojazdu tam, czyli droga krajowa numer 47, stoi od Nowego Targu do Bańskiej Niżnej i później już także od Bańskiej Wyżnej do samego Zakopanego. Tutaj proponujemy trasy alternatywne przez Czarny Dunajec, Chochołów i Witów i Kościelisko.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mamy jeszcze informacje od was.
3: Uwaga, mobilki na południowej obwodnicy Warszawy na wysokości lotniska, kierunek na Poznań. Wypadek i w tej chwili wszystko stoi. Przed chwilą coś tam się spuknęło, zablokowany całkowicie ruch. Kto może, niech objeżdża. Pozdrawiam, Paweł z Podjaka.
0: Dzięki wielkie, a jeżeli wy macie informacje drogowe, pogodowe, które mogą posłużyć innym zmotoryzowanym, to nie wahajcie się i skorzystajcie z naszej aplikacji. Pasażerowie, możecie zrobić to tekstowo, kierowcy, wy możecie wysłać wiadomość głosową, macie na to minutę, albo wybieracie słuchawkę i łączycie się z numerem telefonu 22 513 11 11.

0: No to już godzina 10, a ja podglądam termometry i patrzę, ile nam urosło. Urosło bardzo. Godzinę temu jeszcze 10 stopni Celsjusza w Pile, teraz już 17,5 kreski powyżej zera. Najchłodniej jest w Zakopanem 15 stopni, a najcieplej w Krakowie 20,5 stopnia Celsjusza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mało chmur na niebie, to znaczy zachmurzenie w kraju. Małe, umiarkowane. Lokalnie na południowym wschodzie może tych chmur przybywać i tam też słaby, delikatny, przelotny deszcz może się pojawić. Ale za to szybko wyschnie, bo temperatura maksymalna, słuchajcie. No dzisiaj tak od 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, podobnie też na wybrzeżu. Około 23 kresek powyżej zera w centrum, całkiem przyjemnie. I najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, bo tam 26 stopni Celsjusza. Przy tym wiatr słaby, okresami umiarkowany. Tylko na wybrzeżu może być on momentami porywisty. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i przewidywany jest dzisiaj wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I cóż ja jeszcze mogę dodać? Życie jest po to, by latać na moto, dlatego w każdą sobotę w PRK Polskim Radiu Kierowców lewa w górę. Patryk Kuniszewicz, zapraszam.

0: Trochę przestałem sprawdzać, kontrolować mapę drogową Polski, ale my mamy na szczęście Ewę Mierzejewską, która wcale się teraz nie uśmiechnęła. Co? Natężenie ruchu wzrosło?
1: No oczywiście, że wzrosło. No nie
0: ruszyli ludzie.
1: Widać na mapie, że wzrosło. Dużo koloru żółtego, trochę czerwonego.
0: A, czyli co? Na wakacje albo na wypad weekendowy? To teraz posłuchajmy, gdzie są największe utrudnienia i spowolnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ta dobra informacja jest taka, że nie mamy potwierdzenia ani w ogóle takich niepokojących informacji od służb, że są jakieś utrudnienia po kolizjach i po wypadkach. Wszystko, co zdarzyło się do tej pory, już zostało odblokowane i oczywiście to dobra informacja. Nieco gorsza jest i z drogi krajowej numer 47 i 49. Jeśli chodzi o Zakopiankę, tutaj na tym podhalańskim odcinku, to właściwie już na odcinku od Nowego Targu do Poronina, czyli do wjazdu do Zakopanego, jest jeden wielki korek z przerwami. No i tutaj warto zdecydowanie już korzystać z objazdu drogami wojewódzkimi 957 i 958. Ja wiem, to są małe trasy, bardzo malownicza trasa i też no i też niestety to wydłuży wasz dojazd, no bo tutaj ten objazd jest nieco dłuższy, ale na pewno nie będziecie stać i nie utkniecie po prostu. W drugą stronę, czyli jadąc od Zakopanego w kierunku Krakowa, też są spowolnienia. Wcale to nie jest tak, że że do Krakowa nie wracacie także dziś, bo jednak natężenie ruchu jest dość duże. Podobnie jest na Białczańce. Trasa Nowy Targ, Bukowina i Białka też już zakorkowana. Tutaj no to jest nieco trudniej z objazdem, bo można próbować zjechać z 49 w Gronkowie i pojechać przez Groń i właśnie od tamtej strony, czyli też od strony powiedzmy południowej, wjechać do Bukowiny albo dalej przez Brzegi pojechać do Białki, no bo tutaj taka jest sytuacja, że ten objazd no nie jest zbyt łatwy i trasa już jest naprawdę, naprawdę bardzo mała i lokalna, to nawet nie jest droga wojewódzka, więc jeszcze mniejsza, pewnie powiatowa. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, no to cały czas przestrzegamy przed wybieraniem dziś A1, jeśli to robicie na odcinku od Grodziądza do Gdańska, do Trójmiasta, to robicie to absolutnie na własną odpowiedzialność i ja potem nie chcę słyszeć, że nie ostrzegaliśmy, bo ostrzegamy od tym non-stop, że tam jest przebudowa i odcinek między węzłami Nowe Marzy i Warlubie, a potem Pelpienie i Kopytkowo, już ponad 10-kilometrowe spowolnienia. W obu tych przypadkach trasa alternatywna 91 albo S7.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak ty to powiedziałaś? I nie ma, że nie ostrzegaliśmy.
1: Nie, bo naprawdę, naprawdę...
0: Żeby nikt nie narzekał.
1: Żeby nikt nie...
0: Było mówione?
1: Było mówione.
0: A jak ktoś nie posłuchał, to do konta.
1: Dokładnie tak. Do konta nie.
0: Aż się zapałem.
1: Korek.
0: Zapałem się.

0: 17 minut po godzinie 10, tuperka Polski Radio Kierowców. Słuchajcie, ja was teraz zabieram na bardzo fajne doznania motorsportowe, czyli po prostu na kartingowe Mistrzostwa Polski. To będzie kategoria OKN, a my połączymy się z Antkiem Derebeckim. Halo, halo!
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Cześć i czołem, Team KRZ, najbardziej utytułowany team w Polsce. No a przy okazji Antek jeździ w barwach PRK Polskiego Radia Kierowców. I tak patrzę sobie na ten terminarz. Bydgoszcz w maju, w Poznaniu byłeś w czerwcu, w lipcu nic się nie działo i teraz na początku sierpnia trafiłeś do Słomczyna. Czy ta przerwa nie była zbyt długa?
1: Nie, trenowaliśmy podczas tej przerwy w Toruniu, w Słomczynie, a więc...
0: A ja widziałem zdjęcia z nadmorza. Jak tam się...
1: Wakacje też były oczywiście, okay. Trzeba odpoczywać, ale były treningi, oczywiście trenowaliśmy.
0: No w porządku. Czyli to nie jest tak, że gdzieś tam kości się zastały, tylko raczej jesteś głodny tego, co się za chwilę będzie działo.
1: Jestem głodny, ciężki weekend przed nami, już jesteśmy po dwóch dniach treningów. Takie słodko-gorzkie treningi, raz dobrze, raz trochę gorzej. Testujemy ustawienia, testowaliśmy bardziej. Dzisiaj został nam jeszcze jeden trening, potem kwalifikacje i dwa wyścigi.
0: Ale poczekaj, gorzej dlatego, że coś z maszyną czy z kierowcą?
1: Jakby to powiedzieć, no po prostu trochę nie możemy dojść do tego, żeby się porozumieć, jakby żebym się porozumiał z go-kartem i pojechał jakby wszystko, co jestem w stanie. No ale jakby mam nadzieję, że do kwalifikacji jakby się obudzę i pokażę, co umiem. No.
0: Dobra, to o agendzie spotkania, o tym, kiedy kwalifikacje, kiedy wyścig, jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale wiesz co? Bo wielu by się wydawało, kiedy ty w zeszłym roku startowałeś na torze w Poznaniu, jeździłeś miniakiem i przesiadłeś się na go-kart, to ktoś by mógł się popukać w głowę i mówić, człowieku, znowu wracasz na zabawkę, a to nie jest taka zabawka. Rzeczywiście trzeba się z go-kartem dogadać, a poza tym tutaj naprawdę on wiele wymaga od zawodnika.

0: zawodnika. Zresztą poczułeś to na samym początku sezonu.
1: No tak, jakby samochody też są oczywiście ciężkie i tak dalej, ale jest to dużo mniej wymagające fizycznie od kierowcy. No i po tej 5-letniej przerwie od kartingu, gdzie jeździłem w samochodach i udało się osiągać duże sukcesy, no to ten powrót po 5-letniej przerwie do kartingu jest bardzo ciężki, no takie spotkanie ze ścianą, ale mi się to podoba, no bardzo duże wyzwanie dla mnie i podjąłem się go i walczę.
0: To wiesz co, ja cię od razu zapytam o generalkę, twoje miejsce i o to, o co dzisiaj walczysz, po co jedziesz?
1: W generalce jestem mniej więcej w połowie stawki, a jest w mojej kategorii prawie 40 kierowców. No a dzisiaj walczę i jutro będę walczył o to, żeby osiągnąć jak najwyższą pozycję. Zawody w Sumczynie to takie, można powiedzieć, domowe Grand Prix trochę, a więc no, chciałbym osiągnąć jak najwięcej.
0: No dobrze. W takim razie za chwilę wracamy do agendy i wracamy oczywiście do Sumczyna, do Antka Derebeckiego.

0: A my wracamy do Słomczyna na kartingowe Mistrzostwa Polski. Tam jest Antek Terebecki, nasz zawodnik. Na kasku ma wymalowane PRK Polski Radzie Kierowców. Startuje w kategorii OKN w teamie KRZ. To jest najbardziej utytułowany team w Polsce. No i teraz Antoni, opowiadaj, jak agenda, bo ty mówiłeś o dwóch treningach. Trzeci przed tobą. A kiedy kwali, kiedy wyścig?
1: Kwalifikacje mamy o 13 dzisiaj i potem dwa wyścigi, pierwszy o 15, drugi o 17, no i jutro kolejne dwa wyścigi.
0: Okej, okay, i tyle by można było powiedzieć. I spodziewasz się po tym weekendzie czego?
1: No chciałbym, kurczę, no super by była pierwsza piątka, zobaczymy jak będzie się reprezentowało moje tempo wśród stawki 30 ponad kierowców. No i będziemy walczyć. Jak się nie uda w kwalifikacjach, to będziemy walczyć w wyścigach, czyli w tym, czym jestem najlepszy. No.
0: Tego się spodziewałeś? Jak decydowałeś się gdzieś tam jeszcze w okolicach początku wiosny na to, że wystartujesz w serii?
1: Na pewno wiedziałem, że będzie to ciężkie wyzwanie, ale szczerze spodziewałem się, że ta przeprawa będzie troszeczkę prostsza. Tak nie jest, ale nadal mi się podoba i mam wolę walki i chcę walczyć.
0: I o to chodzi, mistrzu. A kondycyjnie?
1: Kondycyjnie.

0: Jest wszystko super. Na początku sezonu fizycznie trochę było ciężko z mięśniami szyi, no ale to jest oczywiste. Ale
1: duże przeciążenia.
0: Tak, bardzo duże przeciążenia w porównaniu do samochodów, ale po kilku dniach treningu już jakby szyja się wyrobiła i daje fizycznie radę.
1: A sprzęt niezawodny, wiesz, bo pamiętam zeszły sezon, no i tam czasami miniak odmawiał posłuszeństwa i różne rzeczy się działy.
0: No, na razie po dwóch rundach, czyli po 8 wyścigach, w jednym tylko nie dojechałem, a więc myślę, że jest okej. No, po prostu było to takie nieszczęście i złośliwość rzeczy martwych. No.
1: Ten weekend Słomczyn, a potem ostatnia, czwarta runda i to będzie druga połowa września, Biłgoraj i na tym koniec.
0: Tak, 18-20 września, ostatnia runda w Biłgoraju. Tego toru nie znam, nigdy tam nie jeździłem, jest to nowy tor otwarty w tamtym roku, więc to też będzie fajne wyzwanie i zobaczymy, co tam się uda osiągnąć, ale na razie jesteśmy w Słomczynie i walczymy o to, co tu i teraz.
1: A dzisiaj trzymamy za ciebie kciuki, jutro zresztą też bardzo mocno, trzymaj się dzielnie i pokaż im tam. Antoni
0: Dziękuję
1: Derebecki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kartingowe Mistrzostwa Polski. Cześć i czołem, powodzenia.

0: Co my tu mamy? Okolice Stalowej Woli, Janowa Lubelskiego, Sandomierza, tak? Trasa 848 wojewódzka. Na skrzyżowaniu poważny wypadek, zamknięta droga, a to jest dokładnie miejscowość Rudnik Kolonia. Straż pożarna kieruje na objazdy. Bardzo dziękujemy za tę informację. Przekazujemy ją wam i będziemy się temu przyglądać. Czas na kolejne.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre informacje od służb są takie, że nie widać utrudnień na dużych trasach i właściwie nie mamy informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o jakichkolwiek zdarzeniach drogowych. No ale oczywiście natężenie ruchu rośnie, w związku z tym pojawiają się korki. Sprawdzamy sytuację w Warszawie. Tutaj niewielkie tylko spowolnienie na S8 na wysokości węzła Marymącka. To jadąc w kierunku Białegostoku, w przeciwną stronę. No właściwie to nawet nie warto tego liczyć. Myślę, że to jest jakieś 200-300 metrów spowolnienia. Też na wysokości węzła Marymącka. Dość duży ruch w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa, ale też w kierunku S2 tutaj też duży ruch. No i mamy też korek przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Poznania A2 na wysokości węzła Pruszków, korkuje się. Nie wygląda na to, żeby coś tam niepokojącego się działo. To po prostu takie sobotnie zwyczajowe natężenie ruchu dość duże. Podobnie jest właśnie z tego samego powodu na Puławskiej. To jest oczywiście fragment drogi krajowej nr 79 między Ursynowem a Piasecznem. Tu spowolnienia są w obie strony. I mamy też dość duży korek przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek na wysokości Młocin. Tutaj jest dość tłoczno i w przeciwną stronę przy Hutniku Warszawa. A tutaj powód jest inny. Tutaj prowadzone są roboty drogowe i właśnie tutaj ruch przy takim serwisie busów i kamperów dość wyraźnie zwalnia za Lasem Bielańskim. Tak to wygląda. Później korek jest w samych Łomiankach. No i później ten remontowany odcinek na Siódemce jeszcze z pracami drogowymi, czyli to jest ta trasa Czosnów, Dziekanów Leśne. Tutaj spowolnienia są w obie strony, chociaż większe na jezdni w kierunku Gdańska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was? Dokąd jedziecie? Dokąd zmierzacie? Jak tam trasa? Jak pogoda? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: No proszę, proszę, dopiero co zapytałem was o to, dokąd wy dzisiaj zmierzacie i nie spodziewałem się, że razem zrobimy, wow, prawie 1800 kilometrów.
1: Pozdrowienia od Misiaka.

A z Rumi wyjeżdżamy całą ekipą, kierunek Makarska, Chorwacja, także kawał drogi przed nami. Pozdrawiamy Polskie Radio Kierowców. Nie będziemy się stresować, podróż rozłożyliśmy na przyjemną przejażdżkę z dwoma noclegami po trasie. Pierwszy nocleg Czechy, Ostrawa, drugi nocleg następny.

0: Gdańskim minęliście, bo tam widzę pewne spowolnienia i potem, no pamiętajcie, że i przy Pelplinie, i przy Warlubiach, no drogowcy robią swoje. Żeby nam się jeździło lepiej, trzeba troszeczkę pocierpieć i jest spowolnienie na kilku kilometrach, to raz. Druga sprawa, gdy już tam dalej miniecie Łódź, a nawet będziecie zbliżać się do Częstochowy, mamy na obwodnicy Częstochowy zaraz za 46 zdarzenie w ruchu drogowym, więc też na to wam zwracam uwagę. Tym bardziej, że wy aż do Ostrawy jedziecie, to przed samą Ostrawą również są roboty drogowe. Poza tym nic więcej na trasie się nie dzieje. Jutro, jak już będziecie z Ostrawy jechać w kierunku Wiednia, to upominajcie się oczywiście o trasę, bo przejechać Wiedeń w niedzielę powinno być przyjemnie. Nawet tą obwodnicą, chociaż tam zawsze jest gęsto. A przy okazji, jak już będziecie na Graz jechać, to pamiętajcie, zwracajcie uwagę na fotoradary. Austriacy latem szczególnie wystawiają ich bardzo dużo. Przed wjazdem do tunelu, za wjazdem do tunelu. Jak jest stówka, to trzeba jechać stówką. Zresztą zobaczycie, inni kierowcy przestrzegają tego bardzo rygorystycznie. Szerokości, przyczepności wam życzę. I pytam, co tam jeszcze u innych?
1: Cześć radiokierowców, tu szczęśliwy posiadacz elektrycznego crossa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzi, którzy nie są przekonani do elektrycznych motocykli, nie przekonamy. Natomiast ja mam takie pytanie, bo absolutnie jestem szczęśliwy, że go mam do takich wypadów wokół domu za darmo, po cichutku, nikomu nie przeszkadzam, olej nie wyleci, przeglądów praktycznie nie robię, pojazd ubezpieczony, lecę sobie po polnej drodze, lecę sobie po ściernisku, nie wiem, czy mogę, ale teraz to jest no petarda, wielkie pola, mam gdzie jeździć. Natomiast czy ja mam się zawsze bać w momencie, gdy się trochę większe zadrzewienie zdarzy? Czy ja mogę wjeżdżać do lasu? W jakich okolicznościach mogę wjeżdżać, a w jakich nie mogę? Moglibyście to rozwinąć? Dzięki!
0: Fajnie, że wrócił temat elektrycznych motocykli, crossowych. Ja od razu mówię, z lasem jest prosta rzecz, bez względu czy to jest spalina czy elektryk, jak jest znak pionowy zabraniający wam wjechać do lasu, nie wjeżdżamy. Jak nie ma, to znaczy, że można.

0: To już jest siódme państwo w naszej wakacyjnej trasie. Pozdrawiamy Kasia i Piotr z BMW. No to szerokości i przyczepności wam życzymy. A z kolei dopiero co nasza ekipa jechała w kierunku Makarskiej na Chorwacji. W Chorwacji. A tymczasem teraz dzień dobry. No a my wracamy niestety z powrotem. Najpierw Niemcy, nie chce nam się, ale trzeba te jeszcze 1000 kilometrów przejechać. Pozdrawiamy! My was też. Moniko, trzymajcie się szerokości i przyczepności. Ewa ma dla wszystkich informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety nie są one najlepsze. Tutaj nasz słuchacz informował o wypadku na krajowej, właśnie on informował o wypadku na trasie wojewódzkiej 842, ale tak naprawdę doszło do tego zdarzenia na drodze 19, na starej 19 i tam zderzył się na wysokości właśnie tej miejscowości Rudnik Kolonia, tam zderzył się samochód osobowy i bus, wskutek czego jedna osoba została ranna, to pasażerka busa. Tutaj naprawdę dość poważnie ta sytuacja wyglądała, więc w sumie ta informacja o tym, że tylko jedna osoba jest poszkodowana, jest dobrą informacją. W związku z tym tutaj droga jest cały czas zablokowana, a jeśli chodzi o objazd, to policja w tym miejscu kieruje ruchem, w miejscu zdarzenia właśnie jest i niestety na razie cały czas droga jest całkowicie zablokowana. Tak jak informowałam, to jest stara droga krajowa numer 19, bus rejsowy zderzył się z samochodem osobowym i ranną osobę już przetransportowano do lubelskiego szpitala. Utrudnienia właściwie tutaj służby nie informują, ile jeszcze potrwają, ale na razie przejazd jest niemożliwy. Trzeba jechać trasami obok, trasami lokalnymi. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to jest właściwie jedyna informacja o takim niepokojącym zdarzeniu na naszych trasach. Oprócz tego są utrudnienia związane z remontami. Tak jest na A1. Tutaj już bardzo długie spowolnienie między węzłami Nowe Marzy i Warlubie, a także między węzłami Pelplin i Kopytkowo. To wszystko z powodu tego, że A1 jest remontowana na jezdni w kierunku Gdańska. Jest do dyspozycji kierowców tylko jeden pas. Dodatkowo jest ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Ta sytuacja już wygląda źle na tym odcinku od Grudziądza do Pelplina, więc warto wybrać drogę krajową numer 91, starą 1 albo S7. I także już mamy korek na dojeździe do bramek w Rusocinie, ale jadąc od Gdańska, czyli od Trójmiasta, między Straszynem a Rusocinem jest dość duży korek na dojeździe właśnie do bramek, w tej chwili około 4-5-kilometrowy. Jeśli chodzi o S7, to mamy remont na wysokości miejscowości Załuski, to jest między Nidzicą a Olsztynkiem i to jest na jezdni w kierunku Gdańska. Prace są prowadzone na odcinku 3-kilometrowym, spowolnienie w jedną i w drugą, w sensie i za tymi robotami w sumie ciągnie się na odcinku około 5 kilometrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 6,5 minuty pozostało do godziny 11, a potem z Moniką Gniewaszewską na wysokie obroty.
3: Aj, zapraszam.
0: Aj, będzie się działo.
3: Będzie się działo.
0: No to zostańcie z nami z PRK, Polskim Radiem Kierowców.

0: Kierowców wybiła godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to oczywiście oznacza nie mniej, nie więcej, tylko wjazd na wysokie obroty i tak jest i teraz. No i też oczywiście prognozy pogody dla Was. Pierwszy raz chyba od bardzo wielu dni ta prognoza bez ostrzeżeń i to jest dobra wiadomość. I ta temperatura też dzisiaj będzie taka komfortowa. Komfort termiczny nas czeka, bo synoptycy przewidują, że tak naprawdę to na termometrach zobaczymy od 20 stopni. To ma być najchłodniejsze miejsce. Tak ma być w Białymstoku do około 24. To już południowy zachód kraju. Taka temperatura będzie dziś docelowo, natomiast teraz najchłodniejsze miejsce to Elbląg, tu jest 16 stopni, a 22 stopnie pokazują termometry w Krakowie, to najcieplejsze miejsce. No i bez opadów, a więc ciepły, słoneczny dzień, bez burz, nawałnic i upału. Także wszystko się zgadza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i zapraszam, Monika Gniewaszewska na wysokich obrotach do 17:00.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Zbliża się ten moment, w którym mówimy wam o sytuacji na drogach i ta najwyraźniej jest mocno wakacyjna, co oznacza, że drogi wakacji nie mają, bo taki pierwszy szybki rzut oka na mapy drogowe i naprawdę dzieje się. Kamil Olak jest w studiu. Nie wiem, czy to potwierdzi.
1: Dzień dobry, potwierdzam. Za chwilkę szczegóły.
0: No to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A1 w kierunku Trójmiasta w dwóch miejscach mamy utrudnienia na wysokości Rulewa, tam korek aż do okolic Warlubia i w drugim miejscu dużo większe utrudnienie na dłuższym odcinku pomiędzy Kopytkowem a Rąbarkiem.

0: Powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Z kolei wyjazd z Gdańska jest problematyczny na wysokości Pruszcza Gdańskiego. Na południu Polski, wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, mamy więcej aut. Przede wszystkim w kierunku Rzeszowa, w okolicach aglomeracji śląskiej, na autostradzie A4 niewielki korek w stronę Krakowa i na wysokości Opola w obu miejscach też tracimy, w obu kierunkach też tracimy więcej czasu niż zwykle. Nadal problemy są na drodze wojewódzkiej numer 848 w Pułankowicach koło Kraśnika w województwie lubelskim. Tam bus zderzył się z autem osobowym. Do szpitala trafiło 11 osób. Droga jest zablokowana i policja kieruje ruchem na objazdy. Nowe problemy także na autostradzie A4. Wspomniane już przeze mnie, ale teraz mamy oficjalne potwierdzenie od służb. Pomiędzy węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w pobliżu miejscowości Ochodze zderzyły się dwa auta osobowe na 229 kilometrze konkretnie i zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic. Ja przypomnę, że od godziny ponad sprawnie przejedziemy już krajową jedynką w województwie śląskim. Drogowcy odwołali bowiem utrudnienia na odcinku Goczałkowice-Zdrój-Kobiór. W pobliżu Pszczyny jezdnia w kierunku Tychów jest odblokowana. Tam były problemy wcześniej na 585 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców pytacie o trasę z Olsztyna do Bydgoszczy. Czy możemy ją sprawdzić? Oczywiście, bo od tego też jesteśmy. Jakub z Olsztyna pyta zresztą. Wyjeżdża niebawem i pyta, jak wygląda droga. Otóż moim zdaniem wygląda nie najgorzej. Tutaj warto wybrać 16, a później jest 5, bo też jest druga trasa, troszkę krótsza, o minutę dokładnie. Ale z 10 w tle, a więc tą krajową 10, która lubi się korkować w okolicach Torunia. A tak to sobie jedziesz 16, Olsztyn, Grudziądz, później wjeżdżasz na S5 i te trasy są obie dobrze przejezdne. Przynajmniej na teraz. To w sumie 213 km i 3 godziny 15 minut jazdy. Jeśli macie pytania dotyczące właśnie waszej trasy, no to śmiało piszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Wjechał tam, gdzie nie można wjeżdżać. Dlaczego to zrobił? Być może prawdopodobnie okaże się dziś. A o co chodzi? Policja zatrzymała rolnika, który w Gliwicach przeorał świeżo położony asfalt. Taką mamy informację. Do zdarzenia doszło wczoraj. Marzena Szwed z gliwickiej policji powiedziała, że 60-latek zostanie dzisiaj w tej sprawie przesłuchany.
1: Mężczyzna ten, kierując ciągnikiem rolniczym, do którego podłączony był pług, jechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów.
0: No i dlaczego rolnik wjechał akurat na świeżo wylany asfalt? No to może dzisiaj wytłumaczy policji. W każdym razie jest taki zamiar przesłuchania go, jak słyszeliśmy. Po zdarzeniu zresztą w sieci pojawiły się informacje, że sprawca jest współwłaścicielem drogi, ale Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach absolutnie temu zaprzeczył, no i poinformował, że droga w całości stanowi własność miasta. No.

0: No, do nocy jeszcze trochę czasu mamy, na szczęście być może, bo niektórzy w trasie i wieczorami nocą jeździć nie lubią, a więc dobrych kilka godzin przed nami, aby do tej nocy dotrzeć do celu. No a dotarcie do tego celu może zająć chwilę w kilku miejscach, bo mapy drogowe w niektórych regionach świecą się na czerwono. Tak jest na południu, na północy, ale też na północnym zachodzie, również w centrum kraju. Szczegóły zna oczywiście Kamil Olak, który siedzi już przed mikrofonem, no i bacznie obserwuje tę mapę. I jakie są wnioski twoje? Bo moje właśnie takie, jak słyszałeś.
1: Ja się z nimi zgadzam. Ten ruch jest rzeczywiście wzmocniony. Ja zawsze się z tobą zgadzam, Moniko.
0: Nie.
1: Tak.
0: Niemożliwe.
1: Tak. Tak.
0: No to przestań się zgadzać.
1: Z kobietami się zawsze trzeba zgadzać.
0: Aha, to tak z góry zakładasz. No dobrze, skoro tak.
1: No, nie, remontów jest trochę, a poza tym wciąż wakacja, więc ludzie zdecydowali się pewnie na dane morze wyjechać, bo to głównie na te trasy dojazdowe nad Bałtyk są te problemy.
0: A, no właśnie. No to o szczegółach już teraz Kamil.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 w Śląskiem między węzłem Chorzów a węzłem Mikołowska. W pobliżu miejscowości Kolizja na 333 km. Auto osobowe uderzyło

0: w barierę. Zablokowane są tam dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa. Nadal na autostradzie A4 problemy także w Opolskiem, między węzłem Opole Zachód, a węzłem Opole Południe, w pobliżu miejscowości Ochodze. Zdarzyły się dwa auto osobowe i zablokowana jest częściowo jezdnia w kierunku Katowic. Od kilkunastu minut ruch odbywa się tam jednym pasem. Drogowcy odwołali natomiast wielogodzinne utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem od godziny 3 nad ranem. Pomiędzy węzłem Łódź Górna a węzłem Łódź Południe zepsuty bus blokował jeden z pasów w kierunku Katowic, ale służbom udało się już to miejsce w pełni udrożnić. Wspomniane przed serwisem remonty dają się we znaki mocno kierowcom, między innymi na autostradzie A1 w kierunku Trójmiasta mamy remont za Nowymi Marzami, a potem także na wysokości miejscowości Gąsiorki, tuż za Bobrowcem. Z kolei na samym morzem, prawie nad samym morzem, bo w okolicach Trójmiasta korkuje się autostrada A1 na wysokości Juszkowa, a także droga krajowa numer 91 w Pruszczu Gdańskim. Także krajowa siódemka powoduje, czy S7 w zasadzie to już ten odcinek za Nidzicą, tam także remont i na jezdni w kierunku Gdańska również trochę postoimy. W Warszawie całkiem sprawnie podróż powinna przebiec trasą S8 od strony Białegostoku, natomiast w kierunku Białegostoku mamy około 2 km korka na wysokości Bielan. Krajowa siódemka, jeżeli już przy Warszawie jesteśmy, tutaj poważne utrudnienia są na wysokości Dziekanowa Leśnego w stronę Trójmiasta. Powodem są prace drogowe. Wjazd do Warszawy powinien nam przebiegnąć tą drogą całkiem sprawnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeśli macie coś do dodania, no to oczywiście śmiało w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ona jest cały czas do waszej dyspozycji.

PLK, Polskie Radio Kierowców. Oczywiście jesteśmy do waszej dyspozycji. No i też mamy dla was dużo ciekawych informacji. Na przykład takie dobre, zazwyczaj mam nadzieję, chociaż ostrzegamy was też, ale to już inna sprawa. W każdym razie dobre informacje są takie, że są bardzo dobre warunki na beskidzkich szlakach. Pogoda sprzyja pieszym wędrówkom. Troszkę to się poprawiło, bo przecież te ostatnie dni no to były bardzo dynamiczne. W pierwszych dniach tygodnia potężny upał, a później nawałnice, które przechodziły przez Polskę, czyniąc naprawdę potężne straty i spustoszenie.

zawieszenie. W tej chwili w Bieszczadach, więc w Beskitych, na beskidzkich szlakach panują bardzo dobre warunki do wędrówek pieszych. Zresztą w ostatnich dniach ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w związku z tymi wspomnianymi już przeze mnie upałami odnotowali wiele zgłoszeń związanych z wyczerpaniem właśnie

0: na beskidzkich szlakach i w ogóle na górskich szlakach panują dobre.
1: Mieliśmy rodzinę, która z wózkiem takim dziecięcym udała się na szlak pełen kamieni i tak dalej. No i trzeba było im pomóc, bo to jest zupełnie nie to miejsce.
0: No i GoPro-wcy przypominają o aplikacji Ratunek. Dzięki niej ratownicy mogą od razu udać się na miejsce zdarzenia dzięki udostępnionej lokalizacji właśnie przez tą aplikację.

0: RK Polskie Radio Kierowców. Zawsze jak macie coś do dodania, zauważyliście jakąś sytuację, o której my na antenie w informacjach drogowych nie mówimy, no to dawajcie znać. I właśnie tak się stało i teraz.
1: Witam kierujących i najlepsze radio. Do spowolnień związanych z robotami drogowymi dorzućcie proszę obwodnicę Garwolina w kierunku na Lublin. No już dobre 25 minut wędruję 3 km i jeszcze nie widzę na horyzoncie zwężenia, więc trochę czasu to zajmuje. W drugą stronę też tylko jeden pas zostawiony. Także październik jeszcze ho-ho, a wykopki w pełni. Pozdrawiam, Paweł z Kodiaka.
0: Dziękujemy bardzo. S17 o tę trasę chodzi, rzeczywiście zakorkowana zarówno w stronę na północ, jak i na południe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Łódź Wschód a węzłem Łódź Górna. Na 316 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Problemy na A4 nadal w trzech miejscach, w trzech województwach. Jedno z nich to odcinek węzeł Chorzów, węzeł Mikołowska. W pobliżu węzła Chorzów-Batory na 333 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa. Drugie miejsce na A4 z utrudnieniami to Opolskie i odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Opole Południe. W pobliżu miejscowości Ochody zderzyły się dwa samochody osobowe i na 229 kilometrze jezdnia w kierunku Katowic jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. A4 to problemy także w Małopolsce pomiędzy węzłem Kraków Południe a węzłem Kraków Łagiewniki. Na 418 kilometrze zdarzyły się cztery auto osobowe i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Nadal są problemy na starej drodze krajowej numer 19. 10 osób zostało rannych po zderzeniu porannym busa z samochodem osobowym w powiecie kraśnickim. Aspirantka Marzena Sałata z tamtejszej policji poinformowała, że ranne osoby zostały przewiezione do szpitali.
2: Kierowca samochodu osobowego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu busowi rejsowemu. Z tych 10 osób, które trafiły do szpitala, dwie to osoby z samochodu osobowego, pozostałe to są pasażerowie busa. Trzy osoby zostały przetransportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym. Na chwilę obecną nie posiadamy informacji, jakich obrażeń doznali. Kierujący busem został przebadany, był trzeźwy, natomiast jeżeli chodzi o osobę, która kierowała samochodem osobowym, tych czynności nie udało się wykonać, zostanie pobrana krew do badań.
1: Droga jest zablokowana, na miejscu służby kierują na objazdy.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Piotr z Renault do nas pisze, z dostawczaka do międzynarodowego transportu. Wyruszył dzisiaj rano z Niemiec, na Węgrzech, przez Czechy i Słowację będzie jechał. Pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ja czytam, od granicy z Czechami w kierunku Rozwadowa 24 stopnie i słonko. Mimo że rano, jak ruszałem o 5, to było, uwaga, 8. Szczegóły pogodowe już za chwilę.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, południe na zegarach, więc mówimy wam o tym, co dzieje się w pogodzie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No i jeśli jesteście ciekawi, jakie miasta teraz wiodą prym, jeśli chodzi o temperaturę, tę najniższą i tę najwyższą, no to Kraków niestety, ale oddać musiał pierwszeństwo Rzeszowowi. W Rzeszowie teraz 22 stopnie i to jest najwyższa temperatura o godzinie 12, w południe samo. Elbląg wciąż trzyma pierwsze miejsce, jeśli chodzi o miejsce najchłodniejsze. Tutaj cały czas 17 stopni. Ale według synoptyków zostać się wcale tak nie ma, bo w Rzeszowie na przykład w ciągu dnia termometry mają pokazywać

0: się temperatura dobić ma do stopni 24, z kolei w Elblągu stopni ma być 21. Na tym najchłodniejszym miejscem ma być północny wschód Polski, okolice Suwałk, 20 stopni mniej więcej mają pokazać termometry. No i to będzie właśnie najchłodniejsze miejsce. Natomiast najcieplejszym miejscem to będzie kilka miejsc tak naprawdę, bo to będzie południowy wschód i południowy zachód. Lokalnie 24 stopnie. W pozostałej części kraju 22, 23, a więc temperatura idealna i dzisiaj też pierwsza taka prognoza, tak naprawdę sobotnia, od kilku dni bez ostrzeżeń. Ani przed upałem nie ma ostrzeżenia, ani przed burzami, nawałnicami, a więc korzystajmy z tego pięknego, ciepłego, słonecznego dnia, ale nie upalnego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mam nadzieję, że korzystać będziecie z nami na wysokich obrotach. Monika Gniewaszewska, do 17.00.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. 10 minut po południu, ależ ten czas leci. Czy na drogach też tak szybko leci?
1: Czy no, zależy gdzie. Tam, gdzie są remonty, to korki cały czas, więc tam się dłuży. Ale jak nas słuchają kierowcy w tych korkach, to im powinno szybko całkiem lecieć. Sprawnie, pewnie.
0: Są szczęśliwi, a szczęśliwi czasu nie liczą.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kraków Południe a węzłem Kraków Łagiewniki. Na 418 kilometrze znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany w kierunku Katowic po zderzeniu czterech aut osobowych. Ale na autostradzie A4 problemy są w dwóch innych miejscach. W

0: W województwie śląskim między węzłem Chorzów a węzłem Mikołowska na wysokości węzła Chorzów-Batory na 333 km auto osobowe uderzyło w barierę i zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa. Cały czas problemy na A4 są także w Opolskiem między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. W pobliżu miejscowości Ochodze zderzyły się dwa auto osobowe i na 229 km w kierunku Katowic podróżujemy tylko jednym pasem. Nadal są problemy na autostradzie A1 w Łódzkiem między węzłem Łódź Wschód a węzłem Łódź Górna. Na 316 km kolizja dwóch aut osobowych i zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Katowic. W województwie podkarpackim problemy są na krajowej 28, nadal między Jasłem a Gorlicami. W pobliżu miejscowości Przysieki auto osobowe wypadło z drogi i dlatego też na 199 km poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S3 między węzłem Gryfino a węzłem Klucz. Przez Chlebowo w kierunku Szczecina jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej na 3 km po kolizji trzech aut osobowych zablokowany był jeden pas jezdni. Nie ma też śladu po utrudnieniach na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Łódź Górna a węzłem Łódź Południe na 320 km. Przez cały poranek w zasadzie jeden z pasów w kierunku Katowic blokował zepsuty bus, ale mamy tam znów do dyspozycji jezdnie w całej szerokości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Piszcie, nagrywajcie się, jeśli macie coś do dodania. Czekamy też na wasze informacje i na wasz, no może taką relację z podróży. Gdzie jesteście teraz?

0: PRK Polskie Radio Kierowców, na naszej antenie poruszamy różne tematy, od tych, no, takich wesołych, mniej wesołych, poważnych, mniej poważnych. No i dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać z wami też, a tak naprawdę z naszym gościem. Kinga Rochala, psycholog, jest w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Będzie poważnie tak naprawdę, no nie będę ukrywać, bo będzie o urazach, a właściwie takiej traumie, to tak się mówi psychologicznie i formalnie też o sytuacji, w której możemy się znaleźć, kiedy jesteśmy świadkami wypadku. No niestety, ruch na drogach jest bardzo duży, w związku z tym, no, stajemy w korkach, nie zawsze niestety spowodowanych pracami drogowymi, ale też w dużej mierze, jak słyszycie zresztą na naszej antenie, spowodowanych również wypadkami. Różnego rodzaju są to wypadki. Dobrze, jak to jest kolizja, a nie wypadek, bo wypadek łączy się niestety, ale z osobami

0: poszkodowanymi też często mocno i z ofiarami śmiertelnymi. No właśnie, a jak jesteśmy, jedziemy sobie, wyobraźmy sobie taką sytuację, jedziemy, no i przed nami dochodzi do zdarzenia drogowego, poważnego zdarzenia drogowego, jesteśmy świadkami wypadku. Na jakie emocje możemy być wtedy narażeni, o tak to ujmijmy? Co się dzieje z nami wtedy, w tym pierwszym momencie, kiedy jesteśmy świadkami wypadku i dostrzegamy tę sytuację? Bo to wszystko się dzieje w emocjach, więc często nie uświadamiamy sobie, co tak naprawdę dzieje się w naszej głowie, a co się dzieje?
1: Dzieje się bardzo dużo, bardzo wiele i też to zależy bardzo od tego, jaki kto ma w sobie wgląd, bo czasami ludzie mówią tak, a mi to nic nie zrobiło, albo mi to nic nie robią, takie obrazy. To nie jest prawdą, bo to zawsze zostawia jakiś ślad, więc przeróżne emocje towarzyszą, od lęku, po strach, po współczucie, jakieś przerażenie, przygnębienie, czasami też złość może się pojawić, ale na początku w ogóle, jak sobie myślę, w takiej sytuacji często dochodzi do takiego przerażenia. Jest to taki moment dużego szoku, jak tutaj za chwileczkę pewnie porozmawiamy o tych fazach żalu po stracie, który też się pojawia w kontekście właśnie zdrowia, czy to kogoś bliskiego. To jest bardzo wiele też lęków w tym wszystkim i przerażenia, ale czasami też moment takiego zaprzeczenia, mnie to nie dotyczy, tak, jeżeli dzieją się jakieś takie sytuacje, aczkolwiek zależy też wiele od wrażliwości danej osoby, od też poziomu tak naprawdę, jaki ma być może z doświadczeń takich swoich terapeutycznych czasami, czy potrafi nazwać emocje, bo wiele osób nie potrafi tego nazwać i ta czasami może być to rzeczywiście trauma, czasami może być to coś, co nie nazwiemy traumą przez takie wielkie, tylko było, może być to mniejszym doświadczeniem, nie ujmując temu, ale też będzie ono znaczące w tym naszym życiu, więc na pewno należy się temu poprzyglądać, ponieważ to, jeżeli my nawet mówimy, mi to nic nie zrobiło, to zostaje zapisane w naszym ciele. Ta reakcja, która jest i ona potem przy różnych sytuacjach, które mogą się z tą sytuacją kojarzyć, ona może te emocje i reakcja z ciała może być dokładnie taka sama, jak w tym momencie, kiedy dostrzegliśmy to, ten wypadek, to zdarzenie, kolizję, no wypadek to już rzeczywiście, no kolizja, no tak jak tutaj powiedziałaś, tak, to nie umniejszając temu, bo jakby
0: bo też jest stresogenna.
1: Oczywiście, że tak, ale no wypadek, kiedy już w ogóle mówimy na przykład o wypadku śmiertelnym, no to jest często naprawdę z ogromną traumą. Wiele osób dostaje takiego, jest taki moment zamrożenia, że nawet nie wiadomo, co się dzieje i ciało zapamiętuje, nawet w danym momencie nie można nazwać tych emocji, bo nie ma do nich dostępu, dopiero potem można to nazwać i w tej fazie zamrożenia właśnie takiego szoku, który jest, bardzo wiele się dzieje, co jest na początku niedostrzegane.
0: Mhm. A jeśli chodzi o pomoc osobom poszkodowanym w zdarzeniu drogowym, które wydarzyło się, jesteśmy jego świadkami, to pewnie też bardzo dużo zależy od tego, jaką kto ma osobowość.
1: Tak, oczywiście, zdecydowanie. Osobowość, temperament, w jaki sposób sobie radzi z takimi trudnymi sytuacjami w życiu, czy rzeczywiście bardzo mocno one rezonują i one są u danego człowieka, czy radzi sobie dość szybko, bo ma wiele zasobów do tego, ale na pewno nie można tego zbagatelizować, tak? Jak nawet mówimy o sytuacjach, gdzie jesteśmy świadkami, czy ktoś widzi, patrzy, doświadcza tego, no właśnie jak to jest, jak mówimy o tym syndromie takim właśnie, takiej rozproszonej odpowiedzialności, że nikt nie pomaga, bo wszyscy liczą na to,
0: że ktoś pomoże.
1: Że ktoś pomoże, tak. I to jest bardzo częste. Ale tutaj wynika to też z wielu kwestii. Wiele czynników się na to nakłada, bo niektórzy boją się, niektórzy po prostu nie wiedzą, co mają zrobić. Ale też ważne jest jednak reagować, żeby w sposób taki, no, nauczyć się jakoś tak dostrzegać to, co się dzieje i poprosić kogoś o pomoc, zadzwonić, wezwać służbę. Coś, co okazuje się, że czasami no, jest... mnóstwo gapiów, a nikt nie reaguje i nikt nie dzwoni. Jak się okazuje, ktoś pyta, ktoś zadzwonił po służby, no i okazuje się, że nikt nie zadzwonił, bo każdy ma fazę takiego właśnie szoku, zaprzeczenia, czasami też ciekawości takiej, tak? Więc wiele, wiele tutaj znowu czynników.
0: Jest na to sposób. To też, bo my tutaj, jak wszyscy pewnie, którzy wchodzą do zakładu pracy, tak to ujmijmy, przechodzą szkolenia BHP, no i tam zostało nam powiedziane, że dobrze jest na przykład powiedzieć: pani w czerwonym płaszczu, gdyby pani mogła zadzwonić po pogotowie czy też po pomoc. I wtedy ta osoba, która jest...

0: wyznaczona, czuje się bardziej odpowiedzialna. Ta odpowiedzialność nie rozprasza się w taki sposób, o którym mówiłyśmy przed chwilą.
1: Tak, zdecydowanie. To jest jeden właśnie ze sposobów takich na to, żeby jakby wydać konkretne polecenie, bardziej dyrektywnie, i wtedy jest to personalnie do danej osoby skierowane. I taka osoba może mieć większą łatwość, bo może mieć trudność samemu zareagowania, ale wystarczy wykonać wtedy telefon, no bo konkretnie już ktoś coś powiedział, jak najbardziej. A ja też zachęcam właśnie do tego, żeby właśnie trochę też doszkalać się we własnym zakresie.
0: No właśnie, o tym doszkalaniu też porozmawiamy sobie za chwilkę po przerwie, bo też dopytam, mówiłaś o zasobach, jeśli chodzi o osobowości. No to o tym, jakie to są zasoby, to o to zapytam. Natomiast też o to, czy można się na taką sytuację, no ekstremalną, umówmy się, przygotować.

0: No, jedne utrudnienia się kończą, a drugie zaczynają. O jakich mowa? O tym już Kamil.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowcy odwołali m.in. utrudnienia w Lubuskiem na trasie S3 między węzłem Świebodzin Południa a węzłem Sulechów. W pobliżu Rakowa skończyła się akcja strażaków. Na 163 kilometrze gasili pożar auta osobowego i jezdnia w kierunku Zielonej Góry była zwężona, ale służby poinformowały o zakończeniu tej akcji. W związku z tym

0: Jedziemy tamtędy już bez przeszkód. Bez przeszkód nie przejedziemy za to autostradą A1 w województwie łódzkim. Problemy nadal są między węzłem Łódź Wschód a węzłem Łódź Górna. Na 316 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych jedziemy w kierunku Katowic. Zwężoną jezdnią. Nadal problemy też na autostradzie A4, ale już tylko w dwóch miejscach. Między węzłem Chorzów a węzłem Mikołowska na 333 kilometrze zablokowane są dwa pasy w kierunku Krakowa. Tam auto osobowe uderzyło w barierę. Drugie miejsce z utrudnieniami na A4 to województwo opolskie. Między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe na wysokości miejscowości Ochodze po zderzeniu dwóch aut osobowych jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona. Na 229 kilometrze poruszamy się tylko jednym pasem. A ja przypomnę, że na A4 odwołano natomiast już ponad pół godziny temu utrudnienia między węzłem Kraków Południe a węzłem Kraków Łagiewniki. Zatem na 418 kilometrze jedziemy w kierunku Katowic całą szerokością jezdni. No ale problemy trwają w Podkarpackiem na Krajowej 28. Chodzi o odcinek Jasło-Gorlice. W pobliżu miejscowości Przysieki poruszamy się naprzemiennie. A wszystko po tym, jak na 199 kilometrze auto osobowe wypadło z drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja czytam informacje od Was w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ola ze Skype napisała, że między Wrocławiem a zjazdem na Kąty Wrocławskie jest wielki korek bez żadnego powodu. No rzeczywiście jest wielki korek i to nie tylko w stronę Wrocławia, ale też w kierunku Legnicy, właśnie w okolicach Kątów Wrocławskich. Dziękujemy za te informacje.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy sobie w studium. No dosyć taki poważny temat, delikatnie mówiąc. Kinga Rochala, psycholożka w studiu cały czas. Raz jeszcze dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy na poważny temat, bo rozmawiamy o sytuacji traumy, urazu, kiedy jesteśmy świadkami wypadku. I przed serwisem, przed przerwą rozmawiałyśmy w ogóle, tak ogólnie o tym, jak to wygląda. Natomiast teraz chciałabym zapytać Kingę o to, czy na taką sytuację nagłą można się w ogóle przygotować w jakikolwiek sposób.
1: Czasami można się przygotować i wydaje się, że jesteśmy przygotowani na takie sytuacje, a okazuje się w sytuacji, kiedy to do zdarzenia dochodzi, że pojawia się to zamrożenie i trudność w ogóle w jakiejkolwiek reakcji, bo jest jak zastygnięcie po prostu, jak w stuporze takim, że tak powiem. Ale rzeczywiście, jeżeli my wiemy i jesteśmy uwrażliwiani na to, uczulani, no to gdzieś to zostaje. Jest większe prawdopodobieństwo, że wtedy ta reakcja nastąpi. I oczywiście tutaj wiele zależy też od tego, kto jakie ma właśnie zasoby, kto czy już jakieś doświadczenia miał, bo to może czasami nasilać na przykład lęk i obawy. Czasami ktoś może być właśnie, tutaj mówimy o traumie, może mieć zespół stresu pourazowego, czyli mówimy o tym PTSD, które się często pojawia w takich sytuacjach, ale nie u wszystkich oczywiście. Jeżeli dochodzi do szybkiej reakcji specjalisty, to wtedy jest to łatwiejsze do opanowania, że można nie być samemu w tej sytuacji, więc na pewno uwrażliwiajmy, rozmawiajmy o takich sytuacjach, bo one są, one się zdarzają i one będą się zdarzały. Mm-hmm. I czy to są wypadki, zdarzenia na drodze, czy to są wypadki nawet w domach, bo to mówimy o różnych sytuacjach, które się też dzieją. Tak, dokładnie, tak. Mm-hmm. Więc na pewno rozmawiajmy też o tych uczuciach, które się pojawiają, że one są bardzo różne w tej sytuacji.
0: Bo rozumiem, że już teraz rozmawiamy o momencie, w którym jesteśmy po takim zdarzeniu. A też wspomniałaś o tym, że przygotować się do końca nie można, ale mówiąc o tym, można jakoś tam. Ale w jaki sposób rozmawiać przed podróżą o tym, że może się coś wydarzyć? Nie chcemy, odpychamy od siebie takie myśli. No i z reguły jednak mamy taką nadzieję, że dotrzemy do celu bez różnych przykrych niespodzianek. No i nawet nie bierzemy pod uwagę też, że może się coś wydarzyć.
1: Oczywiście, że tak. Bardziej sobie myślę, że w różnych sytuacjach, które mamy doświadczenia jakieś, żeby czasami właśnie porozmawiać o tym, ale nie powodując, żeby to napięcie szło w górę, nakręcając się, że tak powiem, w cudzysłów to troszkę to słowo nakręcając wezmę, bo przed podróżą, wiadomo, nie chodzi o to, żeby się nastawić i przyciągać coś, no absolutnie nie o to chodzi, ale na pewno w takiej codzienności, jeżeli różne sytuacje się zdarzają, żeby rozmawiać, ale też w taki sposób, żeby nie powodowało to znowu takiego lęku w kimś, bo czasami są różne sytuacje u różnych ludzi, którzy mówią, ale ja na takie tematy nie chcę rozmawiać, bo we mnie to na przykład bardzo dużo lęku powoduje i nie chcę tego typu rozmów. Ale jednak myślę sobie, że jest mnóstwo, tak, miejsc pracy, w których też rozmawiamy, tak jak tutaj zresztą wspomniałaś w tej naszej pierwszej części, jak rozmawiałyśmy. Zajęcia z BHP, w pracach mamy przeróżne. Czasami po prostu takie koleżeńskie rozmowy są ważne, ale też już rozmawiajmy, nawet jeżeli takie sytuacje mają miejsce na drodze i dziecko pyta, bo tutaj też nie pomijajmy tych najmłodszych i nastolatków, bo oni też to widzą, a oni są często niezaopiekowani bardzo, bo ktoś mówi, a dobra, to...
0: Siedział z tyłu, nic nie widział.
1: Albo nie skomentował, albo jak zapytał, a co tam się wydarzyło, to został zlekceważony. Tak. Nie, no to właśnie to na tym polega, że w dziecku buduje się wtedy, uczymy takiego, no właśnie, niereagowania na przykład na...
0: Zamiatanie trochę pod dywan chyba. Oj, dziecko, o co ci chodzi, nic się nie stało.
1: A tu się jednak dzieje i dziecko jest zaciekawione, bo dzieci bardzo dużo dostrzegają i zauważają, ale często są właśnie pomijane ze względu na to, że na przykład rodzic ma trudność albo opiekun z porozmawianiem na ten temat, bo sam nie za bardzo wie, jak o tym rozmawiać. Ale jeżeli dziecko jest dociekliwe, a czasami możemy nie widzieć reakcji na przykład tego dziecka z tyłu, a warto zwrócić na to uwagę, bo dziecko powie, wszystko było w porządku. Ja albo widziałem, albo jeszcze powie, nie widziałem, bo będzie się

bało tego, co się będzie dalej działo. Dlatego rozmawiajmy, bo psychika ma tendencję do zatrzymywania. Okej, ona ma bardzo takie duże możliwości.

0: zdecydowanie porozmawiać i też zabezpieczyć, czyli dać poczucie takiego bezpieczeństwa i komfortu, że możemy wrócić do tej rozmowy, jeżeli będziesz potrzebował, potrzebowała, żeby po prostu nie zostało to dziecko samo, czy nawet nasz partner, partnerka, z kim jedziemy, bo też te reakcje, ktoś może się wstydzić powiedzieć o swojej reakcji, jadąc z boku jako pasażer, czy jako kierowca, no czy w takich sytuacjach, tu jednak sprawdzajmy, bo to nie są łatwe tematy do rozmowy, bo rozmawiamy znowu o uczuciach, czyli temat, który jest często...
1: No nie taki, umiemy, niektórzy nie umieją w ogóle na ten temat rozmawiać.
0: Bo jest trudność, bo nigdy się tego od nikogo nie mieliśmy możliwości być może nauczenia. Rozmawiajmy o uczuciach i mówmy o nich, jakie uczucia mamy. Mamy kilka podstawowych, które oczywiście każdy człowiek jakoś tam jest w stanie wymienić, ale tych uczuć jest zdecydowanie więcej. Poza tym, że jest lęk, strach, obawa i radość jakaś, czy gniew, mamy o wiele więcej tych uczuć.
1: No to też porozmawiamy sobie po przerwie, która nastąpi, bo serwis drogowy przed nami i też prognoza pogody. Porozmawiamy sobie o tym, co powinno nas zaniepokoić w sytuacji, w której jesteśmy po zdarzeniu drogowym i czy zgłoszenie się do specjalisty jest dobrym pomysłem w tej sytuacji.

0: No, na te informacje zapewne czekacie. Jedziemy z Kamilem na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal problemy są na autostradzie A1 między węzłem Łódź Wschód a węzłem Łódź Górna. Na 316 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Trwają utrudnienia też na autostradzie A4 w dwóch miejscach. W województwie śląskim między węzłem Chorzów a węzłem Mikołowska. Na 333 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i tam zablokowane są dwa pasy w kierunku Krakowa. Nadal problemy na autostradzie A4, także w Opolskiem, między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. W pobliżu miejscowości Ochodze zderzyły się dwa auto osobowe i na 229 kilometrze w kierunku Katowic podróżujemy tylko jednym pasem. Na Podkarpaciu nie odwołano nadal utrudnień na drodze krajowej numer 28 pomiędzy Jasłem a Gorlicami. W pobliżu miejscowości Przysieki poruszamy się naprzemiennie. Na 199 kilometrze auto osobowe wypadło z drogi. Skończyły się problemy na trasie S3 między węzłem Świebodzin Południe a węzłem Sulechów. W Rakowie w kierunku Zielonej Góry mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Droga była wcześniej zablokowana na 163 kilometrze na czas akcji.

0: służb, ale ona już się skończyła. Strażacy dogasili pożar auta osobowego. Nadal trudna sytuacja na autostradzie A1 w kierunku Trójmiasta. Kierowcy stoją w korku w dwóch miejscach, między Nowymi Marzami a Warlubiem, a także kilka, w zasadzie 2 kilometry, 3 kilometry dalej na wysokości Kopytkowa. W obu tych miejscach prowadzone są roboty drogowe. Wzmożony ruch także na trasie S8 w kierunku Białegostoku, ale nie tyle w samej Warszawie, co za nią, za Radzyminem, konkretnie na odcinku około 5-6 kilometrów spowolnienia w stronę Białegostoku. Tam prowadzone są roboty drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.

0: PRK Polskie Radio Kierowców na zegarach 13, a to oznacza prognozę pogody.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy niespodziankę, troszkę tak inaczej powiemy wam o pogodzie. Łączymy się z synoptykiem Instytutu Meteorologii Michałem Kowalczukiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu wszystkim.
0: No właśnie, no to jaka sobota nas jeszcze czeka, no i niedziela też, powiedzmy o tym.
2: No aktualnie mamy całkiem przyjemną pogodę po takim okresie dynamicznej aury z burzami, z opadami deszczu, z upałem i to takim dokuczliwym. Dzisiaj mamy zachmurzenie w całym kraju, przeważnie umiarkowane. Aktualnie temperatury kształtują się od 17,7 stopnia w Chojnicach na Pomorzu do 23,4 stopnia w Krakowie. Natomiast generalnie przeważnie na obszarze Polski jest około 20 stopni w tej chwili. Wiatr jest słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni. No i to

0: co ważne, to dzisiaj już nie spodziewamy się praktycznie w ogóle żadnych opadów deszczu. Jeszcze rano jakieś słabe opady występowały w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, natomiast w tej chwili już nie pada. Jeśli chodzi o to, co czeka nas jutro, to tak, jutro nieco cieplej, od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 25 w centrum, do 31 na krańcach zachodnich i mamy wystawione ostrzeżenie pierwszego stopnia na upały na województwo lubuskie, południe zachodniopomorskiego i północ województwa dolnośląskiego. Poza tym jutro, tak jak wspomniałem, taka temperatura około 25 stopni przeważnie. Jeszcze mniej chmur, jutro w wielu miejscach powinno być bezchmurnie. Wiatr słaby, na północy miejscami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. No i tak naprawdę jutro, no, również tak jak dzisiaj, praktycznie bez opadów, burze i upał wygląda na to, że wrócą do nas dopiero w poniedziałek.
1: No już myślałam, że będę mogła powiedzieć, że tym razem obejdzie się bez ostrzeżeń, ale okazuje się, że jednak są przed upałem, ale tak jak słyszeliśmy, chyba nie są to jakieś bardzo wysokie alerty.
0: Nie, to jest ostrzeżenie pierwszego stopnia. Jutro taka maksymalna, absolutnie taki pik temperatury spodziewany w okolicach Zielonej Góry do 31 stopni, natomiast w poniedziałek już na przeważającym obszarze kraju około 30-32 stopni. No ale to też nie będzie taki dokuczliwy upał, jak to, z czym mierzyliśmy się w ostatnich kilku dniach. Natomiast no to też będzie taki przejściowe uderzenie tego ciepła, ponieważ później w kolejnych dniach nadchodzącego tygodnia znowu będziemy mieli ochłodzenie do takich przyjemnych, mi się wydaje, 23-25 stopni.
1: No to bardzo przyjemna temperatura, zwłaszcza że chyba nikomu nie trzeba przypominać, że ostatnio mieliśmy pod 40, a w niektórych miejscach nawet 40. Michał Kowalczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii, był naszym gościem i mówił nam o tym, co dzieje się w pogodzie i dziać będzie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców, prawie 13:05 na zegarach. No a my jesteśmy cały czas na wysokich obrotach i tak będzie do 17:00.

0: No mam nadzieję, że nie musicie dawać wstecz. Zresztą na autostradzie ekspresówce nie robimy tego, bo po prostu nie wolno. To jest niebezpieczne, jest zakaz, no zwyczajnie. Tak, żeby nie robić wstecz i na przykład nie wyjeżdżać, bo jest korek, no to my jesteśmy też od tego, żeby powiedzieć, jak te korki omijać. Kamil Olak zadumany, widzę bardzo.
1: Nie. Czekam. Czekasz? Aż dasz mi zielone światło.
0: To daje zielone światło.
1: Dziękuję.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No dzisiaj królową utrudnień jest chyba autostrada A4. W wielu miejscach naszego kraju są na tej trasie problemy. Co prawda odwołano kłopoty w województwie małopolskim między węzłem Kraków Południa a węzłem Kraków Łagiewniki. Na 418 kilometrze jedziemy już całkiem sprawnie. Wcześniej jezdnia w kierunku Katowic była zablokowana po zderzeniu czterech autosobowych, ale na A4

0: W okolicach Krakowa są natomiast spowolnienia i to w obu kierunkach. W innych miejscach A4 na wysokości aglomeracji śląskiej pokonamy tę trasę całkiem sprawnie. Poza odcinkiem węzeł Chorzów, węzeł Mikołowska, na 333 km auto osobowe uderzyło w bariery i tam zablokowane są dwa pasy w kierunku Krakowa. W Opolskiem z kolei nadal są problemy na A4 na 229 kilometrze, to pomiędzy węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. W pobliżu miejscowości Ochodze zderzyły się dwa auta osobowe i w kierunku Katowic podróżujemy jednym pasem. Problemy na autostradzie A4 są także w okolicach Wrocławia. Spowolnienia na kilkunastokilometrowym odcinku pomiędzy Kostomłotami a Nową Wsią Wrocławską. Na północy Polski problemy są z kolei na autostradzie A1, ale to już niestety, ale norma. Chodzi o okolice miejscowości Warlubie i Kopytkowo. Tam są prowadzone roboty drogowe i one się dają mocno we znaki dzisiaj tym, którzy jadą w kierunku Trójmiasta właśnie. Na drodze krajowej numer 28 w Podkarpackiem cały czas natomiast problemy są między Jasłem a Gorlicami. W pobliżu miejscowości Przysieki na 199 kilometrze auto osobowe wypadło z drogi i tam wciąż poruszamy się naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców, aplikacja. Czytam w niej, że wypadki na autostradach wynikają przede wszystkim z niezachowania odległości między pojazdami. Jadę A1 i jest festiwal jazdy na zderzaku przy prędkości powyżej 120 km na godzinę. No i to kończy się wieloma niebezpiecznymi sytuacjami, a czasem niestety wypadkami, pisze do nas słuchacz. No niestety nie przedstawił się, ale rzeczywiście dużo w tym racji. No i przypomnę tylko, że mamy zakaz jazdy na zderzaku. To żeby tak, żeby trzymać tę bezpieczną odległość. Każde hamowanie nagłe, no może się w tej sytuacji skończyć źle, jeśli nie będziemy przestrzegać tego przepisu.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Kontynuujemy naszą rozmowę dziś. Temat nie jest łatwy, to uprzedzam i powtarzam. Kinga Rochala, psycholożka, jest z nami w studiu cały czas. PRK Polskiego Radia Kierowców. Dużo poruszyłyśmy wątków, zresztą ten temat ma wiele wątków. Chodzi o taką traumę, uraz, który może nas, którego możemy doświadczyć w sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami wypadku. No mówiłyśmy właśnie o wielu sprawach, natomiast no teraz skupmy się, bo tego wątku nie poruszyłyśmy, a miałyśmy, tak miało być, zasoby i taka odporność psychiczna, która pozwala nam na to, żeby pomóc w sytuacji tej takiej no ekstremalnej tak naprawdę, ale też pewnie powiem to, co ty też byś powiedziała, mam nadzieję, że potwierdzisz, że ekstremalna sytuacja jest w zależności od tego, no jaką mamy osobowość. Dla jednych jest ekstremalna już kolizja, a dla innych wypadek. I to też pewnie wpływa na to, czy my jesteśmy w stanie pomóc, czy też nie. I jak później niesiemy w sobie to doświadczenie.
1: I oczywiście, jakby trzymając się już tego wątku, rzeczywiście, tak jak tutaj wspomniałaś, osobowość ma duże znaczenie, aczkolwiek jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, no to nie zawsze, to ta odporność psychiczna jest bardzo różna i jednak każdy może różnie zareagować w zależności od kondycji też psychicznej, która jest w danym momencie. Także tutaj, jeżeli mówimy o tych zasobach, jak sobie poradzić w takiej sytuacji, wracając do tego głównego tutaj wątku, to myślę, że to jest przede wszystkim kwestia tego, czy potrafimy też prosić o pomoc na przykład, czy jesteśmy w stanie z kimś na ten temat porozmawiać, o tym, w jaki sposób radzimy sobie, czyli właśnie, czy potrafimy sobie poradzić z tymi emocjami, z lękiem, ze smutkiem, złością, gniewem, strachem, obawą, tutaj jakie mamy zasoby, chociaż w tej sytuacji też to jest bardzo często trudne i ekstremalne.
0: No właśnie, bo od czego zależy to, że jedni od razu pomagają, a inni w zasadzie siedzą i nie wiedzą, co się dzieje.
1: Czasami te różne inne czynniki wpływają też na to. Nie tylko osobowość, ale kwestia jakby tego, jak jesteśmy nauczeni reagowania bądź nie reagowania. Czy ktoś na przykład w domu przekazywał, od przekazów to zależy też wiele, tak? Uwrażliwiał i reagował, bo jeżeli widzieliśmy, obserwowaliśmy rodzica, który reaguje w sytuacjach trudnych, kiedy coś się dzieje, no to jest większe prawdopodobieństwo, że dziecko zareaguje i my jako dorośli będziemy reagowali. Jeżeli gdzieś tam jest bierność albo machnięcie ręką na ten nie przejmuj się, nic się nie stało i pokazywanie, żeby nie reagować, no to uczymy
0: prawdopodobnie
1: tego. Prawdopodobnie będzie tak też w życiu, że ten ktoś nie będzie reagował. Czasami jest to z kwestii jakiegoś wygodnictwa, ale czasami jest to z ochrony siebie, żeby się nie rozpaść. Czasami się mówi też o takiej reakcji, że ktoś na przykład to takim żargonem, trochę powiem takim terapeutycznym, dysocjuje, czyli musi się odgrodzić od tej sytuacji, żeby no jednak nie stała się większa szkoda, tak?
0: Więc czyli chroni siebie.
1: Chroni siebie i nie odgradza się od tego, tak? Ale jest w takiej reakcji wtedy, że nie potrafi czasami w inny sposób zareagować, bo po prostu takiego układ nerwowy zareagował. Tutaj też wiele zależy właśnie od tego, jaka ta kondycja jest, czy w jakiej kondycji jest ten układ nerwowy też w danym momencie i na ile ta sytuacja była dla danej osoby trudna, traumatyczna, stresująca, budząca napięcie. Więc te czynniki, wiele tych czynników jest tutaj właśnie wpływających. No właśnie te zasoby to te narzędzia, które jak sobie radzę z tymi stratami, czy ze stratami, czy w ogóle z sytuacjami trudnymi, no bo w takim momencie, no to też

0: jeżeli to na przykład jesteśmy świadkami, ale na przykład też czasami uczestnikami, no to też jest jakaś strata często zdrowia, urazu psychicznego. No i gdzieś tam te umiejętności proszenia o pomoc, rozmawiania, takiego wglądu w siebie, sprawdzania, co się dzieje z moim ciałem, co się dzieje z moimi myślami, z moimi uczuciami, to jest też bardzo ważne czytać.
1: No właśnie, tak. Bo też przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, chociażby o dzieciach, które są świadkami takich zdarzeń. Siedzą z tyłu, mama pyta, wszystko w porządku, dziecko powie, że tak, i mama przyjmie to za dobrą monetę, że tak naprawdę dziecko i tak nic nie widziało, nic się w sumie nie stało, to była kolizja, ale mówiłyśmy też o tym, żeby dopytywać, prawda? Dopytywać, jakby nazywać te emocje i mimo wszystko, nawet jeśli ktoś powie, nie, nic się nie stało, no to jednak spróbować chwilę podrążyć. No i właśnie, to jest ten chyba też pytanie o to, do jakiego momentu też drążyć, żeby kogoś nie umęczyć też, bo naprawdę nic się nie, w jego mniemaniu nie wydarzyło.
0: Czyli jakby trochę obserwować to tutaj, bo rzeczywiście, żeby nie spowodować, że to będzie tym trudnym doświadczeniem
1: no
0: za chwilę,
1: bo zapytamy na śmierć.
0: Tak, bo, ale obserwować, co się będzie działo po, bo czasami można wrócić. To, co jest ważne, to to, że nawet jeżeli w danym momencie dziecko powie, nie, nic się nie stało, albo ten nasz partner, partnerka, czy osoba, nie wiem,
1: pasażer
0: chociażby, powie, nie, nic się nie stało, no okej, okay, ale obserwować, co się będzie działo i w danym momencie przez tam ten najbliższy czas, ale też w przyszłości. Czy na przykład gdzieś tam obserwujemy u tej osoby wycofanie się z kontaktów z innymi ludźmi, nadużywanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia snu na przykład, trudności w koncentracji, obniżony nastrój, brak apetytu, albo właśnie zajadanie. No, tych czynników może być wiele. Zaniechanie swoich jakichś hobby, zainteresowań, bo to będzie trochę też taką informacją o tym, że być może ta sytuacja była na tyle traumatyczna, albo złożyło się kilka rzeczy, które wpłynęły na to, że tam jednak pojawiają się na przykład jakieś zaburzenia depresyjne, albo zaburzenia lękowe, zaburzenia, albo właśnie ta trauma, tak? Czy tam nawet PTSD rozwijające się, trauma rozwijające, jakby objawy, które powodują potem chorobę, tak? Psychiczną.
1: Czy to jest ten moment, w którym powinniśmy się zgłosić do specjalisty, czy jednak wcześniej, zanim tego rodzaju objawy wystąpią?
0: No myślę sobie, że często lepiej wcześniej, bo jeżeli wcześniej się zgłosimy, to trochę mniej mamy czasami może do zrobienia, tak? Albo wyjdzie coś innego i okazuje się, że zupełnie nie ta sytuacja była tą
1: trudną. Tylko gdzieś się dogrzebiemy.
0: Tylko dokładnie tak, ale na pewno sprawdzać, co się ze mną będzie działo, albo co widzę, co po tym bliskim się moim dzieje i jednak zachęcać do tego kontaktu, bo mamy wiele też narzędzi, które możemy wykorzystać do tutaj, do pracy, do tej traumy przez wielkie te bądź małe te i jako też terapeuta pracują i bo pracuję też z wieloma osobami właśnie po traumach, po różnych bardzo trudnych sytuacjach w życiu, które się zdarzyły. Jedną z metod jest i taką terapią jest dedykowana osobom po traumie terapia EMDR, czyli jest to terapia, w której wprowadzamy tak zwaną bilateralną stymulację gałek ocznych, czyli uaktywniamy lewą i prawą półkulę mózgu, która lewa odpowiada właśnie za te, jakby jest odpowiedzialna za myślenie logiczne, prawa za tutaj te emocje nasze i jakby przetwarzamy te pewne informacje, które są, tak? Czyli
1: ale to już jest
0: języka,
1: ze specjalistą, rozumiem.
0: To już jest praca ze specjalistą i to niektórzy mogą powiedzieć, to jest jakieś czary-mary. Nie, nie, nie. To nie jest czary-mary, to nie jest też hipnoza, ponieważ nie wprowadza się pacjenta w stan głębokiej relaksacji, tylko uaktywniamy te obszary w mózgu, które musimy pobudzić, żeby tą informację właśnie odwrażliwić i przetworzyć to wszystko i zapisać zupełnie inaczej to, co się wydarzyło. I ta terapia jest na pewno taką, do której ja zachęcam do poszukania, do posprawdzania. Ona jest
1: skuteczna.
0: Bardzo skuteczna. W 90 paru procentach mówimy o tym, że jest ta skuteczność. Powiem tak z doświadczenia pracy przez kilka lat. Pracowałam w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych, w oddziale także leczenia uzależnień, ale pracując z osobami właśnie wracającymi po misjach, z policjantami, z funkcjonariuszami innych formacji. Także po trudnych sytuacjach, zdarzeniach ta metoda była bardzo skuteczna i pomocna, także EMDR tutaj zachęcam do zgłębienia tematu, a może kiedyś, jak będzie więcej przestrzeni, to
1: sobie porozmawiamy na ten temat. No, doświadczenie rzeczywiście mocne. Tak na rozładowanie może troszkę atmosfery, bo temat jest poważny. Czytam w aplikacji. Cześć, w podróży od wczorajszego południa jedziemy z Wielkiej Brytanii do Polski, do Krakowa. Obecnie mamy 120 km.

0: do Zgorzelca. No i takie poskryptum, to chyba pytanie do ciebie. Jak powiedzieć żonie, że za głośno chrapie?
1: No pytanie, na ile to przeszkadza rzeczywiście, bo jeżeli przeszkadza, to po prostu powiedzieć, bo jeżeli jestem kierowcą, to potrzebuję komfortu, tak?
0: Jeżeli odwróć się na drugi bok.
1: Ale myślę sobie, słuchajmy siebie, bo to też jest bardzo ważne w podróży, jeżeli chodzi o kwestie kierowców, żeby być uważnym, bo to ktoś jest odpowiedzialny tutaj za całą ekipę jadącą często w samochodzie.
0: Czyli słuchajmy się po prostu. Kinga Rochala, psycholożka, była naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Małe zamieszanie u nas w studiu, ale to dlatego, że są korki na drogach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, jak zwykle wina. Serwisanta drogowego. No dobrze, no, dobrze, wiesz, no, no dobrze. Utrudnienia są na autostradzie A1 cały czas w Łódzkiem między węzłem Łódź Wschód a węzłem Łódź Górna. Na 316 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych jeden z pasów w kierunku Katowic pozostaje zablokowany. Odwołano drugie z trzech utrudnień na autostradzie A4. Mówiliśmy od dwóch godzin o tym, że autostrada A4 dzisiaj niestety niechlubną rekordzistką problemów. Oprócz tego, że już między węzłem Kraków Południe a węzłem Kraków Łagiewniki podróżujemy sprawnie, odwołano też utrudnienia na Śląsku. Na A4 te pomiędzy węzłem Chorzów a węzłem Mikołowska. Na 333 kilometrze w kierunku Krakowa jedziemy całą szerokością jezdni. Jedyne już na szczęście trwają

0: co utrudnienie na A4, to województwo opolskie między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. Na 229 km nadal zablokowana jest częściowo jezdnia w kierunku Katowic. Podróżujemy tam jednym pasem jezdni po zderzeniu dwóch aut osobowych. W Podkarpackiem cały czas są problemy na drodze krajowej numer 28 między Jasłem a Gorlicami. W pobliżu miejscowości Przysieki auto osobowe wypadło z drogi i na 199 km poruszamy się naprzemiennie. Cały czas remont na S8 daje się we znaki kierowcom w kierunku Białegostoku. Na wysokości Radzymina mamy spowolnienia. I na trasie S8 też w granicach Warszawy są problemy i to w obu kierunkach. Przed mostem Grotaroweckiego od strony wschodniej korek się zaczyna, natomiast od strony zachodniej na wysokości Bemowa. Problematyczny też będzie wyjazd z stolicy w kierunku Trójmiasta. Kilkukilometrowy korek jest w Dziekanowie Leśnym, tam są prowadzone roboty drogowe. No ale wjazd do Warszawy też do najprzyjemniejszych nie należy, bo stoimy zarówno w Palmirach, Dziekanowie Leśnym, Łomiankach, jak i na wysokości Młocin, już w samej Warszawie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Czytam jeszcze wpis od was w aplikacji. Czy mówiliście o S3A6 na wysokości Szczecina? Ale podam informację od was. Tu ponad 30 km korka między zjazdem z Goleniowa a węzłem Klucz. Nawet nie ma jak ominąć, bo na lokalnych trasach też wszystko stoi. Pozdrawia ekipa Wesołego Kodziaka.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

PRK Polskie Radio Kierowców. Umilamy, mam nadzieję, wam trasę, którą teraz przemierzacie, a może już nawet dotarliście tam, gdzie trzeba, do celu. Mam nadzieję, że też z naszą pomocą i w naszym towarzystwie, jeśli macie ochotę podzielić się chociażby tym, jak ta trasa wyglądała, skąd jechaliście, no to absolutnie zapraszamy do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czytam w niej też informacje od was o muzeum w Oławie. Usłyszałam już jakiś czas temu na antenie PRK. Tu jest cudownie. I cieszymy się z takich informacji też, że inspirujemy was do podróży po Polsce. Też oczywiście my podróżujemy razem z wami. Zapraszamy odpowiednich gości, którzy mogą nas do tej podróży po Polsce zachęcać. No i a propos tej podróży po Polsce właśnie, mamy też rady dla turystów w związku z, uwaga, pożarami. Tych niestety nie brakuje na południu Europy. To niepokoi tych, którzy wybierają się właśnie tam. Zaplanowali urlopy chociażby w rejonach, gdzie dochodzi do tego rodzaju sytuacji. To Hiszpania, Francja, o tych pożarach było ostatnio głośno. Nawet polscy

strażacy tam wybierali się z pomocą, żeby te pożary gasić. Polska Izba Turystyki przypomina, że sam fakt wystąpienia pożarów czy innych kataklizmów w danym kraju no nie oznacza możliwości bezkosztowego odwołania wyjazdu. To jest ważna informacja w sytuacji, kiedy zastanie nas właśnie taka sytuacja pożaru czy też kataklizmu.

0: oczywiście jeśli jest to konieczne, oraz wsparcie w organizacji powrotu. Gdy powrót nie może odbyć się zgodnie z planem z powodu nadzwyczajnych okoliczności, organizator ma obowiązek pokryć koszty niezbędnego zakwaterowania, co do zasady maksymalnie za 3 noce.
1: No inaczej oczywiście wygląda sytuacja, jeżeli turysta samodzielnie rezerwował lot czy hotel.
0: Wówczas zastosowanie mają warunki umowy z linią lotniczą, z hotelem lub platformą rezerwacyjną. Nie ma automatycznego prawa do bezkosztowej rezygnacji, chyba że przewidują to regulaminy lub przedsiębiorcy sami wprowadzają specjalne rozwiązania dla klientów.
1: No i jak tłumaczy Katarzyna Turosińska, przedstawicielka Zarządu Polskiej Izby Turystyki, wówczas dobrze jest skontaktować się ze swoim turoperatorem i śledzić komunikaty Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A najlepiej to w ogóle nie wybierać się w miejsca, w których no, może zdarzyć się coś złego. O wszystkich takich sytuacjach groźnych dla turysty informuje na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam jest cały spis miejsc, których warto unikać. To między innymi oczywiście Bliski Wschód.

0: RK Polskie Radio Kierowców, 13.50 na zegarach. Czekacie zapewne na informacje z dróg. Kamil Olak gotowy jest, żeby je wam przedstawić. Prawda, Kamilku?
1: Jak zawsze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia na trasie S5 w Dolnośląskiem między węzłem Trzebnica a węzłem Kryniczno. Na 150 km auto osobowe uderzyło w bariery i jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Nadal problemy na autostradzie A1 w Łódzkiem między węzłem Łódź Wschód a węzłem Łódź Górna. Na 316 km zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic po kolizji dwóch aut osobowych. Cały czas problemy są też na autostradzie A4, ale tylko już w Opolskiem, między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. W pobliżu miejscowości Ochodze zderzyły się dwa auta osobowe i na 229 km. W kierunku Katowic podróżujemy jednym pasem jezdni. Odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A4, przypomnę, w Śląskiem, te pomiędzy węzłem Chorzów a węzłem Mikołowska. Na 333 km w kierunku Krakowa znów mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. A wcześniej odwołano utrudnienie na autostradzie A4 w Krakowie między węzłem Kraków Południe a węzłem Kraków Łagiewniki. Na 418 km skończyły się problemy w kierunku Katowic. Drogowcy odwołali także utrudnienia w Podkarpackiem na krajowej 28 między Jasłem a Gorlicami. Przez Przysieki jedziemy całą szerokością jezdni. Na 199 km przestał obowiązywać ruch naprzemienny, który policja wprowadziła po tym, jak auto osobowe wypadło z drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
3: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
4: To była reklama.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, godzina 14, a więc sprawdzimy sytuację pogodową.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No sama jestem ciekawa, jak to wygląda, jeśli chodzi o przewodnictwo w tym najzimniejszym i najcieplejszym miejscu w tej chwili. No i trzeba przyznać, że te ciepłe miejsca, no to one zmieniają właścicieli. I tak też teraz to jest Rzeszów i był Rzeszów, ale dołączył Tarnów, a więc tutaj na podium, jeśli chodzi o najcieplejsze miejsce, jest Rzeszów i Tarnów, prawie 24 stopnie na termometrach. Natomiast nie oddaje wciąż tego najchłodniejszego miejsca Elbląg, ten cały czas w czołówce, właściwie na pierwszym miejscu, tutaj stopni 18. To ma się troszkę zmienić, bo temperatura ma pójść do góry, w okolicach Elbląga ma być 21 stopni w Warmińsko-Mazurskiem. Natomiast najcieplejszym miejscem, 24 stopnie, no to mają pokazać termometry w różnych miejscach tak naprawdę, bo od zachodu przez południowy zachód, południe po południowy wschód. To tutaj termometry pokazać mają w ciągu dnia około 24 stopni właśnie. W głębi kraju to jest stopni 22-23, nad samym morzem 21. Tak ma plasować się temperatura, więc bardzo przyjemna jest obecnie ta temperatura. Komfort termiczny właściwie, no nie ma to nic wspólnego z upałami. Te upały przyjść do nas mają, ale już nie 40-stopniowe w przyszłym tygodniu. No a później od wtorku chyba już tak naprawdę ta sytuacja pogodowa ustabilizować się ma na około 25-26 stopniach i też ma nie padać. A jeśli chodzi o dziś, to też deszczu brak i właściwie ostrzeżeń również ani przed upałem nie mamy, ani też przed burzami. I to jest dobra wiadomość, bo to chyba jest pierwszy dzień, sobota, odkąd tych ostrzeżeń meteorologicznych brak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Monika Gniewaszewska, zapraszam Was do wspólnej podróży do godziny 17:00.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. To jest ten moment, w którym sprawdzamy sytuację na drogach, a ta jest dosyć gęsta, o tak to określę. W kilku miejscach rzeczywiście będziemy się zatrzymywać. I dlaczego tak jest? No to na to wszystko odpowie teraz Kamil Olak, który bacznie obserwuje wciąż mapę drogową.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal są problemy na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 145 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Trwają też utrudnienia na autostradzie A4 w Opolskie między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. Na 229 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe i w kierunku Katowic podróżujemy jednym pasem jezdni. Odwołano wcześniej utrudnienia na A4 w Śląskiem, za to między węzłem Chorzów a węzłem Mikołowska oraz w Małopolsce między węzłem Kraków Południe a węzłem Kraków Łagiewniki. Cały czas problemy na A1 w Łódzkiem między węzłem Łódź Wschód a węzłem Łódź Górna. Na 316 kilometrze w kierunku Katowic jedziemy zwężoną jezdnią po kolizji dwóch aut osobowych. Trasa S5 Dolnośląskie, tu cały czas problemy między węzłem Trzebnica a węzłem Kryniczno. Na 150 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i tam mamy zwężoną jezdnię w kierunku Poznania. Duży korek na autostradzie A6 w obu kierunkach od węzła z drogą krajową numer 10 aż do zjazdu na drogę krajową numer 31. Nie mamy oficjalnych informacji od służb o wypadku, no ale patrząc na mapy, to utrudnienie jest naprawdę potężne. Jeśli macie informacje, co tam się stało, to będziemy wdzięczni za sygnał. Na S3 spowolnienia z kolei, czyli na przedłużenie

0: Wydłużeniu A6 na strójce spowolnienia są od samego jej początku, czyli od Puszczy Goleniowskiej aż do Goleniowa praktycznie, choć większe problemy są w kierunku morza. Na autostradzie A1 cały czas roboty drogowe dają się we znaki kierowcom i to mocno, bo w kierunku Trójmiasta stoimy zarówno między Rulewem a Warlubiem, a także na wysokości Kopytkowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. No i właśnie padła odpowiedź tak naprawdę na wasze pytanie. W aplikacji czytam, co z tym węzłem Kopytkowo, co z tym Kopytkowem. No i właśnie, no tutaj są prace drogowe na A1 i dlatego zmieniona organizacja ruchu powoduje, że jest korek.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. Upały zelżały i to jest bardzo dobra wiadomość chyba dla nas wszystkich. Myślę, że dla znaczącej większości były one nie do wytrzymania, miejscami nawet pod 40 stopni, a nawet 40. Wtedy no raczej jeść się nie chce. No ale ta wyższa temperatura ma do nas wrócić. Synoptycy przewidują, że stanie się tak w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Później troszkę to się wszystko wyrówna. W każdym razie no nie będzie już na termometrach 40 stopni i to jest dobra wiadomość. No ale w większości kraju 30 i troszkę więcej. Postanowiliśmy zapytać o to, co jeść tak naprawdę, jeśli ta temperatura jest wysoka, tak żeby nie obciążać organizmu jeszcze bardziej, bo upały, no umówmy się, że organizm obciążają. No i w związku z tym jest z nami dr Michał Mularczyk, internista, kardiolog bezkalorii.pl. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: No i właśnie, pytanie już padło tak naprawdę. Jak jest upał, to w ogóle się jeść nie chce. Z reguły, przynajmniej pewnie większość tak ma. Pić trzeba zapewne, no ale już coś jeść trzeba. No i pytanie, co?
1: To znaczy, co i o jakiej porze, bo to się bardzo mocno wiąże, dlatego że ja generalnie owoców nie zalecam w ciągu dnia normalnie przez większą część roku, czyli jesień, zima i wiosna. Natomiast latem, kiedy rzeczywiście jest gorąco i człowiek naprawdę zgłodnieje, to warto po te owoce sięgnąć, bo one mają, to oczywiście te owoce sezonowe, nie banany koniecznie, tylko raczej teraz mamy czereśnie, mamy jagody, one mają stosunkowo mało cukru, mają dużo wody, natomiast to, co jest ważne, że jeżeli byśmy zjedli normalny posiłek o tej porze, to tam i tam jest trochę tłuszczu, to w tym momencie ten tłuszcz nas mocno podgrzewa. Białko trochę też. Natomiast cukr, akurat węglowodany, ja jestem raczej przeciwnikiem węglowodanów, ale w tej postaci, o tej porze dnia, jeżeli będzie jeszcze upał, jak najbardziej jest to rozsądne, ale nim zgłodniejemy, ja powiem może, jak ja sobie radzę. Ja po prostu wstaję tam, jak się obudzę, na powiedzmy tam koło tej siódmej, mogę się obudzić. I pierwsze, co robimy z żoną, to wychodzimy z pieskiem na spacer, szczególnie kiedy są upały, żeby one zdążyły się wyhasać przed upałami, żeby potem to dobrze znosiły w domu, żeby nie miały nadmiaru energii. Potem idziemy na jakieś kije albo na rower i zgłodniejemy pewnie koło 11:00 i wtedy jemy pierwsze śniadanie. Jeszcze wtedy nie ma upału, na szczęście jest sierpień i ten upał nie jest taki gorący, zaczyna się od 11:00, 12:00 dopiero, ale w domu jest chłodno i jak zjem solidne śniadanie, powiedzmy ta 10:00, 11:00, jajecznica może być, jajka sadzone, takie rzeczy białe.

0: białkowo-tłuszczowy, to w tym momencie do wieczora mi się na pewno nie będzie chciało jeść, a dają sobie solidną porcję wartości odżywczych, białka, witamin, minerałów i właściwie więcej witamin może będzie potrzeba. A jak będę przechodził koło jakiejś pizzerii, czy czegoś tam zapachnie mi, to wiadomo, że to będzie się chciał, a może bym coś zjadł. Napić się wtedy wody, dwa większe grzdyle, że tak powiem, i uciec z tamtego miejsca, żeby nie kusiło.
1: Aha, no właśnie, a dlaczego nie powinno nas kusić takie mocne jedzenie, tak to ujmijmy, w upał?
0: No, no niestety właśnie to tam w tych wszystkich, tam gdzie jest pizza, gdzie jest pasta, to niby to są węglowodany, ale pamiętajmy, tam smak robi cukier dodany i jeszcze tłuszcz. W związku z tym ta mieszanka będzie nas bardzo podgrzewała i będziemy się po tym czuli jeszcze gorzej. W związku z tym można zjeść coś, co jest lekkie. W sensie mówię, że tam powiedzmy mała zawartość w ogóle składników odżywczych, czyli te warzywa, owoce będą najlepszym rozwiązaniem. I można sobie to zrobić jakoś na ostro. Dlatego, że to ostre przyprawy powodują, że my się chętniej pocimy. W ogóle ciepłe rzeczy w czasie upału dobrze zjeść, dlatego że one przyspieszają nasze pochodzenie, czyli nas schładzają. Wiem, że jak to teraz, jak chłodny
1: wywiad, właśnie,
0: prawda?
1: Dokładnie.
0: Ja tylko mówię o fizjologii. To jest dla nas lepsze. I rzeczywiście zjedzenie czegoś ostrego, jak nie wiem, czy pani była na Węgrzech, czy gdzieś w tej okolicy, tam rzeczywiście po południu, jak jest to słońce, ewentualnie coś ostrego zjeść, naprawdę człowiek się rzeczywiście poci, ale się czuje lepiej. I to nie musi być tak jak ten gulasz, ten dziś taki zawiesisty i tak dalej, tylko mówię, to może być jakieś tam warzywka, oni mają na przykład takie fajne jakieś papryki, mają jakieś takie fajne rzeczy warzywne i w tym momencie to jest rzeczywiście dobre, ale białko, solidna porcja białka i tłuszczu rano, białe jajko, żółtko z białka jest najlepsze, mięso zwykłe po prostu jest dobre rano, wędliny w ogóle nie polecam, czy niezależnie od pory roku, bo to jest...
1: Przetworzone.
0: Tam, no właśnie, dużo tego jest, a mięso po prostu najlepiej ugotowane, to jest super.
1: Mówimy sobie o sytuacji, w której temperatura jest wysoka, ale dla każdego zapewne ta temperatura wysoka i różnie ją odczuwamy jako wysoką. I no właśnie, 40 stopni, no to już chyba wszyscy właśnie myślą sobie, że upał jest za duży. Natomiast 30 to już są ostrzeżenia meteorologów przed upałem, ale 30 to nie dla każdego jest wysoka temperatura. Czy taka dieta, o której pan mówi, dotyczy też tej temperatury pod 30 i po 30, czy to kwestia jest indywidualna, jak tutaj sobie tę dietę regulować?
0: To jest indywidualne, tak samo jak ze sportowcami, którzy mówi się, proszę, nie, jak jest powyżej 30, proszę nie biegać, nie pływać, to można, nie, na rowerze nie jeździć, tak dalej. Ja jeżdżę prawie cały rok rowerem, w związku z tym, jak jest do 35, ja się czuję dobrze. Jadę trochę wolniej po prostu, chętnie jak jest wiaterek, no nie rzucam się na 50 km, 60 czy na 100, no wiadomo, ale te 20-30 to z miłą chęcią sobie przyjadę, ale ja jestem do tego zaadoptowany. Tak, jestem nawodniony odpowiednio, mam wodę z odrobiną soli, bo trzeba pamiętać, że się wtedy człowiek troszkę mocniej poci, czyli musi mieć paliwo, żeby się pocić dobrze, w związku z tym ta woda z solą nie kranowa jest dobrym pomysłem. I tak samo jest z jedzeniem, bo niektórym w ogóle nie szkodzi jedzenie, powiedzmy, białka czy tłuszcza, czy jakiekolwiek, się czują zawsze świetnie, są takie osoby, ale to, co mówię, jest raczej dla większości. Jeżeli mamy jakieś dolegliwości przy upałach i coś jest nie tak, spróbujmy właśnie warzywa, owoce raczej surowe sobie zjeść w ciągu dnia, raczej unikać lodów, dlatego że paradoksalnie pamiętajmy jedną rzecz, że lody będą powodowały odruchowe obkurczenie niektórych, na błony, na przykład, żeby śluzowej, przewodu pokarmowego, że najpierw ust, a potem kawałek dalej, a potem będzie chciał się organizm, nie lubi na takich zmian, dogrzać. I paradoksalnie możemy się jeszcze bardziej dogrzać. Podobnie jest z zimnym prysznicem. To nie jest dobra rzecz na upał.
1: Ciekawe, bardzo ciekawe, co pan mówi. Bo gorący, na przykład gorąca zupa w upał, tak, ale zimny prysznic już nie, albo lody. A intuicyjnie wydawałoby się odwrotnie.
0: Ciepły prysznic, bo jeżeli pani... To czego my nie lubimy, jak dochodzimy z tą prysznica? Właśnie wchodzimy do zimnego pomieszczenia, prawda? Pod prysznicem było fajnie, ciepło i muszę, o matko, muszę wyjść, kurczę, za co? A tutaj wchodzę pod prysznic, znaczy wiadomo, że najpierw się z letnim ochłodzę trochę, dać ciepło na tyle, ile się da, ja mówię oczywiście o osobach zdrowych, nie mówię o osobach chorych. Wychodzimy spod tego prysznica, o Jezu, jak fajnie, jak chłodno, jak przyjemnie, prawda? To samo pomieszczenie, tylko inna temperatura na zewnątrz przez pół dnia i nagle zupełnie inaczej tą samą sytuację odbieramy i to nam przynosi ulgę.
1: No właśnie, ciekawe jest to wszystko, co pan mówi, bo zupełnie nieintuicyjne. No i do rozmowy oczywiście wrócimy sobie po przerwie w

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Może Jacek rozwiąże problem. Właśnie pytanie, które zadał. Mijam Legnicę, a pan mówi tutaj o jajecznicy. Przypadek. No ciekawe, co wspólnego Legnica ma z jajecznicą?
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają problemy na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 145 km w kierunku Zgorzelca jezdnia jest zwężona po kolizji dwóch aut osobowych. To nie jedyne problemy na Dolnym Śląsku, dlatego że cały czas kłopoty są też na S5. Między węzłem Trzebnica a węzłem Kryniczno. Na 150 km auto osobowe uderzyło w bariery i tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Nie odwołano też utrudnień na autostradzie A1 między węzłem Łódź Wschód a węzłem Łódź Górna. Na 316 km po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Katowic. Coraz trudniejsza sytuacja na autostradzie A1 w kierunku Trójmiasta. Prace remontowe prowadzone w dwóch miejscach są przyczyną sporego już korka. Kierowcy stoją w stronę Gdańska zarówno w Rulewie, czyli tuż za Nowymi Marzami, jak i kilka kilometrów dalej na wysokości Kopytkowa i Gierwałdu. Remont uciążliwy także na trasie S7 tuż za Nidzicą. Tam także korek w kierunku Ostródy i trasa S17. Korek tu z kolei jest na obwodnicy Garwolina. Jego powodem są także prowadzone roboty drogowe. I tradycyjnie też problemy związane z remontem na Krajowej Siódemce w Libertowie przed wjazdem do Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Kierowców rzeczywiście na trasie na Dolnym Śląsku między Wrocławiem a Legnicą ruch jest spory. W okolicach kątów wrocławskich to już w ogóle A4 się korkuje, ale może Jacek wyjaśni nam powiązanie Legnicy z jajecznicą, a o jedzeniu to my jeszcze sobie porozmawiamy. No i ta jajecznica to nie przez przypadek. Nasz gość mówił też o tym, żeby w upał o jajecznicy nie zapominać.

0: PLK Polskie Radio Kierowców. Doktor Michał Mulaczyk, internista, kardiolog bezkalorii.pl, cały czas jest z nami. Dzień dobry raz jeszcze.
1: A witam, jeszcze raz witam.
0: No i kontynuujemy naszą rozmowę o jedzeniu w upałach, tak żeby jak najlepiej było nam, bo upały są mocno obciążające dla naszego organizmu. Na szczęście te wielkie już od nas sobie poszły. Miejmy nadzieję, że już raczej nie wrócą, chociaż pewnie są i tacy, którzy lubią takie wysokie temperatury.
1: Prawda?
0: No właśnie. Ale większość zapewne odczuwa ulgę, że nie mamy 40 stopni na termometrach. No i właśnie, miałam zadać pytanie, czy jeśli nie jesteśmy głodni w tę wysoką temperaturę, bo indywidualnie jest ona przecież dla nas odczuwalna tak naprawdę, czy jest wysoka, czy niska, czy jest nam gorąco, czy nie, to czy jeśli nie jesteśmy głodni, czy jeść z rozsądku?
1: Raczej z braku rozsądku, jeżeli już. Dlatego, że jeżeli nie jesteśmy głodni, no to nasz mózg, który nami steruje, mówi nie jedz. Michał nie jest. No to Michał posłucha się, bo głupi nie jest. Jeżeli weźmiemy przeciętną osobę w Polsce, no to przeciętna niestety ma nadwagę, bo ponad 60% ma nadwagę lub otyłość. W związku z tym, ale załóżmy, że mamy osobę zdrową, zdrowego przeciętnego dorosłego, który ma w sobie 15 do 20 kg tłuszczu, bo tak tyle ma w sobie zdrowy człowiek. To my zapasu energii, tak licząc w tych kaloriach, których nie lubię, to mamy ponad 100 tysięcy kilokalorii. To nam naprawdę w razie czego wystarczy.

0: liczy nam bardzo długo. W związku z tym, jeżeli jeden czy dwa dni zjemy trochę mniej niż zwykle, proszę mi uwierzyć, to nie ma większego znaczenia dla zdrowia. Jeżeli nie jesteśmy głodni, to nie jedzmy. Dlatego, że to jest taki mechanizm, no, nasz organizm mówi, że powie nam wtedy, kiedy jeść.
1: Mhm.
0: Prawda? Wtedy

0: zareaguje na ten wzrost nadmierny, to gruby źródeł insuliny. Ponieważ dużo osób ma insulinooporność w Polsce, to zaraz spadnie bardzo mocno ten cukier i zaraz będziemy głodni. Czyli my tak naprawdę sztucznie
1: napędzamy głód.
0: Tak, dokładnie. W związku z tym to nie ma sensu. Druga rzecz, no ale część osób mówi, ale ja no, jakie są takie upały, chciałbym zjeść wcześniej, a nie jestem głodny, to co zrobić?
1: Mm-hmm.
0: Na przykład, ja powiem mój sposób. Ja jem na przykład wtedy, jak wiem, że muszę wcześniej wstać niż zwykle i zgłodnić trochę wcześniej, bo ja lubię jeść, kiedy jestem głodny, to ja wieczorem jem akurat owoce. Znaczy wieczorem, to jest na no, przynajmniej 2-3 godziny przed snem, później staram się nie jeść. I zauważyłem, że jeżeli zjem nawet nasze polskie owoce sezonowe, no to one na mnie akurat tak działają, ale tak samo mylą mi moi pacjenci, że oni po prostu wcześniej głodnieją niż normalnie. I to jest taki sposób na to, żeby po prostu dać sobie zgłodnieć, żeby nasz organizm powiedział tak, jesteś głodny, zjedz teraz, bo teraz jesteś głodny. Bo wtedy mamy przygotowany nasz układ pokarmowy do trawienia i stężenie glukozy we krwi i innych tak powiem, materiałów energetycznych jest odpowiednie i adekwatne, jeśli będzie, o, teraz możemy zaczynać jeść. A dwa, ten magazyn, który każdy z nas ma, on musi być opróżniany i ładowany cały czas. Bo jeżeli, no jeszcze bym starytarzył, jeżeli taki ten tłuszczyk zalegnie za długo w nas, to zjełczeje. Oczywiście on i tak będzie, że tak powiem, wymieniany, ale generalnie wymieniajmy ten magazyn po to, on jest, żeby on był, miał cały czas zapas świeżej energii, zarówno cukrowej, jak i tłuszczowej.
1: Czyli jemy wtedy, kiedy jesteśmy głodni, i bo też jest obawa taka, to wniosek też z rozmowy, że jeśli zjemy jak głodni nie jesteśmy, to głód wywołamy, co jest też ciekawą sytuacją i taką zaskakującą.
0: No tak, niestety mamy coraz więcej osób z insulinoopornością, a to jest stan przedcukrzycowy.
1: Mm-hmm.
0: Mówi się oficjalnie, że insulinooporność nie jest jeszcze stanem, nie jest jeszcze chorobą, ale wywołuje się przyspiesza albo jest takim predyktorem, czyli on wyznacza, że o, ta osoba będzie niebawem miała małą skłonność do cukrzycy i jak nic nie zmieni w swoim życiu, to pewnie za 5-10-15 lat będzie miała tą cukrzycę. No i patrząc na to, co się dzieje z pacjentami, że ja mam coraz młodszych pacjentów z cukrzycą. Już teraz kiedyś mieli dziwił 40-paroletnie osoba z cukrzycą typu drugiego. Teraz 30-paroletni człowiek młody o wadze 160 kg. No może nie tyle nie dziwi, ale już nie zaskakuje tak bardzo jak kiedyś.
1: Mm-hmm. To nie są dobre wiadomości. To nie są dobre wiadomości.
0: Nie powiem szczerze, właśnie jak ja ich uczę, żeby zaczęli jeść wtedy, kiedy są głodni tak naprawdę, to oni mówią nagle, o matko, ja nie muszę jeść 5-6 razy w ciągu dnia, ja po prostu jadam wtedy, kiedy jestem głodny i się świetnie czuję, nie męczę się, bo ja też muszę pacjentów jeść, bo my nie umiemy jeść, większość społeczeństwa. Jak oni się nauczą jeść wtedy, kiedy są głodni jeszcze, to nie stosując na początku żadnej diety, chudną mi po 3-4 kg tego miesiąca, a potem dopiero dobieram im dietę, w wyniku badań i dopiero wtedy mamy proces pochudzania.
1: Czyli słuchamy siebie, wypracowujmy w sobie nawyki, jemy wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec, bo czas niestety goni. Też nie przegładzajmy się chyba, prawda? Bo już na przykład takie przegłodzenie się i niezjedzenie wtedy, kiedy jesteśmy głodni, sprawia, że potem będziemy nadrabiać. Czy to też jest mit?
0: Rzucamy się na jedzenie i wtedy pożeramy, a nie zjadamy. Mm-hmm. Natomiast z tym głodem to jest tak, że są głodówki lecznicze, od dawna uważane, tylko to samemu człowiek, jak sobie może będzie robił sam, to może sobie zrobić rzeczywiście krzywdę. W związku z tym, jeżeli mamy kogoś, jakiegoś doradcę, dietetyka dobrego, który ma doświadczenie w prowadzeniu pacjentów z głodówką, to powie, czy można w tym przypadku, bo nie wszystkie osoby mogą, jak to przeprowadzić, bo to nie jest łatwe, ale ma niesamowity potencjał. No zobaczmy, że osoby, które przeżyły Oświęcimiu, tak jak mój teść, żył do późnej starości, znaczy 99+, także to nie jest, a to są osoby, które były głodzone permanentnie przez jakiś czas, a potem komuniści też ich głodzili.
1: Mm-hmm. Czyli tak, no jeśli głodówka, to oczywiście pod kontrolą, to też taki wniosek, a podstawowy wniosek z naszej rozmowy to taki, że jedzmy wtedy, kiedy jesteśmy głodni, to jest lekarstwo chyba na wszystko.
0: Dokładnie.
1: Na upał też. Doktor Michał Mularczyk, internista, kardiolog bezkalorii.pl był z nami. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Najwyższy czas, żeby sprawdzić sytuację na drogach, a ta cały czas jest gęsta.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy oficjalnie odwołali utrudnienia w Dolnośląskiem na autostradzie A4, te pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice, ale patrząc na mapy, korek nadal. Spowolnienia zresztą też, w związku z tym jeszcze trochę czasu zapewne upłynie, zanim sytuacja na tym odcinku wróci do normy. Ale w pozostałych miejscach A4, gdzie były problemy dzisiaj, jedziemy już rzeczywiście sprawnie, zarówno między węzłem Opole Zachód, jak i węzłem Opole Południe, między węzłem Chorzów a węzłem Mikołowska oraz między węzłem Kraków Południa a węzłem Kraków Łagiewniki. Skończyły się także oficjalnie problemy w Dolnośląskiem na trasie S5, te pomiędzy węzłem Trzebnica a węzłem Kryniczno. Na 150 km w kierunku Poznania jedziemy całą szerokością jezdni. Jeden z pasów był wcześniej zablokowany po tym, jak auto osobowe uderzyło w barierę. Sprawnie pokonamy też już drogę krajową numer 28 na odcinku Jasło-Gorlice oraz trasę S3 między węzłem Świebodzin Południe a węzłem Sulechów. Cały czas trudna sytuacja także na północnym zachodzie kraju, konkretnie na autostradzie A6 i na przedłużeniu tej autostrady, czyli na trasie S3. W kierunku Goleniowa mamy wciąż korek, choć już mniejszy niż jeszcze godzinę czy półtorej godziny temu. Nadal problemy także poważne na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Za Grudziądzem w dwóch miejscach prowadzone są roboty drogowe na wysokości Rulewa i wysokości Kopytkowa i w obu tych miejscach w stronę właśnie Gdańska kierowcy niestety stoją w korku. Na trasie S8 natomiast poprawiła się sytuacja w Radzyminie. Tam trwają roboty drogowe i godzinę temu jeszcze mieliśmy poważne utrudnienia. Teraz już przynajmniej z tego, co widzimy na mapach, niewielkie spowolnienia. No ale trasa S8 stoi w Warszawie samej na moście Grota Robeckiego i tuż za nim w kierunku zachodnim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Bez deszczu, ciepło, dużo słońca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I zmiany na synoptycznej mapie. Otóż Kraków, 24 stopnie, to najcieplejsze miejsce obecnie w Polsce, a najchłodniejsze to Kętrzyn. Do tej pory był Elbląg, pałeczkę oddał jednak Kętrzynowi i 18 stopni. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o temperaturę. Najcieplejsze i najchłodniejsze miejsce w pozostałej części kraju. Właściwie temperatura jest taka wyrównana i tak też będzie do końca dnia, kiedy to sobie pójdzie, słońce zaśnie, to na termometrze zobaczymy na południu, na zachodzie, na południowym wschodzie, południowym zachodzie około 24 stopni. W głębi kraju stopni ma być około 22-23. No a na północy najchłodniej, ale też no tak w sumie przyjemniej, jeśli ktoś lubi kąpiel w takiej temperaturze, to będzie miał fajnie, bo 20-21 stopni, jeśli chodzi o temperaturę powietrza. Bałtyku to nawet nie wiem jaka jest, ale możemy sprawdzić dla was. W każdym razie dla niektórych na kąpiel na pewno za chłodno. W każdym razie taka temperatura określana jest jako komfort termiczny, a więc nasz organizm się nie przegrzewa. No i deszcz. Tego nie będzie. Też przed nami ta noc będzie bezchmurna i jutro również pogodnie z nieco wyższą temperaturą.
2: Dzisiaj mamy zachmurzenie w całym kraju, przeważnie umiarkowane. Temperatury kształtują się od 17,7 stopnia w Chojnicach do 23,4 stopnia w Krakowie. Natomiast przeważnie na obszarze Polski jest około 20 stopni w tej chwili. Wiatr jest słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni. To co ważne, to dzisiaj już nie spodziewamy się opadów deszczu.
0: No i tych opadów deszczu, tak jak wspomniałam, nie będzie też w nocy, a mówił zresztą u nas na antenie, tylko troszkę wcześniej, teraz powtarzamy, w Polskim Radiu Kierowców synoptyk Instytutu Meteorologii Michał Kowalczuk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na luzie, ale na wysokich obrotach. Do 17:00 Monika Gniewaszewska, zapraszam.

0: pewną nadzieją patrzę na mapy i też na komunikaty Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z taką nadzieją, że może na tych drogach trochę się uspokoiło?
1: Nie, trochę tak, ale zgadnij, na jakiej autostradzie jest kolejne zdarzenie drogowe.
0: A4.
1: Brawo.
0: Nie jest to zaskoczenie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Kłopoty na A4 pojawiły się w Małopolsce między węzłem Bochnia a węzłem Brzesko w pobliżu Jodłówki. Na 464 km auto osobowe wypadło z jezdni i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Katowic. Odwołano natomiast, przypomnę, wszystkie inne utrudnienia na A4. Tempo między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe, między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice, między węzłem Chorzów a węzłem Mikołowska oraz między węzłem Kraków Południe a węzłem Kraków Łagiewniki. Odwołano przed momentem także utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Łódź Wschód a węzłem Łódź Górna. Na 316 km znów w kierunku Katowic są dostępne wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany przez kilka dobrych godzin po kolizji dwóch aut osobowych. Ze zdarzeń drogowych nagłych to tyle, ale remonty mocno dają się we znaki kierowcom w kilku miejscach, między innymi trasa S17 na wysokości Garwolina, tam korek w kierunku Warszawy, autostrada A1 między Nowymi Marzami a Pelplinem, tam także w dwóch miejscach prowadzone są roboty drogowe i mamy na zmianę korki ze spowolnieniami. No i jeszcze patrząc na mapy, zajrzyjmy na sytuację w Warszawie i okolicach. Trasa S8, niewielki korek, ale jednak na wysokości mostu Grota Roweckiego od strony Białegostoku. Wyjazd z Warszawy w kierunku Trójmiasta może być problematyczny już za Warszawą, czyli w Dziekanowie Leśnym. Tam są prowadzone roboty drogowe i widać to niestety, bo kierowcy stoją tam w korku. Natomiast wjazd do stolicy od Trójmiasta jest problematyczny już w Łomiankach. Tam pierwszy korek, a potem znowu postoimy na wysokości Młoci.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: PRK. Polskie Radio Kierowców. Jeśli macie coś do dodania, oczywiście, bo na drogach dzieje się bardzo dużo, no to piszcie, nagrywajcie się.

0: PLK Polskie Radio Kierowców. Porozmawiamy teraz o tej sytuacji meteorologicznej, którą mamy już od jakiegoś czasu. Zaskoczeniem są temperatury w Polsce sięgające rzędu 40 stopni. Taką sytuację mieliśmy w czerwcu, pod koniec czerwca. Później dużo, dużo chłodniej, żeby słupek rtęci podniósł się pod koniec lipca, te kilka dni temu, ponownie do tych około 40 stopni. Z nami jest profesor Zbigniew Karaczun, SGGW, Koalicja Klimatyczna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, sytuacja na ile jest zaskakująca i czy będzie się powtarzać i o czym świadczy?
1: Sytuacja chyba nie jest zaskakująca, dlatego że od pewnego czasu mamy w Polsce falę upałów. Może zaskakujące jest to, że to jest czwarta tak naprawdę fala upałów, która w tej chwili trwa, więc częstość występowania tych fal upałów jest, może być dla części osób czymś zaskoczeniem i czymś niespodziewanym. Natomiast my jako naukowcy mówimy o tym, że tego typu sytuacje będą w Polsce występowały i będą coraz częstsze od kilku czy nawet kilkunastu lat, bo to jest skutek spowodowany przez człowieka zmiany klimatu. I ta zmiana klimatu manifestuje się między innymi właśnie wzrostem średniej temperatury, ale też częstszymi falami upałów, ale także tym, co pani redaktor zwróciła uwagę, czyli coraz większą niestabilnością pogody. To znaczy temperatura w ciągu jednego czy dwóch dni może się zmienić nawet o 25-30 stopni. To znaczy z tej temperatury 40 stopni w niektórych miejscach spada do tych 14-15 w tym samym miejscu następnego dnia. Więc to jest to, z czym coraz częściej mamy do czynienia.
0: A na ile jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, więc zapytam o to, na ile samochody mają wpływ na te zmiany, które kształtują się obecnie w naszym klimacie? Na ile te spaliny, a może właśnie nie spaliny, tylko te styczność chociażby opony z asfaltem, na ile to może mieć wpływ na to, że ten klimat i ta temperatura tak właśnie wygląda?
1: Transport jest istotnym źródłem emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla, dlatego że transport jest oparty w największym procencie

0: całkowicie na, czy największym udziale na spalaniu paliw kopalnych, przede wszystkim ropy naftowej i paliw płynnych. I to jest źródłem tej, każdy proces spalania jest źródłem emisji CO2 i CO2 jest gazem, najpopularniejszym gazem cieplarnianym, przyczyniającym się do tej zmiany klimatu. Więc rzeczywiście transport jest źródłem, który wpływa na zmianę klimatu i na to, co dzisiaj notujemy. I stąd jest ta inicjatywa, która no, nie tylko w Unii Europejskiej, ale coraz bardziej widzimy także w Chinach i w innych krajach, rozwoju czy elektryfikacji transportu, ale elektryfikacji opartej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Bo to tylko może się przyczynić do zmniejszenia tego problemu i ochrony klimatu.
1: No właśnie, bo przecież chociażby produkcja akumulatorów do takich samochodów elektrycznych też budzi kontrowersje i też mówi się o tym, że ma no, negatywny wpływ na klimat.
0: Ja myślę, że każde działanie człowieka, możemy tak naprawdę powiedzieć, że wpływa na środowisko przyrodnicze, w tym na klimat. Natomiast my musimy szukać rozwiązań, które są, które niosą ze sobą tak zwany mniejszy ślad węglowy czy ślad środowiskowy. I jeżeli budujemy samochody elektryczne i użytkujemy samochody elektryczne oparte na odnawialnych źródłach energii, one mają mniejszy ślad węglowy, mają mniejszy ślad środowiskowy. Natomiast zdecydowanie tutaj jako człowiek, który związany jest z ochroną środowiska, ja bym powiedział, że najważniejsze jest planowanie przestrzenne. Czyli takie planowanie, które redukuje potrzeby transportowe, na przykład taki model miasta 15-minutowego, żeby w ciągu 15-minutowego spaceru z miejsca, gdzie się mieszka, dotrzeć do każdego potrzebnego nam punktu. A druga rzecz, którą bym powiedział, to jest transport publiczny, który jest no, na jednostkę jakby transportową znacznie bardziej przyjazny środowisku niż motoryzacja indywidualna.
1: Czyli do minimum zmniejszenie używania tak naprawdę aut, tak żeby no, korzystać z transportu publicznego chociażby i nie musieć korzystać z własnych samochodów, to prawdopodobnie to jest już wiadome, pomoże w tym, żeby zatrzymać zmiany klimatu. O tak powiem. Po przerwie porozmawiamy sobie o tym właśnie, jaki środek transportu najlepiej wybrać, żeby te wakacje no, nie szkodziły klimatowi, krótko.

0: No i a propos śladu węglowego i nas na drogach. Czy jest nas dużo obecnie? O tym opowie teraz Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na pewno na drogach dojazdowych w kierunku Trójmiasta wciąż wzmożony ruch i spowodowane także robotami drogowymi korki. W dwóch miejscach autostrady A1 pomiędzy Nowymi Marzami a Pelplinem. Spowolnienia na szczęście już tylko na wysokości Rulewa, które ciągną się aż do Płochocina. Natomiast korek na zmianę ze spowolnieniami na dłuższym odcinku pomiędzy Kopytkowym a Nową Cerkwią. Bez przeszkód już za to wyjazd z Trójmiasta na południe Polski powinien przebiegnąć, bo zarówno na trasie S6, jak i Krajowej 91 na wysokości Pruszcza Gdańskiego nie ma większych problemów z płynną jazdą. Remont daje się natomiast we znaki kierowcom na trasie S7 w kierunku Trójmiasta. Za Nidzicą mamy około 3 km korka. Na autostradzie A4 nadal problemy są w Małopolsce między węzłem Bochnia a węzłem Brzesko. W pobliżu Jodłówki auto osobowe wypadło z jezdni i na 464 km droga w kierunku Katowic jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Bez problemu pokonamy natomiast pozostałe odcinki autostrady A4, bo już od dłuższego czasu nie ma problemów między węzłem Opole Zachodnie a węzłem Opole Południe, między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice, między węzłem Chorzów a węzłem Mikołowska oraz między węzłem Kraków Południe a węzłem Kraków Łagiewniki. Drogowcy odwołali wszystkie te utrudnienia, które tam trwały.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK Polskie Radio Kierowców. Już za moment wrócimy do naszej rozmowy z klimatologiem, profesorem Zbigniewem Karczunem ze ZGGW Koalicji Klimatycznej, o tym, żeby porozmawiać o transporcie, czy on jest źródłem zanieczyszczeń.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Nasza dyskusja, rozmowa o transporcie i klimacie budzi wiele emocji. Czytam w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, że transport nie jest znaczącym składnikiem produkowania zanieczyszczeń. To wielki przemysł jest największym źródłem. Jeśli dziś zlikwidujemy cały transport spalinowy, to ile mniej zanieczyszczeń pójdzie w atmosferę? 3 czy może 5%? Ale wielkiego przemysłu nikt nie rusza. Kierowców zawsze można uderzyć, pisze Piotr. Z nami jest profesor Zbigniew Karaczun, SGGW Koalicja Klimatyczna. Panie profesorze, jakby pan odpowiedział na ten właściwie zarzut?
1: To jest taki dosyć popularny mit, że transport nie ma udziału tak naprawdę w degradacji środowiska, w degradacji jakości powietrza czy w zmianie klimatu. To są różne takie szacunki, ale one wskazują, że mniej więcej 15-20% emisji gazów cieplarnianych jest związane z transportem. Ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o transporcie samochodowym i o motoryzacji, ale także o transporcie lotniczym, transporcie morskim, więc to w sumie jest tak naprawdę te 20%. Mhm. Natomiast także mitem jest to, że zakłady przemysłowe są bardziej szkodliwe dla środowiska, a zwłaszcza dla zdrowia ludzi, niż transport samochodowy, dlatego że proszę pamiętać, że w miastach dużym źródłem smogu, zwłaszcza smogu letniego, tak zwanego fotochemicznego, właśnie jest motoryzacja indywidualna i transport samochodowy, więc oczywiście nie można go demonizować, nie można mówić, że to jest, on jest za wszystko winny, ale trzeba widzieć także jego udział w degradacji klimatu i środowiska.
0: Mm-hmm. A na przykład opony i styczność ich z asfaltem, jak tu wygląda sytuacja?
1: To jest rzeczywiście źródło tak zwanego zapylenia pyłami drobnymi, tymi takimi dosyć w tej chwili popularnymi, o których się mówi PM2,5, nawet drobniejsze cząstki w wyniku ścierania się opon, w wyniku tarcia. To jest o tyle niebezpieczne, że ten pył zawiera metale ciężkie, dlatego że do produkcji opon wykorzystuje się także dodatki różnego rodzaju kompozytowe, żeby one były bardziej trwałe. W związku z tym na przykład ścieranie opon jest źródłem kadmu, ale także praca silnika w tych procesach dochodzi do ścierania się metalowych elementów i one także są źródłem emisji metali ciężkich. Także tak, to wpływa na nasze zdrowie, to wpływa na jakość środowiska.
0: Czyli tak naprawdę dobrze mieszkać za miastem, żeby styczności z tym nie mieć.
1: A to wejdę pani redaktor, słowo, bo to i tak i nie. Znaczy, ja bym powiedział, że w Polsce tak naprawdę na terenach wiejskich mieszkańcy nie mają alternatywy, dlatego że myśmy niestety w Polsce zniszczyli transport publiczny, ten taki lokalny, łączący tereny wiejskie z lokalnymi ośrodkami i miejscami pracy i mamy ogromne wykluczenie transportowe. Mieszkańcy wsi nie mają innego wyboru, jak korzystać z własnych samochodów. I to trzeba dostrzegać, bo o ile w miastach mamy świetnie zorganizowany najczęściej transport publiczny, to poza miastami ten transport publiczny już jest znacznie słabszy.
0: Czyli tak naprawdę, no oprócz tego, że rzeczywiście na terenach podmiejskich transport publiczny jest mocno ograniczony, no to wniosek płynie taki z naszej rozmowy, że do pracy to najlepiej dojeżdżać komunikacją zbiorową. Natomiast jeśli wybieramy się na wakacje, to czym najlepiej dojechać tak, żeby uszanować środowisko?
1: Ja bym powiedział, że z punktu widzenia środowiska to oczywiście najlepszy jest pociąg, dlatego że on ma jednostkową, tak w przeliczeniu na pasażera, kilometr. To taka dosyć specyficzna jednostka, ale on, ten jednostkowy ślad środowiskowy jest wtedy najmniejszy. Natomiast ja nie chcę demonizować także samochodów. To znaczy, jeżeli jedziemy w 4 osoby, to znaczy 2 rodziców i 2 dzieci, to naprawdę wykorzystanie samochodów wtedy jest
0: sensowne.
1: Sensowne, dokładnie, bo jest wygodniejsze, dojeżdża się na miejsce, nie trzeba na miejscu już korzystać z innych środków. Natomiast najbardziej jakby negatywny wpływ jest wtedy, kiedy jedziemy samotnie. Znaczy jeden samochód i jedna osoba w środku. Czy to do pracy, czy to właśnie na wakacje. Bo wtedy ten ślad środowiskowy jest bardzo wysoki.
0: Jesteśmy Polskim Radiem Kierowców, słuchają nas kierowcy, a więc też wielbiciele, hobbyści samochodów. Sami nimi jesteśmy również, a więc...

No, taki pewiennego rodzaju bunt rodzi się w nas, że to właśnie samochody są winne takiej sytuacji klimatycznej. No, ale też warto wiedzieć, jakie są zagrożenia, jakie są ograniczenia właśnie biorące się z korzystania z samochodów. O tym właśnie też rozmawialiśmy z profesorem Zbigniewem

0: rozmowę i tak jak zresztą pan profesor powiedział, no nie demonizujmy tych samochodów, ale jeśli możemy, no to korzystajmy z transportu publicznego.
1: Ja myślę, że tak, ale także nie zapominajmy o tym, że jesteśmy stworzeni do transportu pieszego, a możemy też korzystać z transportu rowerowego. I ja bym powiedział, że ten ruch, taki aktywność fizyczna jest niezwykle istotna. I jeżeli mieszkamy w mieście, to naprawdę zastanówmy się, czy nie możemy dojść do pracy te kilka minut, czy dojechać na rowerze, bo to nie tylko jest dobre dla środowiska, ale to będzie także dobre dla naszego zdrowia i dla naszej kondycji.
0: No właśnie i tym akcentem właśnie kończymy rozmowę z profesorem Zbigniewem Karaczunem z SGGW, Koalicji Klimatycznej. Korzystajmy dla zdrowia też chociażby z roweru, czy po prostu spaceru. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

0: No niestety, wciąż przychodzą do nas nowe wiadomości od służb. Zbiera je cały czas Kamil Olak i teraz w PRK Polskim Radiu Kierowców je przedstawi.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia na północy Polski w województwie pomorskim. Na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Owczarnia a węzłem Gdańsk-Lotnisko. W pobliżu Matarni po kolizji trzech aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi na 330 km. Nie odwołano utrudnień w Małopolsce. Te trwają na autostradzie A4 między węzłem Bochnia a węzłem Brzesko. Po tym jak w pobliżu Jodłówki auto osobowe wypadło z jezdni w kierunku Katowic, są problemy z przejazdem. Zablokowany jest jeden pas na 464 kilometrze. Drogowcy odwołali, natomiast przypomnę utrudnienia na autostradzie A1, te między węzłem Łódź Wschód a węzłem Łódź Górna. Przez 316 km jedziemy już bez przeszkód. Skończyły się problemy na jezdni w kierunku Katowic. Tam po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany był jeden pas ruchu. Cały czas trudna sytuacja jest na autostradzie A1, natomiast w północnej części Polski pomiędzy Toruniem a Gdańskiem na pewno ta podróż nie będzie najprzyjemniejsza dzisiaj. Jedno miejsce z korkami to jest wysokość Lubicza Dolnego. Na drugim miejscu czas tracimy na wysokości Rulewa, a w trzecim na wysokości Bobrowca i Kierwałdu. Nie poprawiła się też sytuacja na remontowanej trasie S7 w kierunku Gdańska, tuż za Nidzicą mamy korek i również dają się mocno we znaki zmotoryzowanym prace drogowe na trasie S17 w okolicach Garwolina, a konkretnie na jego obwodnicy, także niestety spowolnienia i korki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli uważacie, że te informacje były za mało wyczerpujące, no to oczywiście dawajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: No i będą same dobre wiadomości pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Same dobre, bo synoptycy nie mają dla nas ani ostrzeżeń, ani informacji o burzach, nawałnicach czy jakimś potężnym upale. Po prostu temperatura taka, no, letnia, czasem mogłoby być cieplej w niektórych miejscach, pewnie dla niektórych, ale tak naprawdę komfort termiczny mamy w sumie to zapewniony. I tak też 21 stopni pokazują termometry na północy kraju, na północnym zachodzie i północnym wschodzie. W głębi kraju to 22-23 stopnie, a najcieplej w tej chwili jest na południowym zachodzie, południowym wschodzie, na południu i na zachodzie. Tutaj około 24 stopni. Tak przynajmniej podają synoptycy. Chłodnym miejscem na południu kraju jest chłodnym. Ciepło-chłodnym jest Zakopane. Dużo słońca dzisiaj mamy, choć to słońce sobie zachodzi czasami za chmury, ale z tych chmur deszczu dziś nie będzie. Podobna sytuacja jutro, ale jutro nawet troszkę cieplej. Jutro będzie cieplej, natomiast w nocy też przyjemnie, bo bez opadów, pełne gwiaździste niebo. Jeśli nie jesteśmy w mieście, no to te gwiazdy będzie widać, bo bezchmurna noc zapowiada się, tak przynajmniej prognozują synoptycy. No i w nocy to zachmurzenie, nie zachmurzenie, ale temperatura będzie dosyć chłodno, bo minimalna to od 11 do 14 stopni na wschodzie i południu i najwięcej pokazać mają termometry na zachodzie i wybrzeżu, bo tutaj stopni 18 na wybrzeżu, więc dość ciepło jak na wybrzeże, oczywiście i nasz Bałtyk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze do 17 będziemy słyszeć się na wysokich obrotach. Zapraszam, Monika Gniewaszewska.

0: Kamil, masz pozdrowienia od naszego słuchacza Michała ze Skody.
1: O, jak miło.
0: Mhm, wiadomości były w punkt. Kamil zawsze odwala dobrą robotę.
1: To miło mi, dziękuję.
0: Brawo dla niego.
1: Dla ciebie również, bo jesteśmy duetem dzisiaj.
0: Aha.
1: Udziela ci się.
0: Dziękuję ci bardzo, że podzieliłeś się pozdrowieniami. My pozdrawiamy naszych słuchaczy i sprawdzamy sytuację.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A4 w Małopolsce między węzłem Bochnia a węzłem Brzesko. W pobliżu Jodłówki jedziemy już bez problemów. Kłopoty były na 464 kilometrze. Tam auto osobowe wypadło z jezdni i ta była zwężona w kierunku Katowic. Zablokowany był jeden pas ruchu. Trwają natomiast problemy na północy Polski na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Owczarnia a węzłem Gdańsk-Lotnisko. W pobliżu Matarni po kolizji trzech aut osobowych zwężona jest jezdnia w kierunku Łodzi na 330 km konkretnie. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu. Nie zmieniła się sytuacja niestety na autostradzie A1. Wciąż spowolnienia w dwóch miejscach na długich odcinkach. W okolicach Rulewa i w okolicach Kierwałdu. W obu przypadkach chodzi o nitkę w kierunku Trójmiasta. To odcinek pomiędzy Grudziądzem a Tczewem. Na południu Polski natomiast bez przeszkód poza wspomnianym odcinkiem wcześniej autostradą A4 przejedziemy. Korek jest za to na Krajowej 7 przed Krakowem. Na wysokości Libertowa. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama.

o tę trasę. To jest, no niestety, ale ponad 700 kilometrów. 7 godzin pokazuje tutaj nawigacja, że tę trasę trzeba będzie przemierzać. Dosyć późna już pora. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie przejdzie ta trasa. W każdym razie teraz, no to są korki. Rzeczywiście na A1C, na tym północnym odcinku, to natkniecie się w kilku miejscach na spore spowolnienia. Można jechać A1 rzeczywiście, ale można też S7 przez Warszawę i dzięki temu ominiecie ten korek, który jest na A1C, więc po prostu nawet nie najgorzej wyglądającą Zakopianką sobie jedziemy z Białki Tatrzańskiej, jedziemy przez Kraków, dojeżdżając obwodnicą oczywiście do S7, potem Kraków-Warszawa, tu sytuacja nie najgorzej, i do S7 docieramy sobie obwodnicą Warszawy oczywiście i potem S7 Warszawa-Gdańsk, która to S7 omija korek na A1C i wychodzi 20 minut później, że jesteśmy, ale przynajmniej bez korków, które są w tej chwili na A1C.

0: W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców donosicie, że jest korek przed Wrocławiem na wysokości Sokolników, 132 kilometr w stronę Wrocławia. No i tutaj no, informowaliśmy was o utrudnieniach i jak donosi słuchacz, drogowcy może i odwołali utrudnienia, ale korek cały czas się utrzymuje. Kamil, powiedz coś w tej sprawie.
1: To prawda, ale jest on jeszcze, i tak mniejszy niż godzinę temu. Także no i wygląda na to, że wszystko idzie ku dobremu.
0: O, i przy tym zostańmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale są takie miejsca, w których jest na odwrót i to między innymi trasa S6 w województwie pomorskim między węzłem Gdańsk-Owczarnia a węzłem Gdańsk-Lotnisko. W pobliżu Matarni zderzyły się trzy auta osobowe, dwie osoby są ranne i na 330 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Nowe utrudnienia na Krajowej 12 w Łódzkiem na odcinku Piotrków-Trybunalski-Sulejów. W pobliżu miejscowości Kleszcz na 402 kilometrze kolizja dwóch aut osobowych i tam poruszamy się naprzemiennie. Problemy pojawiły się też w Małopolsce na Krajowej 28 pomiędzy Suchą Beskidzką a Makowem Podhalańskim. Na 37 kilometrze auto osobowe zderzyło się z motocyklem i tam także wprowadzono ruch naprzemienny. Cały czas są problemy z płynną jazdą na trasie S17 na wysokości obwodnicy Garwolina. Kierowcy na jezdni w kierunku Lublina stoją w niewielkim, ale jednak korku. Tam prowadzone są roboty drogowe. Remont także na autostradzie A1 i on daje się dzisiaj we znaki kierowcom na wysokości Rulewa w kierunku Trójmiasta i między Kopytkowem a Nową Cerkwią. Tam na zmianę. Korek spowolnienia. To wszystko oczywiście na jezdni w kierunku Trójmiasta. Nie poprawiła się też sytuacja na trasie S7 prowadzącej nad morze. Tutaj za Nidzicą także remont i także spowolnienia albo korek na wysokości miejscowości Rączki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Oprócz tego, że towarzyszymy wam w ruchu drogowym i w ogóle w podróży, w domu, mam nadzieję, że jesteście z nami cały czas, no to też ostrzegamy i nie zawsze te ostrzeżenia są no takie miłe, przyjemne i tak jest i teraz. No alkohol i droga to absolutnie nie jest dobre połączenie. Skutkuje bardzo groźnymi zdarzeniami na drogach i w ogóle. Alkohol i droga, ale alkohol i woda to również nie jest dobre połączenie, a w zasadzie bardzo złe. Wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń podczas wypoczynku nad wodą. Tak też wynika ze statystyk. Według policyjnych część utonięć ma związek właśnie ze spożywaniem alkoholu. Dziś tak upalnie nie jest, ale pewnie są amatorzy wody i chłodzenia również, a więc to połączenie woda i alkohol absolutnie nie. Nawet nie wielka ilość taka właśnie alkoholu osłabia refleks, zaburza w ogóle ocenę odległości i własnych możliwości. I to chyba jest najgorsze, bo tak naprawdę wydaje nam się, że coś możemy, a tak naprawdę jest to mocno, mocno złudne. Rafał Tokarski z Państwowej Straży Rybackiej w Piotrkowie Trybunalskim mówi o tych złych zachowaniach nad wodą.
1: Też się spotykamy z taką sytuacją, na przykład nieodpowiedzialną rodziców, gdzieś spożywają alkohol, dzieci w wodzie, albo pływają jakimiś tam rowerkami, kajaczkami, nie mają kapoków, spalają ogniska w lesie, też zostawiają bardzo dużo śmieci.
0: No mamy wakacje, a więc no dobrze jest jednak, no wiadomo, że odpoczywać, ale jednocześnie odpoczywać z głową.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, za chwilę serwis drogowy, który przedstawi Kamil Olak, on cały czas monitoruje sytuację dla was. No i też właśnie informacja z aplikacji S6, no tutaj cały czas w stronę Łodzi. Niestety mamy utrudnienia, ale to nie w stronę Łodzi. Kamil, S6, sprawdzisz
1: stronę
0: dla
1: Łodzi.
0: Nas?
1: Stronę Łodzi.
0: Sprawdzisz dla nas, bo tutaj są jakieś kontrowersje, jeśli chodzi o kierunki.
1: No dobrze, no to oficjalnie w stronę Łodzi.
0: Taki mamy komunikat z generalnej dyrekcji. No ale korek pewnie jest też w przeciwną stronę, ale to już szczegóły od Kamila.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale najpierw autostrada A4, odcinek węzeł Bochnia, węzeł Brzeszko. W pobliżu Jodłówki auto osobowe wypadło z jezdni i nadal na 464 kilometrze jeden pas w kierunku Katowic jest zablokowany. Na trasie S6 nadal są problemy na wysokości Trójmiasta, konkretnie między węzłem Gdańsko-Wczornia a węzłem Gdańsk-Lutnisko. Na 330 kilometrze zdarzyły się trzy auta osobowe i w pobliżu Matarni, przynajmniej według służb, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Patrząc na mapy, rzeczywiście w drugą stronę też jest korek. Także te utrudnienia dotyczą obu kierunków w praktyce jazdy. Województwo łódzkie, tu wciąż problemy są na Krajowej 12 między Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem. W pobliżu miejscowości Kleszczy poruszamy się naprzemiennie. Na 402 kilometrze była kolizja dwóch aut osobowych. W Łódzkiem odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Łódź Wschód, a węzłem Łódź Górna. Na 316 kilometrze jedziemy już w kierunku Katowic całą szerokością jezdni. Tu jeden z pasów był wcześniej zablokowany po kolizji dwóch aut osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Rzeczywiście ta obwodnica Trójmiasta wygląda na mocno zakorkowaną i to zarówno w stronę Łodzi, jak i w kierunku nadmorza. Tak wygląda sytuacja. Od Generalnej Dyrekcji mamy informację o tym, że wypadek jest na jezdni w stronę Łodzi. Dagmara Kowalska już jest w
3: studiu.
0: Dzień dobry.
3: A teraz to już na luzie będzie.
0: Oj tak, ja mam nadzieję, że było też do tej pory, ale na wysokich obrotach tak czy siak. W każdym razie w dobrych rękach was zostawiam. Monika Gniewaszewska, dziękuję za wspólny czas. Dagmara przejmuje pałeczkę.
3: Biorę.

0: na przykład jeśli ktoś chodzi w sandałach. I rzeczywiście trochę chłodniej będzie także w nocy. Ale o tym, co się będzie działo w pogodzie, już teraz będę wam opowiadać, a wcześniej powiem dzień dobry. Znowu znane wam trio, o czym za chwilę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu wieczorem zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Tak to będzie wyglądało. A jeśli chodzi o temperaturę, no na termometrach widzimy od 19 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Około 23 mamy w centrum i do 26 na krańcach południowo-wschodnich. No to nie wiem jak wy, ale jeśli chodzi o odczucia termiczne, u mnie wygląda to tak, że nawet jeśli widzę 23 w centrum, to jakoś chłodno, prawda? No i właśnie tak to wygląda z perspektywy osób, które lubią jednak, jak jest troszeczkę cieplej. Jasne, że nam się przydaje takie ochłodzenie, taki chwilowy moment na oddech, bo przecież przy gigantycznych upałach jesteśmy bardzo mocno zmęczeni pod koniec dnia, a i wielu z nas upały bardzo mocno przeszkadzają, więc to jest taki moment na oddech i on chwilkę potrwa. O tym też będę wam opowiadać. Wiatr słaby, ale okresami umiarkowany. Na północy nawet porywisty, z kierunków północnych wieje stąd ten chłód. I tylko na północnym zachodzie wieje zachodni wiatr. Tak to wygląda w tym momencie. W Krakowie najcieplej 24,8 stopnia, najchłodniej w Elblągu 18,2.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Coś pani wspominała o jakimś trio. No tak, to trio, które miało miejsce wczoraj, czyli nasz realizator Paweł Chodyna, Kuba Domoracki, który zajmuje się serwisami drogowymi. No i Adek Mara Kowalska w takim składzie. Zapraszamy do godziny 22. Dzień dobry.

0: No niby taki, wiesz, bardzo melancholijny ten utwór, a i każdy się buja. Proszę bardzo, choćby Kuba.
1: Rzeczywiście, trochę tak, tak podświadomie. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry Państwu. To co, będziesz nas zabierał na drogi?
1: Tak, taki mam zamiar i taką mam misję. I uprzedzając Twoje pytanie, chciałem powiedzieć, że nie jest najgorzej. Wiesz, sytuacja drogowa jest lepsza niż wczoraj wieczór na przykład, no ale wiadomo, dzisiaj
0: pamiętam,
1: sobota, troszkę leniwa. Co nie znaczy oczywiście, że korków nie ma. Są i korki, i spowolnienia, i niestety wypadki, kolizje, ale trochę sytuacja jest spokojniejsza niż zwykle.
0: No dobrze, to ponieważ czytałam tutaj w naszej aplikacji, że sporo kontrowersji wokół S3 bodajże, czy
1: S6?
0: S6.
1: Tak,
0: to
1: tak.
0: Może wyjaśnijmy też, co się tam dzieje i w którym kierunku ten korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I rzeczywiście zacznę od województwa pomorskiego, od ekspresowej szóstki, to jest obwodnica Trójmiasta. Tutaj niedaleko węzła Gdańsk-Lotnisko na kilometrze 330 zderzyły się 3 samochody osobowe i 2 osoby zostały w tym wypadku ranne. Zablokowany był jeden pas w kierunku Gdyni. Mówię był, bo dosłownie chwilę temu drogowcy poinformowali, że jezdnia w kierunku Gdyni jest już całkowicie odblokowana. Mieliśmy utrudnienia właściwie tam w obu kierunkach, bo jak to zwykle bywa przy okazji takich wypadków, jezdnia jest zwężona w jedną stronę, ale i w drugą stronę mamy niestety korki i spowolnienia i tak było przez pewien czas właśnie na obwodnicy Trójmiasta. W tej chwili na kilometrze 330 w kierunku Gdyni już jezdnia jest odblokowana, co nie znaczy oczywiście, że korek zniknął, no ale miejmy nadzieję, że w ciągu kilkunastu minut ruch będzie odbywał się tam w sposób płynny. Natomiast w kierunku południowym, czyli w kierunku Łodzi, właściwie już spowolnień nie obserwujemy. W województwie pomorskim mamy także utrudnienia w innych miejscach. Oczywiście, jak to zwykle bywa w wakacje na trasie wojewódzkiej 216 pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta, a także na sąsiedniej trasie numer 215 niedaleko Władysławowa, Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry, a także Karwi. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy mostem nad Martwą Wisłą a tunelem pod Martwą Wisłą w kierunku Gdańskiego portu. Na autostradzie A1 uwaga w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Włocławek Zachód a Kowal. Na kilometrze 212 ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Łodzi i już teraz obserwujemy tam spory kilkukilometrowy zator. Zakończyły się utrudnienia w Suchej Beskidzkiej na drodze krajowej numer 28, gdzie na kilometrze 38 auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Jezdnia była tam zwężona, w tej chwili już i w kierunku Wadowic, i w kierunku Nowego Sącza można jechać bez przeszkód. I jeszcze jedna trasa małopolska, droga krajowa numer 49. Tutaj spore spowolnienia, wręcz spore korki obserwujemy na Podhalu, pomiędzy Białką Tatrzańską a granicą w Jurgowie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to my się powolutku rozkręcamy, ale tak na spokojnie, na luzie, bo tak nazywa się ta audycja. Będziemy sobie troszkę przyglądać się temu, co się zmienia na naszych drogach, na naszych ulicach, gdzie będą jakieś utrudnienia. Warto o tym pamiętać od początku nowego tygodnia, bo jeśli wracacie do swoich miast i na przykład, nie wiem, zaczynają się jakieś remonty, a wy na przykład o tym nie wiecie, no to jak tutaj się w poniedziałek nie spóźnić do pracy. Ja wiem, że jeszcze trwają dla niektórych wakacje, ale może warto posłuchać, żeby sobie po prostu zaplanować nowy tydzień bezproblemowo, żeby się zaczął tak, no, jakoś łagodniej, może tak bym to nazwała. Więc za chwilkę dwa słowa na temat jeszcze wakacyjny, ale też będzie mowa w tej godzinie o remontach, na przykład obwodnicy Garwolina.

Obiecałam wam jeszcze wakacyjny temat i będę miała coś na rozgrzewkę, ale coś myślę zupełnie innego niż w tygodniu i mam nadzieję, że wpadniecie w ten rytm razem ze mną, ale to za chwilkę. Natomiast chciałabym wam powiedzieć, że gdybyście wybierali się na przykład do Warszawy na wakacje, na urlop albo przynajmniej na kawałek urlopu, warto, bo w wielu miejscach są nowości, w wielu miejscach można pospacerować, w takich, w których jeszcze do tej pory spacerować nie można było na przykład. To tak na zachętę, a jeśli chcielibyście się przejechać czymś bardzo ciekawym, fajnym i zupełnie niepasującym do Warszawy, no to myślę, że w przyszłym tygodniu w Warszawie będzie można coś takiego zrobić, bo będzie debiutował niebieski tramwaj w barwach wrocławskich na linii 36 i o tym mówią głośno i chwalą się tramwajarze. Niebieski wagon wyprodukowany został przez Chorzowską Wytwórnię Konstrukcji Stalowych Konstal i to było w 1975 roku i ten tramwaj był z numerem fabrycznym 33, ale po Warszawie będzie jeździł z numerem 36. Zaczynał swoją karierę w Krakowie jako tramwaj liniowy. W latach 80. przekwalifikowano go na wagon szkoleniowy przeznaczony do nauki jazdy motorniczych. Oni też się muszą na czymś uczyć, prawda? W 91 roku został zmodernizowany na typ 105 NT przez Krakowski Miejski Zespół Naprawy Tramwajów i sprzedany do MPK Wrocław. I we Wrocławiu, no tam sobie przeżył parę ładnych lat i ten przewoźnik w tamtym okresie kupował używane tramwaje generacji 105N. Chodziło o to, żeby wycofać tramwaje starszego typu. I teraz z uwagi na awaryjność napędu już przy kolejnych remontach wagonu 2558 został w nim przywrócony oporowy układ rozruchu. To jest wyjaśnienie od samych tramwajarzy. No i na przełomie 22 i 23 roku tenże tramwaj przeszedł remont, który miał za zadanie przywrócić historyczny wygląd. I od tego czasu pełni on rolę tramwaju historycznego i regularnie obsługuje wrocławskie linie turystyczne. No a w środku czeka niespodzianka. Jednym z pasażerów jest wrocławski krasnal, symbol stolicy Dolnego Śląska. Wiadomo, że krasnale tam są, żeby było troszeczkę Wrocławia w Warszawie. To i krasnal przyjedzie właśnie tramwajem. Ten wrocławski tramwaj będzie stacjonować na zajezdni Żoliborz. Tam też będzie można zajrzeć. Może niekoniecznie tak bezpośrednio, ale przez płot i czemu nie. Będzie można go też spotkać przede wszystkim już w całości i będzie można do niego wsiąść na liniach turystycznych i właśnie w przyszłym tygodniu będzie debiutował na linii 36. To jest coś takiego jak taka wakacyjna wymiana. W Warszawie są wagony z Krakowa, tak zwany Duży Szczeciniak, można się nim przejechać i z Poznania tak zwany Helmut. Czyli mamy już trzy różne tramwaje historyczne, tramwaje, które zabiorą nas w podróż nie tylko po Warszawie, ale myślę, że taką sentymentalną podróż również nam dadzą. No, będzie można po prostu zamienić zwykły, nowoczesny tramwaj na ten, który kiedyś jeździł po ulicach Wrocławia choćby. Ciekawa jestem, czy kiedyś mieliście okazję przejechać się tramwajem i czy w ogóle przejażdżka tramwajem może być w jakimś sensie atrakcją turystyczną. Dajcie znać w naszej aplikacji, a już za chwilę, już za moment powiem wam, o co chodzi z dzisiejszą zabawą.

0: i sezon na podróżowanie trwa, a my jedziemy z wami w kierunku, no właśnie, chyba w dobrym kierunku, w dobrą stronę razem z Dawidem Podsiadło, chociaż to akurat o sezonie było. Na różne rzeczy.
1: No, patrząc na sytuację na polskich drogach, w różne strony zdążamy. Jedni
0: ale
1: jak, morze,
0: jakie było zastanowienie
1: miasta.
0: Takie. Dobrze, o co jej chodzi? Czy to na pewno jest to, o czym mówi, czy może jakieś odniesienie do czegoś? Nie, nie, to do ciebie, Kuba. No dobrze, czyli co, jedziemy, bo my 17.30 i 29 sekund jedziemy z najnowszymi wiadomościami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo się dzieje na południu naszego kraju, w województwie małopolskim. Zakorkowana jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim, podobnie Krajowa 49 pomiędzy Białką Tatrzańską a granicą w Jurgowie oraz trasy wojewódzkie nr 961 i 960 w Bukowinie Tatrzańskiej i pomiędzy Bukowiną a Łysą Polaną. Jeżeli chodzi o inne trasy małopolskie, to na A4 jedzie się zdecydowanie wolniej, na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Rudno a Balice, a także pewne spowolnienia obserwujemy na Krajowej 87, niedaleko Piwnicznej Zdroju oraz na głównych ulicach Krynicy Zdroju. To trasy wojewódzkie nr 981 i 971. Pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem na Krajowej 12 zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 403. To są okolice miejscowości Kleszcz. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskim jest zwężona w kierunku Łodzi pomiędzy węzłami Włocławek Zachód a Kowal. Tutaj na kilometrze 212 ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest tam dokładnie jeden pas, no i cały czas niestety obserwujemy tam spory kilkukilometrowy korek. Zatłoczona i zakorkowana jest A1 także na Pomorzu. Jak zwykle oczywiście, tradycyjnie bym powiedział, pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, gdzie w związku z remontem na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. Te fragmenty najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową nr 91 i chyba najlepiej to robić jeszcze w województwie kujawsko-pomorskim na węźle Nowe Marzy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja bym zrobiła tak, jak powiedział Kuba, to jest dobry moment na to, żeby popodróżować, ale żeby podróżować, trzeba wiedzieć, którędy jechać, żeby nie wpakować się w korek. No to teraz dla was zadanie. Dzisiaj jedziemy na luzie. No i właśnie pytanie, dokąd jedziemy na luzie? Ja wam będę troszkę podpowiadać, jakie miejsce na tę naszą wspólną podróż sobotnią wymyśliłam, a wy możecie strzelać, co to jest za miejsce. Jestem bardzo ciekawa, czy dobrze strzelicie już na przykład za pierwszym razem przy pierwszej podpowiedzi, czyli ogólnie nazywa się to dokąd dziś na luzie pojedziemy. I pierwsza podpowiedź jest taka. Jedziemy tam, gdzie nawet spacer pod górę może być atrakcją turystyczną. Co to może być za miejsce? Podpowiem, że to jest Polska, żeby było bardziej patriotycznie i tak lokalnie. No właśnie, to co to może być? Ciekawa jestem, czy panowie już wiedzą.

To już? Jej, już, no dobra. Słuchajcie, no to ja mam jeszcze jedną podpowiedź dla was, bo to są takie rzeczy, które myślę, że warto podpowiadać, żeby dojść do wspólnej odpowiedzi. No dobrze. Pierwsza podpowiedź była, że jedziemy sobie w kierunku, w którym to możemy pospacerować i ten spacer nawet pod górę może być atrakcją turystyczną. Tak to wygląda. I jest to podpowiedź dla was, żebyście wiedzieli, w którym kierunku jedziemy dzisiaj wspólnie, jedziemy na luzie.

I na przykład Norbert pyta, czy jest to Śnieżka. To nie jest Śnieżka. Aga i Maciej z Mietka pytają, czy to jest morze Częstochowa. Też nie, ale tam też można pod górę i to też może być atrakcja turystyczna, ale to nie o to konkretne miejsce, nie o ten region mi chodzi. Chyba, oj, powiedziałam już troszkę za dużo. Pewnie to moje ukochane Bieszczady, Zbynio napisał. No nie, ale to też może być taka podpowiedź dla was, bo już nie pierwszy raz mi się tutaj pojawia. Zdaje się, że Kuba powiedział, że to są góry, jakieś góry. To nie o to chodzi. No dobrze, to jedźmy z kolejną podpowiedzią, bo myślę, że dobrze byłoby was jeszcze troszeczkę bardziej naprowadzić. No dobrze, no to mamy tak. Jedziemy tam, gdzie nawet spacer pod górę może być atrakcją turystyczną. To jest pierwsza podpowiedź, już ją znacie. Na miejscu przyda się wygodne obuwie, bo będą i schody, i będzie trochę pod górę, i będzie bruk. Czy coś wam to mówi? Dajcie znać w naszej aplikacji. Może być głosowo, może być tekstowo.

0: No dobrze, wy słuchacie moich podpowiedzi i zmierzacie w całkiem niezłym kierunku, muszę przyznać, bo pytam was, dokąd dzisiaj na luzie jedziemy i wybrałam sobie jedno miejsce w Polsce, gdzie nawet spacer pod górę może być atrakcją turystyczną. Na miejscu przyda się na pewno wygodne obuwie, bo będą schody, będzie trochę pod górkę, no i będzie bruk. I to miejsce szczególnie upodobali sobie artyści, to wcale nie jest od wczoraj, może to jest to?
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja w sprawie konkursu. Wydaje mi się, że to jest Kopiec Kościuszki.

0: Pozdrawiam, Krzysztof z Olsztyna.
1: No to ja też pozdrawiam Krzysztofa z Olsztyna, ale nie chodzi o kopiec Kościuszki. Działajcie, myślcie, co to jest za miejscowość. Czy może bardziej wakacyjna, czy może taka dostępna przez cały rok i piękna przez cały rok? Nic więcej nie podpowiem. Działajcie, a my teraz z Kubą Domorackim wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim zderzyły się trzy samochody osobowe. Pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie na jezdni w kierunku Katowic. Na kilometrze 132 zablokowany jest jeden pas i już teraz obserwujemy tam dosyć spory korek, który zaczyna się już na wysokości węzła Kostomłoty. Na A1 sporo mamy utrudnień, chociażby w województwie kujawsko-pomorskim. Tutaj pomiędzy węzłami Włocławek Zachód a Kowal ciężarówka uderzyła w bariery. Na kilometrze 212 mamy zwężenie w kierunku Łodzi i mamy także poważny kilkukilometrowy korek. Pomiędzy węzłami Nowe Marzy a Warlubie, to także A1 w kujawsko-pomorskim, trwa remont i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 6-kilometrowym. Prędkość jest ograniczona do 80 km/h i tam także jedzie się zdecydowanie wolniej, zwłaszcza w kierunku północnym, czyli w kierunku Gdańska. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, a zatem krajową 91 przez Nowe Marzy i dalej Warlubie i dalej w kierunku Trójmiasta. Dużo cierpliwości przyda się na niektórych trasach małopolskich, zwłaszcza na drodze krajowej numer 49 pomiędzy Białką Tatrzańską a Jurgowem, a także na Zakopiance na fragmencie pomiędzy Nowym Targiem a samym Zakopanem. Te fragmenty Zakopianki najlepiej omijać trasą wojewódzką przez Czarny Dunajec, a także Chochołów. Na A4 jedzie się wolniej pomiędzy węzłami Rudno a Balice. To A4 oczywiście niedaleko Krakowa. Tutaj mamy fragment remontowany i autostrada jest zwężona, ale także utrudnienia niewielkie na razie, oby tak pozostało, pojawiły się na A4 w województwie śląskim. W pobliżu Katowic, Mysłowic taki wzmożony ruch występuje w obu kierunkach. Jeszcze informacje z autostrady A1 z województwa śląskiego. Nie mamy jeszcze dokładnych informacji, ale w pobliżu węzła Pyżowice, czyli na wysokości lotniska, doszło do wypadku w kierunku Gliwic i tutaj najprawdopodobniej autostrada jest częściowo zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to co to może być? Co to za miejscowość? Działajcie, myślcie, zobaczmy, czy może coś się, jakieś nowe wiadomości pojawiły. A pojawiły się nowe wiadomości. No dobrze, to ja wam dorzucę jeszcze w takim razie jeszcze jedną podpowiedź i przypomnę te pierwsze. Jedziemy tam nawet kiedy spacer, gdzie nawet spacer pod górę może być atrakcją turystyczną. Na miejscu przyda się na pewno wygodne obuwie, będzie dużo chodzenia, bo i bruki, schody i trochę pod górkę. A to miejsce na pewno upodoba sobie artyści i wcale nie, że od wczoraj. Można tam spotkać na przykład koguta, którego zdecydowanie częściej się zjada niż słyszy. Takie podpowiedzi, dokąd jedziemy, dajcie znać w naszej aplikacji głosowo albo tekstowo.

0: A jak to z tym deszczem jest dzisiaj? A patrzę sobie akurat na mapę opadów i nie widzę dokładnie nic do samego wieczora. Patrzę jeszcze sobie na noc. Nic się nie będzie działo. Żadnego deszczu, żadnego opadu, nic takiego. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że jeszcze troszeczkę, odrobinę dosłownie, idzie temperatura w górę, prawie 25 stopni jest w Legnicy w tej chwili, a stała temperatura w Elblągu, tam najchłodniej 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak patrzę sobie na tę naszą mapę i widzę nawet ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia upale, jeśli chodzi o zachodnio południową część Polski od Wrocławia przez Zieloną Górę aż do Szczecina. Sięga to ostrzeżenie, tam rzeczywiście najcieplej dzisiaj, chociaż powiedziałabym, że upałów akurat nie ma, bo upały zelżały. I tak będzie też do samego wieczora dzisiaj. Jutro już troszeczkę cieplej w ciągu dnia, powiedziałam troszeczkę, ale tak naprawdę w ciągu dnia w niedzielę będzie nawet 30 stopni, 33 widzę na mapie, ale zanim o tym, co w niedzielę, to powiem wam, jak będzie wyglądała sytuacja w nocy dzisiaj. Bezchmurne niebo albo z zachmurzeniem małym nad ranem na północy i w kotlinach górskich. Krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a temperatura w nocy 10-13. Chłodniej tylko w Kotlinach Karpackich, około 6 stopni. No jak na sierpień to bardzo chłodno, powiedziałabym. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków wschodnich. Tak to będzie wyglądało i w nocy, a jeszcze dzisiaj po południu i wieczorem u nas na całym, w całej Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, ale z tego deszczu nie będzie. 19 stopni na północnym wschodzie, na wybrzeżu około 23 w centrum, do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Co się będzie działo w niedzielę? Dokładnie o tym opowiem za godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i nasza zagadka. Zagadka, która ma nas zawieść właśnie dokąd, bo dzisiaj jeździmy sobie na luzie i podpowiadałam, że jedziemy tam nawet, gdzie nawet spacer pod górę może być atrakcją turystyczną. Na miejscu przyda się wygodne obuwie, bo będą i schody, i trochę pod górę, i będzie bruk. To miejsce na pewno szczególnie upodobali sobie artyści, nie od dziś. I można tam spotkać koguta, którego zdecydowanie częściej się zjada niż słyszy. Odpowiedzi trochę w naszej aplikacji jest. Rzuciła mi się w oczy jedna z nich, a mianowicie chęciny. O to pyta Agnieszka. Agnieszka zapytała, czy to może chęciny. Nie, nie chęciny. A co to jest za miejscowość? Opowiem wam już za chwilę.

0: Złoto to by było, jakby na naszych drogach pusto było, ale to jest nie do uniknienia i to jest nie do zrobienia, bo niestety mamy wakacje.
1: Niestety chciałam chyba powiedzieć. Mamy wakacje.
0: Niestety mamy wakacje. Znaczy, kto ma, ten ma.
1: Tak?
0: My nie, ale wy macie i my się z tego powodu cieszymy i towarzyszymy wam podczas wakacyjnych podróży. Co niezwykle cieszy, to to, że poruszamy się i naprawdę gęsto się dzieje na naszych drogach, bo to znaczy, że mamy pomysł na to, dokąd pojechać i po prostu odpoczywamy, no, łapiemy.
1: A że tych pięknych miejsc w Polsce jest rzeczywiście sporo, no to nie tylko Zakopianka jest zakorkowana i trasa koło Władysławowa, ale wiele, wiele innych dróg.
0: No właśnie, i o wszystkich wie Kuba Domaracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Woźniki a Pyżowice zderzyły się trzy samochody osobowe na kilometrze 474. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach i kilkukilometrowy korek właśnie na tym fragmencie się utrzymuje. Ten fragment ewentualnie można by omijać, zjeżdżając z autostrady A1 na węźle Woźniki i kierując się na przykład na trasy wojewódzkie na Miasteczko Śląskie, później na Tarnowskie Góry albo na Starą Jedynkę na drogę krajową nr 91 na Kozie Głowy, a potem na Siewierz. Na A1 mamy także inne utrudnienia. W centrum naszego kraju, w województwie kujawsko-pomorskim, niedaleko Włocławka. Dokładnie pomiędzy węzłami Włocławek Zachód a Kowal. Tutaj na kilometrze 212 auto ciężarowe uderzyło w bariery i mamy zwężenie w kierunku Łodzi i także spory kilkukilometrowy korek. Na A1 mamy także utrudnienia na Pomorzu, oczywiście na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Myślę, że to właściwie już nikogo nie dziwi. Właściwie od rana do późnego wieczora właśnie pomiędzy Kopytkowem a Pelplinem utrzymują się spore korki, zwłaszcza w kierunku Gdańska. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Pomiędzy Chałupami a Władysławowem bez zmian cały czas korek i to poważny, wielokilometrowy, w kierunku Trójmiasta, ale także spore spowolnienia, a nawet może więcej nawet niż spore, utrzymują się w przeciwną stronę, czyli w kierunku Helu, a także na trasie wojewódzkiej 215 coraz większy ruch w pobliżu Władysławowa, Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry, a także Karwi. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Mazowszu. Tutaj właściwie poważnych korków nie ma, ale spore spowolnienia, a jakże są. Chociażby na wysokości Zegrza, na drodze krajowej 61, na krajowej 7, na północ od Warszawy, a także na krajowej 79, niedaleko Piaseczna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już coraz bliżej poprawnej odpowiedzi. Już niczego więcej dorzucać nie będę, jeśli pamiętacie te pierwsze podpowiedzi. A jeśli nie, to wam podpowiem, to dajcie znać w naszej aplikacji, co to może być za miejsce, do którego dzisiaj jedziemy na luzie. Bo podpowiedzi kilka było i mówiłam o tym, że tam na spacer można się wybrać i nawet taki spacer pod górę może być atrakcją turystyczną i że wygodne obuwie trzeba ze sobą zabrać. Będzie potrzebne w tym miejscu, bo są schody i jest bruk i trochę pod górkę właśnie. Że to miejsce lubią artyści, to nie od dzisiaj, nie od wczoraj, i że można tam spotkać koguta, którego częściej się zjada niż słyszy. I że to jest jedna z największych atrakcji, która brzmi trochę jak miejsce, w którym człowiek powinien uważać na korzenie i kostki, na wąwóz. O, taka podpowiedź. To już krótko przed tym, żeby rozwiązać tę zagadkę. No zobaczymy, jak wam pójdzie, czy to jest dobry kierunek, to co piszecie do mnie. Zaraz się dowiemy.

0: Tak właśnie energetycznie jedziemy sobie do miasta, z którego góry, jak już się wdrapiecie, widać jedną z najważniejszych polskich rzek. To na pewno. I podpowiedzi było już tak duże, że myślę, że czas na to, żeby rozwiązać tę zagadkę, bo myślę, że jesteście bardzo blisko. Sprawdźmy.
1: Proszę zostawić wiadomość. No dobrze. Oto odpowiadam na ten konkurs. Czy to jest Góra Świętej Anny? Pozdrawiam, Lidia.
0: Ja też pozdrawiam Lidię. Bardzo lubię to miejsce. Jest cudowne i rzeczywiście trzeba się tam wdrapać. I jest i bruk, i jest i piękny widok. I jest to cudowny region, dodać trzeba. Nie do końca chyba jeszcze doceniany przez nas Polaków, chociaż mam wrażenie, że coraz bardziej, bo śląski. I chciałabym powiedzieć tak, ale nie mogę powiedzieć tak, bo to nie o to chodzi. Tutaj bardziej chodzi o takie miejsce, które jest związane z artystami. No tam ten Kogut się pojawia. Jest to miejsce, które znajduje się w Lubelskiem. No może to jest to?
2: Cześć, tu Sławek z Góry Kalwarii. Czy w konkursie chodzi o Kazimierz Dolny nad Wisłą?
3: Dzień dobry. Ja w sprawie konkursu. Chodzi o miejscowość Kazimierz Dolny nad Wisłą.
4: Witam z tą zagadką. Tu pewnie chodzi o Górę Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Pozdrawiam, Grzegorz z Volkswagena.
0: No i Grzegorz był drugi, a pierwszy był Bartosz ze Skody i jeszcze Norbert też wysłał do nas taką odpowiedź. A potem to już się posypało. Bardzo dużo poprawnych odpowiedzi, bo oczywiście chodziło o Kazimierz Dolny nad Wisłą. I piszecie o tym i Monika napisała, i Kasia z Lublina. No tak, ale to bardzo blisko, to wiadomo. Góra Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym, Agnieszka z Wadowic, a trochę dalej. Ale jednak wiemy, o co chodziło. Kazimierz nad Wisłą, Dariusz i mamy tutaj... O nie, no dużo jest tych odpowiedzi waszych poprawnych. Agnieszka napisała poprawnie, napisała Ania poprawnie, że chodzi o Kazimierz Dolny nad Wisłą. Jej, bardzo dużo poprawnych odpowiedzi. Tak, gratulacje dla was. Fanfarii! Super. No dobrze, to skoro nam tak dobrze idzie, to za chwilę kolejne podpowiedzi. Pojedziemy sobie może w innym kierunku. Cieszę się, że wam odpowiadają takie zagadki i że wspólnie szukamy miejsc, do których można na luzie dojechać.

0: 18.30 na zegarach, co oznacza, że jedziemy na drogi z Kubą do Moracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kilkukilometrowy korek utrzymuje się na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, niedaleko węzła Kostomłoty w kierunku Wrocławia i Katowic. Tutaj doszło do zderzenia trzech aut osobowych na kilometrze 474 i właśnie zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia i Katowic, ale także mamy informację, że nieco dalej doszło do porzucenia samochodu osobowego i stąd właśnie ten dosyć poważny korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Kostomłoty, a zatem za węzłem Gościsław. A1, tutaj bez zmian w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Włocławek Zachód a Kowal. Ciężarówka uderzyła tam w bariery i na kilometrze 212 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. I także tam dość poważny kilkukilometrowy korek się utrzymuje. Chodzi o korek w kierunku Łodzi, w kierunku Katowic. W województwie pomorskim mamy przynajmniej dwie zakorkowane trasy. To jest droga numer 215 i numer 216, zwłaszcza na odcinku pomiędzy Chałupami a Władysławowem, ale także niedaleko Chłapowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry i Karwi, a także spory ruch na wysokości Pucka i na wysokości Redy obserwujemy w obu kierunkach. Jeszcze kilka słów o trasach podgórskich. Zakopianka i trasa krajowa 49, czyli chodzi o Podhale. Tutaj mamy korki, mamy spowolnienia i zarówno w kierunku granicy państwa, w kierunku Zakopanego, jak i w stronę Nowego Targu czy Krakowa, ale także przybywa samochodów na innych trasach podgórskich, między innymi niedaleko Ustronia, Wisły, Szczyrku i Buczkowic, a także Krynicy Zdroju i Muszyny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze chwilka cierpliwości, zaraz pojedziemy sobie w innym kierunku, ale zanim pojedziemy w innym kierunku, to jeszcze dwa słowa na temat tego, co się będzie działo na remontowanej części drogi obwodnicy Garwolina, bo obiecałam wam tę wiadomość, a jeszcze jej nie podałam. No to może też być ważne w kontekście podróży od nowego tygodnia, więc bardzo, bardzo, bardzo myślę, że jest to potrzebna wiadomość. A jestem ciekawa, czy zgadniecie, jaką miejscowość teraz dla was wymyśliłam.

Na pewno nie ucieszy was ta wiadomość. Może część z was już zauważyła, bo prace rozpoczęły się w sobotę, a rzecz dotyczy obwodnicy Garwolina w województwie mazowieckim w ciągu drogi ekspresowej S17 Lublin-Warszawa. No właśnie, od soboty rozpoczął się tam remont jezdni w stronę Lublina. O tym informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ja mówię o tym teraz, ponieważ te prace będą trwały trochę. No i warto wziąć to pod uwagę, kiedy jedzie się tamtędy albo w tamtym kierunku, żeby nie utknąć w korkach. Myślę, że warto wyjechać trochę wcześniej. Remontowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Prace będą wykonywane odcinkami po 3-4 km, a ich finał przewidziany jest pod koniec listopada tego roku. Będą polegać na sfrezowaniu nawierzchni jezdni, a następnie na ułożeniu nowej warstwy ścieralnej i namalowaniu oznakowania poziomego. Pierwszy etap pracy obejmuje pracę pasy awaryjny i prawy, a po ich zakończeniu wykonawca przeniesie się na lewy pas ruchu. Taka jest informacja od GDAKI. Ruch pojazdów w miejscach prowadzonych będzie odbywał się jednym pasem jezdni, czyli będzie troszeczkę ciaśniej. Już jest ciaśniej. Remont obejmie także węzeł Garwolin Zachodni i Garwolin Południe. Generalna dyrekcja zapowiada też, że na łącznicach tych węzłów będą wykonywane w godzinach nocnych prace, co ma zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Ale weźcie to pod uwagę, bo to ważne miejsce i właściwie dobrze, że to się dzieje. Dobrze, że dzieje się w wakacje, bo ten ruch jest minimalnie, ale jednak mniejszy. Natomiast remont dotyczy 12 km obwodnicy Garwolina w ciągu drogi ekspresowej S17 Lublin-Warszawa. I to jest potrzebne, no bo jak już sami wiecie, co jakiś czas te prace trzeba wykonywać i zakończą się one w listopadzie 2026. No to trzymamy kciuki, żeby nic się nie przedłużyło, a ja już za chwilę wracam do was z zagadką.

0: Wspaniale byłoby, gdyby nasz dzień był każdego dnia, ale tak sobie programujemy i tak będzie, prawda, Kubo?
1: Prawda, oczywiście.
0: Jak sobie człowiek zaplanuje, to nie może być inaczej, tak sobie myślę. I jakoś to się, słuchaj, sprawdza. Co tam notujesz?
1: Notuję korki, bo a propos tych planów, no nie wiem, jedziemy na wakacje, planujemy, że będzie luźno i pojawia się korek.
0: No to wtedy zmieniamy plany. No nie, no to jest urozmaicenie.
1: O, no dobra, okay.
0: A widzisz, może być.
1: Pomyślę o tym, jak sam pojadę na wakacje. Dobrze.
0: No to jeszcze chwilkę, nie? No dobrze, ale wiemy, znamy kierunek, wiemy, że będzie miło i że będzie... I że nie będzie korków. Załatwimy ci to. Państwu też spróbujemy.
1: Trzymam za słowo.
0: Państwu też spróbujemy teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez zmian na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim.

0: pomiędzy węzłami Włocławek Zachód a Kowal. Na kilometrze 212, gdzie ciężarówka uderzyła w bariery, zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi i cały czas utrzymuje się tam dosyć spory, kilkukilometrowy korek. Ten fragment ewentualnie można omijać przez Włocławek i Kowal drogami krajowymi numer 62 i 91, chociaż nie wiem, czy ten objazd jest w tej chwili konieczny. Ten korek na A1 jest oczywiście, ale ruch jest możliwy, żadnej blokady tam nie ma. A teraz wieści od państwa, słuchamy.
1: Na krajowej 7 od miejscowości Łączna w kierunku Krakowa jest zator. Policja ściąga wszystkie samochody na prawo, na MOP.
0: Dziękujemy za ten głos, a to było ostrzeżenie z ekspresowej 7 z województwa świętokrzyskiego pomiędzy Skarżyskiem Kamienną a Kielcami. Rzeczywiście spory korek właśnie w kierunku Krakowa tam już występuje. Zakorkowana jest A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Kostomłoty w kierunku Wrocławia na kilometrze 132, gdzie zderzyły się 3 auto osobowe. Mamy blokadę jednego pasa. Dużo cierpliwości cały czas przy da się na Pomorzu, jak to zwykle bywa w wakacje, zwłaszcza na trasach wojewódzkich 215 i 216 pomiędzy Chałupami a Władysławowem, ale także niedaleko Jastrzębiej Góry, Karwi, Rozewia, Chłapowa, a także Pucka. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, o województwie śląskim i o autostradzie A1. Tutaj mamy utrudnienia pomiędzy węzłami Pyżowice a Piekary Śląskie na fragmencie remontowym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Już to jest ten moment, kiedy będę wam podpowiadać, dokąd tym razem się wybierzemy, i ciekawa jestem, kto z was wpadnie po raz pierwszy, jako pierwszy na odpowiedź poprawną. Jedziemy na zachód Polski, ale do granicy mamy jeszcze kawałek. Pierwsza podpowiedź taka bardzo ogólna, ale od ogółu do szczegółu na pewno dotrzemy. Zobaczmy, co wam w głowie siedzi. Albo leży.

0: Już 20 sekund po godzinie 19. Dobry moment, żeby sprawdzić, co się dzieje na naszej mapie pogodowej.
1: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Temperatura wyraźnie spada, idzie ku 24 stopniom w Legnicy. Tu jest najwięcej cały czas. I w Elblągu nam spada temperatura, prawie 17 stopni, jeszcze troszeczkę powyżej. To oznacza, że noc będzie chłodniejsza niż te ostatnie. Już nie takie temperatury wysokie, że nie można było się wyspać z tego upału, a jest troszeczkę chłodniej. I tak właśnie będzie. Obiecałam, że powiem, jak będzie też w niedzielę, więc dwa słóweczka na temat tego, co w nocy. 10 do 13 stopni, chłodniej tylko w Kotlinach Karpackich, tam około 6 stopni. No i też nad ranem na północy i w Kotlinach Górskich krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Delikatny wiatr też będzie towarzyszył. A w ciągu dnia, jutro w niedzielę, bezchmurne niebo albo z zachmurzeniem małym, niewielkim. Temperatura maksymalna od 22 stopni w rejonie Helu, 26 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, a na południu kraju z kierunku wschodnich, na pozostałym obszarze z kierunków południowych, na wschodzie zmienny. Tak to będzie wyglądało jutro. Dzisiaj jeszcze temperatura w miarę wysoka się utrzymuje, chociaż nie jest tak upalnie, jak było jeszcze przedwczoraj. Ale te upały do nas wrócą. Widzę je na mapie w ciągu najbliższych dni.
0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A ja Was pięknie witam po godzinie 19, już 2 minuty. Obiecałam, że będziemy się dalej bawić w rozjazdy. No i oczywiście oczekuję Waszych odpowiedzi. Bardzo jestem ciekawa, dokąd nas teraz zabierzecie. To znaczy, wymyśliłam to miejsce, ale Wy musicie je odgadnąć, więc dajcie znać w naszej aplikacji. Ja tylko przypomnę, bo odpowiedź na razie była tylko jedna i brzmiała ona: jedziemy na zachód Polski, ale do granicy jeszcze kawałek. I to miasto ma coś, co trafia na nasze stoły w wielu krajach świata, nie tylko w Polsce. Co to może być? Jaki kierunek obrałam tym razem? Dajcie znać w aplikacji.

Państwo poczekają jeszcze na trzecią odpowiedź. Podpowiedź znaczy, żeby oddać odpowiedź, ale nie, żartuję oczywiście. Możecie wrzucać swoje pomysły, dokąd my się dzisiaj udajemy. Jedziemy na zachód Polski, ale do granicy jeszcze kawałek. To miasto ma coś, co trafia na stoły w wielu krajach. Tutaj tradycja naprawdę...

0: Dobrze dogaduję się z designem i gdybym wróciła stąd z pełnym bagażnikiem, to raczej nie byłyby to ubrania. Takie podpowiedzi dla was dajcie znać w naszej aplikacji, a my tymczasem z Kubą też dajemy wam znać, co dzieje się na naszych drogach. Czy jest trochę spokojniej niż jak się spotkaliśmy o 17?
1: Może troszeczkę tak, ale widać, że jeszcze Polska jest w podróży.
0: Grill się rozpala, zanim się do niego dojedzie, to trzeba kawałek pokonać, ale jako, że jedziecie z nami, to jesteście zawsze dobrze poinformowani.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas zakorkowana jest autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Włocławek Zachód a Kowal. Tutaj przypomnę, na kilometrze 212 auto ciężarowe uderzyło w bariery i w kierunku Łodzi zablokowany jest jeden pas. Cały czas właśnie kilkukilometrowy korek pomiędzy Włocławkiem a Kowalem się tam utrzymuje. Zresztą podobnie jest na pomorskim odcinku A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, gdzie na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Te fragmenty najlepiej omijać drogą krajową numer 91, a zatem krajową starą jedynką. Jeżeli chodzi o inne trasy pomorskie, to niestety dobrych wieści nie mam dla tych, którzy chcą podróżować niedaleko Władysławowa, Pucka. No, w każdym razie chodzi o trasy nadmorskie, już przy Bałtyckie. Trasa wojewódzka 216 jest bardzo poważnie zakorkowana, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta, pomiędzy Chałupami a Władysławowem, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się w przeciwną stronę. Wzmożony ruch także w Jastarni, w Juracie i w Helu, także w Pucku i w Redzie, a także na sąsiedniej trasie 215, pomiędzy Władysławowem a Jastrzębią Górą, a także na wysokości Karwi. Na trasach podgórskich także dosyć nieciekawie. Zakopianka jest zatłoczona na Podhalu, trasa krajowa 49 w Białce Tatrzańskiej, a drogi wojewódzkie, między innymi numer 960 w Bukowinie Tatrzańskiej, także pomiędzy Bukowiną a Łysą Polaną, czy pomiędzy Bukowiną a Zakopanem. Wszędzie tam no dość duże korki, dość duże spowolnienia, takie po prostu weekendowe, wakacyjne. I jeszcze wspomnę o jednej trasie, A4 na Dolnym Śląsku. Tutaj także korek na jezdni w kierunku Wrocławia, pomiędzy węzłami Gościsław, Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. I te utrudnienia są związane między innymi z kolizją trzech aut osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

Dużo kropek, kółek, kwiatków i charakterystycznego granatu to miała być kolejna podpowiedź, ale jakoś tak łatwo sobie poradziliście z tą zagadką, że nie mam sumienia trzymać was dalej i podpowiadać, skoro większość z was wie dokładnie, o co chodzi. Jedziemy na zachód Polski, ale do granicy jeszcze kawałek. To miasto ma coś, co trafia na stoły w wielu krajach świata, nie tylko w Polsce, i jest bardzo takim towarem poszukiwanym. Tradycja naprawdę dogaduje się z designem. Gdybym wróciła stamtąd z pełnym bagażnikiem, raczej nie byłyby to ciuchy. No i to miasto słynie z gliny i potrafi kosztować nas naprawdę sporo. To coś, z czego ta glina jest naprawdę bardzo, bardzo poszukiwana i droga. I teraz tak, odpowiedzi, które się pojawiły, wszystkie były poprawne, bo oczywiście chodzi o ceramikę bolesławiecką, ale chodzi o Bolesławiec, bo tam się wybieramy. Bolesławiec, Wiśnia z Mercedesa był pierwszy z poprawną odpowiedzią. Mamy tutaj jeszcze Króla Jakuba. Mamy także odpowiedź od Agnieszki, i Dariusz napisał, Bolesławiec napisał Robert. I jeszcze jedziemy do Bolesławca, porcelana, i to jest od Zuzy wiadomość. Tak jest, brawo dla was, gratulacje. Dokładnie tak. Ale my się nie zatrzymujemy. Gratulacje są, ale my się absolutnie nie zatrzymujemy. Będzie kolejne miasto. Jedziemy sobie na luzie. No właśnie, dokąd? Dobre pytanie. Teraz mam taką podpowiedź, która mam nadzieję nie naprowadzi was bardzo szybko na poprawną odpowiedź. Jedziemy na południe Polski. To jest taka bardzo ogólna podpowiedź. Tam będziemy szukać miasta, naszego celu, a kolejne podpowiedzi u nas już za chwilę. Na południe Polski się wybieramy.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: jakoś tak sobie jeździmy dzisiaj na luzie po całym kraju i szukamy miejsc, w których można odpocząć, ale w których też dzieją się ciekawe rzeczy, na przykład różnego rodzaju festiwale. Nie, to nie jest podpowiedź, jedziemy ciągle na południe Polski. Teraz będzie druga podpowiedź. Do celu prowadzą drogi, na których krajobraz robi się coraz ciekawszy. Ciekawe, co to za miejsce mam tym razem.
1: To wszystko pasuje.
0: No, ale właśnie tak powinno być, bo wiesz, jak mówiłam na początku, za bardzo podpowiadałam, to od razu pojawiały się poprawne odpowiedzi. A tutaj chodzi o to, żeby co? Żeby gonić króliczka, nie złapać go. Tak to wygląda. No dobrze, ale żeby nie złapać kary od szefowej, to jedźmy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Wielokilometrowy korek cały czas utrzymuje się na trasie wojewódzkiej numer 216 na Pomorzu, pomiędzy Chałupami a rondem we Władysławowie w kierunku Trójmiasta. Ale także zdecydowanie wolniej jedzie się w drugą stronę, czyli w kierunku Helu. I podobnie jest zresztą na sąsiedniej trasie numer 215, pomiędzy Władysławowem a Jastrzębią Górą, a także pomiędzy Jastrzębią Górą a Karwią. W województwie pomorskim utrudnienia utrzymują się także na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Tutaj przypomnę, oczywiście na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, także ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę i rzeczywiście korek czy większe spowolnienia obserwujemy tam, zwłaszcza w kierunku Gdańska. Te fragmenty najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 przez Gniew. A4 jest zakorkowana na Dolnym Śląsku pomiędzy węzłami Udanin, Kostomłoty a Kąty Wrocławskie na jezdni w kierunku Wrocławia i Katowic. Tutaj właściwie ten korek się wydłuża. Robi się naprawdę coraz większy, właściwie jeszcze już liczy przynajmniej z 7-8 kilometrów. No i niestety tutaj z objazdem jest gorzej. No ten fragment ewentualnie by można omijać pobliskimi trasami lokalnymi, na przykład przez węzeł Udanin, kierując się na północ, na Ujazd Górny, na Cesarzowice, później na Rakoszyce, później na trasę wojewódzką w kierunku Kątów Wrocławskich. No ale ten objazd też nie będzie taki krótki, bo to są i trasy lokalne, i trasy wojewódzkie. Tutaj także dosyć spory ruch. Jeszcze dwa słowa wspomnę o trasach małopolskich. Zakopianka jest nadal zakorkowana. Trasa krajowa 49 na wysokości Białki Tatrzańskiej. Podobnie autostrada A4 na wysokości Bramek w Balicach. Tutaj także spory ruch, zwłaszcza w kierunku Krakowa.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to dokąd jedziemy? Dajcie znać w naszej aplikacji, bo na razie jeszcze nie widzę poprawnej odpowiedzi. To może być głosówka, to może być tekstówka. Jak wam teraz pasuje i jak jest bezpiecznie? Pamiętajmy, że jeśli jesteśmy w ruchu, no to bezpieczeństwo jest najważniejsze. Now

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

Jedziemy na południe Polski, no dobrze, bardziej na południowy zachód. Do celu prowadzą drogi, na których krajobraz robi się coraz ciekawszy. To miejsce, do którego dzisiaj jedziemy na luzie, przez które wiele osób przejeżdża. To jest takie miejsce, które przez wiele osób przejeżdża i jadąc gdzieś dalej. Czyli nie zatrzymujemy się konkretnie w tym miejscu, chociaż są takie osoby, które jadą bezpośrednio do tego miasta. Woda tutaj odegrała w historii bardzo ważną i nie zawsze dobrą rolę. Taka jeszcze jedna podpowiedź. Czekam na wasze odpowiedzi, bo na razie chyba nikt nie wpadł na poprawną odpowiedź. Jakoś tak wydaje się, że jest to trudniejsza zagadka. No dobrze, a skoro już mówimy o różnego rodzaju wyjazdach i wypadach wakacyjnych, cały czas trwają wakacje, one jeszcze chwilę z nami pobędą. Oczywiście każdy z nas pewnie chciałby, żeby te wakacje się nie kończyły, bo to w miarę względnie dobra pogoda nam towarzyszy, a potem przyjdą i te deszcze i jesienie, ach, ta słota i będziemy trzeba znowu czekać na to, aż będzie ciepło. No ale dobrze, zanim to wszystko, to jeszcze cały czas mamy lato i często wybieramy się w miejsca, które są dla nas bardzo oczywiste, bo koleżanka, kolega, a to rodzina byli we Włoszech, to jedziemy też i zapominamy o tym, że w wielu miejscach na świecie jest oprócz tego, że możemy sobie odpocząć i możemy zobaczyć fajne, ciekawe miejscóweczki, no to jest też niestety możliwość okradzenia nas. I ta ambasada Rzeczypospolitej, która znajduje się w Rzymie, przypomina, że w czasie wakacji we Włoszech też możemy zostać okradzeni. To się zdarza. Bardzo często też dostajemy takie wiadomości nie tylko od was, ale też od naszych znajomych na przykład, albo od rodziny. I to są włamania do samochodów. I właściwie dobrze byłoby wiedzieć, jak uchronić się przed amatorami cudzej własności, jak uniknąć kradzieży we Włoszech. No to teraz kilka takich podpowiedzi, żebyście wiedzieli, co zrobić i jak się zachować we Włoszech, tak żeby nie zniknęło wam to, z czym pojechaliście na wakacje i żebyście wrócili z tym wszystkim, z czym wyjechaliście, plus jeszcze z dodatkowymi fajnymi wspomnieniami. Jednym z takich podstawowych działań jest ukrycie toreb, plecaków czy choćby laptopów. Wszystkie rzeczy pozostawione na widoku, wszystkie przedmioty stanowią po prostu zachętę dla złodziei. Kiedy coś przykuje ich uwagę, wszystko dzieje się bardzo szybko. Przedstawiciele ambasady radzą, żeby także pieniądze i dokumenty trzymać nie tylko w jednym miejscu, a w różnych miejscach, tak żeby zmniejszyć ryzyko utraty wszystkiego naraz. No i przypominają, żeby ograniczyć noszoną przy sobie gotówkę. We Włoszech powszechnie można płacić kartą, więc ta gotówka jest nam niepotrzebna. Chociaż rzeczywiście za chwilę pewnie odezwą się osoby, które tylko gotówką płacą i powiedzą, że to jest błąd, bo powinniśmy mieć przy sobie jakąkolwiek gotówkę. No tak, ale może nie jakoś super dużą, tak żeby rzeczywiście nie kusić losu. Ambasada Rzeczypospolitej we Włoszech, w Rzymie, sformułowała też konkretną radę dla podróżnych, którzy jeżdżą do Włoch kamperem. Te należy parkować tylko na kempingach albo na wyznaczonych miejscach postojowych. Lepiej wystrzegać się niestrzeżonych parkingów. No niezależnie od tego, jakim autem się poruszamy, czy zwykłym samochodem osobowym, czy kamperem, w momencie, gdy się od niego oddalamy, powinniśmy zabrać ze sobą cenne rzeczy. I znowu, nie zostawiamy niczego na widoku, bo to kusi tych, którzy szukają sobie po prostu okazji. Jeśli jednak na przykład dojdzie do kradzieży, ambasada radzi zrobić po pierwsze zdjęcia uszkodzeń i stworzyć listę skradzionych przedmiotów, a następnie zgłosić sprawę włoskim służbom, policji albo karabinierom. To jest taki ogólny numer alarmowy we Włoszech i w całej Unii Europejskiej, czyli 112. Znamy go świetnie także z Polski. I tam wyżej opisane rzeczy, historie trzeba zgłosić. Po prostu trzeba to zrobić. I pamiętajcie o tym, żeby zrobić zdjęcia. Pamiętajcie też o tym, że przepisy drogowe we Włoszech są też w niektórych miejscach bardzo restrykcyjne. I tutaj też warto wiedzieć, co trzeba mieć ze sobą, żeby nie zapłacić mandatu. Mamy prawo jazdy polskie, którym się posługujemy na terenie nie tylko Polski.

ale także innych krajów Unii Europejskiej. Oczywiście jest honorowane. Podobnie ubezpieczenie OC wydane przez Polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe są honorowane na terenie Włoch i warto je mieć przy sobie.

kilometrów w obszarze zabudowanym, 70 na miejskich obwodnicach, 90 poza obszarem zabudowanym, 110 na ekspresówce i 130 na autostradach. Tak to wygląda. Chociaż na oznaczonych trzypasmowych odcinkach może to być także 150 km na godzinę. Warto to wiedzieć, zanim wyjedziemy. No jeszcze pamiętajmy o tym, że no wiadomo, są wakacje, można sobie pozwolić na więcej, ale limit stężenia alkoholu we krwi we Włoszech wynosi 0,5 promila. Kierowcy z prawem jazdy krótszym niż 3 lata muszą mieć 0. Wynik taki wskazujący na to, że nie są po alkoholu. Pamiętajmy o tym, bo te włoskie kary są bardzo dotkliwe i no, po co nam takie wspomnienie z wakacji? Niemiłe, prawda? No dobrze, a my tymczasem podróżujemy po Polsce. Oj, ale mi się dzisiaj język plącze. Podróżujemy po Polsce i szukamy miejsca, do którego jedziemy. Było kilka podpowiedzi. Mam nadzieję, że już jesteście na dobrej drodze. Jedziemy na południowy zachód i drogi prowadzą takimi miejscami, gdzie te krajobrazy są coraz ciekawsze. To jest miejsce, przez które wiele osób przejeżdża, jadąc dalej, nawet się nie zatrzymując. I woda odegrała bardzo ważną i nie zawsze dobrą rolę w historii tego właśnie miasta.

0: Niewolniej jedzie się w przeciwną stronę, czyli w kierunku Helu. Sąsiednia trasa numer 215 także jest zatłoczona i zakorkowana. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Chłopowa, Rozewia i Władysławowa także. Spory ruch i spore spowolnienia też na A1 na Pomorzu, na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, ale także A1 jest remontowana w Kujawsko-Pomorskim, niedaleko węzła Wardubie. I zarówno Kujawsko-Pomorski, jak i pomorski odcinek A1 najlepiej omijać drogą krajową numer 91, a zatem starą jedynką, na przykład, można zjechać już z autostrady na węźle Nowe Marzy, czyli powiedzmy na wysokości Grudziądza i kierować się na Warlubie, na Nowe, potem na Gniew i ewentualnie na Tczew. Ponad 3 godziny temu na A1 pomiędzy Włocławkiem a Kowalem ciężarówka uderzyła w bariery. Na kilometrze 212 nadal mamy zwężenie w kierunku Łodzi i nadal obserwujemy tam spory kilkukilometrowy korek. Zdecydowanie wolniej jedzie się na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Gościsław, Kostomłoty a Kąty Wrocławskie w kierunku Katowic. Ale podobnie jest w Małopolsce. Tutaj także mamy sporo tras zakorkowanych i zatłoczonych, no jak to bywa w wakacje oczywiście, zwłaszcza trasy podgórskie są takie właśnie uciążliwe w podróżowaniu. Zakopianka, trasa numer 49 na wysokości Białki Tatrzańskiej, ale także trasy wojewódzkie niedaleko Muszyny czy Krynicy Zdroju. Wszędzie tam przyda się dość sporo cierpliwości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i te moje podpowiedzi jakoś was naprowadzają. Jakoś, bo nie zawsze pojawiają się pełne wiadomości. Jest na przykład taka wiadomość widmo.
3: Cześć PRK. Czy w dzisiejszej łamigłówce chodzi może o miasto?
2: No i nie mogą się doczekać, o jakie miasto chodzi. Jeśli jesteś z nami cały czas, zadzwoń raz jeszcze albo wyślij wiadomość głosową, bo bardzo jestem ciekawa, czy masz poprawną odpowiedź na myśli. Ja jeszcze dodam tylko do tych wszystkich wiadomości, do tych wszystkich podpowiedzi w łamigłówce, że to jest dobre miejsce dla tych, którzy lubią oglądać miasto również z góry. Bo tak rzeczywiście można się tam wdrapać i jest bardzo przyjemnie, muszę powiedzieć. A na dole, jak już się wdrapie na tę górę, jest parking. Ja tam zostawiałam samochód swego czasu. Rzeczywiście tak było. I to jest ładne miasto. Prawda, Kuba?
0: Prawda, to prawda.
2: Bardzo ładne miasto. No warto się w nim zatrzymać. Ja wiem, że to jest takie
0: na
2: przelotowe.
0: Na tym parkingu właśnie.
2: Na tym parkingu na przykład, bo blisko na tę górę, o której wcześniej wspomniałam. Tak. I może jeszcze dorzucę, że jest tutaj budowla, dzięki której czasem pada porównanie do Pragi. To jest to miasto, które faktycznie jest no troszeczkę może podobne do Pragi rzeczywiście. To o czym my mówimy? O czym w głowach naszych sobie jakoś tam myślę zasiadła, zakiełkowała? To jest pytanie do was, dajcie znać w naszej aplikacji.

0: 9,5 minuty pozostało do godziny 20, o 20 wiadomości pogodowe, ale wcześniej wyjeżdżamy na drogi, na których, mimo że mniej się dzieje, to jednak się dzieje. Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście pora coraz późniejsza, a korki jak były, tak są. Chociażby na Pomorzu, na trasie wojewódzkiej numer 216, pomiędzy Chałupami a Władysławowem, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta, ale także zdecydowanie

0: 1019 hektopaskali i spada nam ciśnienie i jest coraz chłodniej, szczegóły już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplejsze punkty w Polsce w tej chwili to Legnica i Racibórz, 23,5 stopnia tam jest. A w Elblągu spada 16,5 stopnia, nawet ciut mniej, tak to wygląda w tej chwili. Opadów nie będzie, nie ma i nic się tutaj w tym temacie nie zmienia i zmieniać się

0: Nie będzie. Noc ma być chłodna. Temperatura od 10 do 13 właściwie w całym kraju. Chłodniej tylko w Karpatach i to myślę o Kotlinach. Tam 6 stopni. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich. Jeśli chodzi o niedzielę, to ona będzie cieplejsza, przyjemniejsza. Będzie dużo słońca, mało chmur. Temperatura od 22 w rejonie Helu do około 26 w centrum. 31 ma być na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej. I teraz ciekawostka, bo dzisiaj troszeczkę wiało w nocy i nad ranem też. W ciągu dnia ten wiatr też trochę przeszkadzał. Ale jutro wiatr będzie słaby i tak naprawdę będzie wiał z kierunków południowych. Na zachodzie, na wschodzie tylko ma być zmienny, w związku z czym będzie to cieplejszy wiatr, co już niezwykle cieszy. Jaki będzie poniedziałek? Równie ciepły, a nawet bym powiedziała upalny, bo od 30 do 33, a chłodniej na północy i na Podhalu tam 25 do 28. I znów stare porzekadło na zasadzie weekend jest chłodny, a w tygodniu to upały. Jak jakoś się nam sprawdza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my się cały czas bawimy, sprawdzamy, dokąd jedziemy tym razem. Zachód, południowy zachód, do granicy... A nie, przepraszam, to już było. Tak, mówię dobrze? Dobrze mówię. A i już mi się wszystko pomieszało. Na pewno jedziemy w kierunku miejsca, przez które przejeżdżamy. Rzadko się zatrzymujemy, ale tam też można się wdrapać na górę i można obserwować to miejsce z góry. I też woda tutaj miała duże znaczenie. Niekoniecznie dobre znaczenie dla tego miasta. Takie podpowiedzi pojawiły się na naszej antenie, na antenie PRK. A jest jedna odpowiedź, która jest, no nie wiem, czy prawidłowa. Zobaczymy.
2: Cześć PRK, cześć Dagmaro. Coś wycięło. Miałem na myśli oczywiście Wrocław, jeżeli mówimy o południowym zachodzie i o zalaniach, jak się domyślamy, pewnie tam 97 rok, oczywiście. A to byłem ja, Pawali z Łodzi, z Wojtusiem, wracamy z gór. Śnieżnik zdobyty i Jagodna też zdobyta dodatkowo. Serdeczności, pozdrawiamy.
0: Ale fajnie, chłopaki pisali do nas w ciągu tygodnia, w ciągu dnia i teraz już wracają ze zdobytych gór. Wspaniale, gratulacje dla was, cieszę się. Szkoda, że odpowiedzi poprawnej nie było, ale cały czas jedziemy sobie na południowy zachód. To może troszeczkę zmyliło, no bo dobra, to jest bardziej na południe, ale też w kierunku zachodu. Do celu prowadzą drogi, na których krajobraz robi się coraz ciekawszy. To jest miejsce, które przez które wiele osób przejeżdża, jadąc gdzieś dalej, nie zatrzymując się wcale. I to jest dobre miejsce dla tych, którzy lubią oglądać miasto z góry także. Żeby poznać je naprawdę dobrze, warto zejść też pod ziemię. Może to jest taka podpowiedź, która rozjaśni wam wszystko.

0: pięknie jest, pięknie byłoby, gdybyśmy nagle zamknęli i zniknęłyby wszystkie korki. Tak po prostu pstryk w palce i już, ale nie da się tego zrobić, wiemy. Natomiast mamy magicznego naszego Kubę Domorockiego, który po prostu wie, co gdzie się dzieje i tym sposobem łatwiej się po prostu podróżuje.
1: Pewnie będzie spokojniej, ale dopiero pewnie po 22. Na razie pora jest taka, że podróżujemy cały czas. No i niestety tych utrudnień jest sporo i o tym za chwilę.
2: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim zdecydowanie wolniej na odcinku kilkukilometrowym jedzie się pomiędzy węzłami Gościsław a Kostomłoty na jezdni w kierunku Wrocławia. Ten fragment ewentualnie można by omijać pobliskimi trasami lokalnymi przez Jarosław, Sambosz i Kostomłoty właśnie, no ale to jest trasa właśnie lokalna, nawet nie wojewódzka. Jeżeli chodzi o A1, to tutaj także mamy korek, to dosyć spory, na fragmencie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Włocławek Zachód a Kowal, gdzie ponad 3 godziny temu na kilometrze 212 ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Łodzi i właśnie ten korek liczy mniej więcej cały czas 3-4 kilometry. Ten fragment można by omijać przez Włocławek i Kowal, chociaż nie wiem, czy ten objazd jest potrzebny. No rzeczywiście jest ten korek, no ale autostrada zablokowana nie jest. Na A1 mamy także utrudnienie na Pomorzu, na fragmencie pomiędzy Kopytkowem a Pelplinem. Chodzi tutaj o fragment ponad 7-kilometrowy, gdzie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i zwłaszcza ruch jest bardzo utrudniony w kierunku Trójmiasta. I tak jest i teraz. Ten fragment starą jedynką można omijać, czyli drogą krajową 91. Trudna sytuacja na trasie wojewódzkiej 216 na Mierzei Helskiej pomiędzy Chałupami a Władysławowem, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Helu. Na trasie wojewódzkiej 215, to jest sąsiednia trasa oczywiście, Władysławowo, Rozewie, Chłapowo, także Jastrzębia Góra i Karwia, te wszystkie miejscowości są dosyć poważnie zatłoczone. I jeszcze informacja z południa naszego kraju, z województwa małopolskiego. Tutaj korek w Białce Tatrzańskiej na drodze krajowej numer 49 cały czas się utrzymuje, zwłaszcza od strony Jurgowa w kierunku Krakowa.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W tym mieście jest most, który jest starszy niż słynny most Karola w Pradze. To chyba ostatnia moja podpowiedź, bo myślę, że już teraz sobie nieświetnie poradzicie. Tak, no to zobaczymy. Gramy i za chwilę wracamy do tematu.

0: Most w tym mieście jest starszy niż słynny most Karola w Pradze, a nad wszystkim góruje potężna twierdza i to miasto można oglądać z góry, z dołu. To miasto, przez które się przejeżdża. Czasem się zatrzymujemy, ale częściej nie. Woda odegrała tutaj w historii tego miasta bardzo ważną i nie zawsze dobrą rolę. A żeby je poznać tak naprawdę dobrze, warto zejść też pod ziemię. I co to było za miasto, może to?
1: To miasto to Kłodzko, pozdrawiam. Damian z rodziną.
0: No właśnie, krótko i na temat, ale nie Damian był pierwszy. Dzisiaj pierwszy w tej zagadce był Bartosz z synem, Teodorem ze Skody. Bardzo was, panowie, pozdrawiam, bo to była bardzo dobra odpowiedź. I tych dobrych odpowiedzi było więcej, bo i Beata, Paweł i Marcysia odpowiedzieli poprawnie. I mamy jeszcze odpowiedź.

odpowiedź poprawną od słuchacza, który się nie podpisał, ale jest z okolic Bydgoszczy. Wspaniale. Czy chodzi o Kłodzko, przez które akurat przejeżdżamy? Pozdrawia Pawali z Łodzi i Wojtuś, czyli panowie, którzy zdobyli szczyt góry. No tak, tak, dokładnie o to chodziło. I jeszcze mamy tutaj Krzyśka, który też odgadł. I jeszcze Ania z Warszawy też odpowiedziała poprawnie. Tam jedzie się na zachodnio-południową część Polski. Tak, dokładnie. Dokładnie o to chodziło. Pojawiła się jeszcze jedna odpowiedź, która nie była poprawna, no ale Monia może nie słyszała wszystkich podpowiedzi. Chodziło tutaj o Wieliczkę. To było pytanie. Nie, nie chodziło o Wieliczkę, chodziło o Kłodzko. No dobrze, no to może jeszcze sobie dokądś pojedziemy, skoro mamy trochę czasu, półtorej godziny jeszcze przed nami, ale wcześniej dwa słowa na temat czegoś, co znalazłam i bardzo mi się podoba i chciałabym się też wiedzą na ten temat z wami podzielić, bo to coś, nad czym pracował jeden z konstruktorów, może bardziej fan motoryzacji, zbudował coś, co jest chyba najwyższym samochodem świata, chociaż nie mam pewności, ale wydaje mi się, że tak, że to jest najwyższe auto świata. Będziecie zaskoczeni, bo przerobione totalnie z auta, które kiedyś wszyscy świetnie znali.

0: No i tak patrzy w tę mapę i patrzy i ciągle coś nowego znajduje.
1: To znaczy, no tak, no taka rola serwisanta drogowego w Polskim Radiu, zgadza się. Ale sytuacja już powolutku robi się coraz spokojniejsza, no ale powolutku. To nie jest tak, że ruch w całym kraju odbywa się w sposób płynny, ale dobrych wiadomości też nie brakuje.
0: No to zacznijmy od dobrych, skończymy tymi gorszymi. Może te gorsze potem zamienią się w dobre.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakopianka jest już coraz mniej zakorkowana na fragmencie podhalańskim, chociaż nadal wzmożony ruch obserwujemy w pobliżu Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. A także spore spowolnienia, takie wieczorne spowolnienia obserwujemy na sąsiedniej trasie numer 49 w Białce Tatrzańskiej, ale także nie są to jakieś poważne jeszcze już korki właściwie. Natomiast korki są na Pomorzu przede wszystkim. Trasa wojewódzka 216. No tutaj nieciekawa sytuacja cały czas pomiędzy chałupami.

0: Stopami, a rondem we Władysławowie w kierunku Trójmiasta, ale także w przeciwną stronę cały czas przybywa samochodów i po prostu jedzie się zdecydowanie wolniej na odcinku kilkukilometrowym. Na A1 także mamy korek w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy węzłami Włocławek a Kowal, Włocławek Zachód a Kowal dokładnie. Tutaj ciężarówka uderzyła w bariery mniej więcej 4 godziny temu na kilometrze 212 i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Łodzi. No i pomimo już coraz późniejszej pory cały czas jednak korek tam występuje. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice. Tutaj zatłoczona jest jezdnia w kierunku Wrocławia i Katowic. Tych korków także jest coraz mniej, ale spowolnienia, wieczorne spowolnienia cały czas tam występują. Jeszcze kilka słów o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Wspomnę o tym może więcej za 20 minut. Teraz tylko wspomnę, że obserwujemy tam spore kolejki samochodów ciężarowych, które rozpoczynają czy oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z Polski. Najgorzej jest w Dorohusku, a zatem w województwie lubelskim, gdzie ciężarówki oczekują ponad 18 godzin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to teraz chwilka oddechu, za chwilę podam kolejną miejscowość, do której się wybierzemy, ale w międzyczasie opowiem wam o bardzo ciekawym projekcie motoryzacyjnym, właściwie na jedną osobę, taką dość wąską osobę, bo cały samochód jest bardzo wąski i chyba najwęższy na świecie, o tym za chwilę.

Są ludzie, którzy swoje pasje rozwijają i powstaje z tego coś, czym nawet można się przejechać, a są ludzie, którzy po prostu marzą o tym, żeby kiedyś stworzyć samochód. I nie zawsze z tego cokolwiek wychodzi, ale teraz będę wam opowiadać o człowieku, o Andrea Marazzi, który postanowił przerobić Fiata Pandę z 1993 roku. Na pewno go nie pamiętacie. Fiat Panda o szerokości 50 cm powstał, ale po roku pracy i Włoch, który się za to zabrał, no zaskoczył wszystkich. Po prostu stwierdził, że przerobi sobie Fiata, wziął 12 miesięcy urlopu i ręcznie przebudował samochód, usuwając środkową część nadwozia i łącząc ze sobą dwa boki pojazdu.

wiem, czy pamiętacie, ale myślę, że tak. Oryginalna Panda miała około 1,5 metra szerokości, a po modyfikacji szerokość zmniejszono do prawie zaledwie 50 centymetrów. To oznacza, że tam w środku jest naprawdę ciasno. Ale może bardziej przytulnie. Największym wyzwaniem, jak sam Włoch mówi, było zachowanie charakterystycznego wyglądu Fiata pomimo radykalnej modyfikacji, pomimo takiego wielkiego odchudzenia. I konstruktor postawił na to, żeby pozostawić oryginalne drzwi, boczne panele i jeden reflektor. No właśnie dzięki temu samochód nadal można bez problemu rozpoznać. Warto byłoby wejść w tym momencie na stronę internetową, na przykład tam wejść do internetu wpisać sobie Andrea Marazzi przez 2Z pisane i Fiat Panda z 93 roku. Zobaczycie, jak to wygląda. Jest to po prostu taki słodziak, że trudno to opisać. Ale widzicie, tutaj trudność polegała na tym, że jak się zwęża i tak przebudowuje samochód, no to trzeba na przykład dopasować szyby, dach i trzeba było przygotować te dwa elementy na przykład do nowych wymiarów. Wnętrze Fiata Pandy wygląda niezwykle. Jest tutaj tylko jeden kierowca. Po zwężeniu nadwozia nie było już miejsca na klasyczne wyposażenie kabiny, więc fotel kierowcy został odpowiednio przerobiony, a oryginalną kierownicę zastąpił model o znacznie mniejszej średnicy. Zachowane zostało na przykład także kolumna kierownicy i stacyjka. Samochód został zaprojektowany wyłącznie dla jednej osoby, no bo właściwie tam nic więcej się nie zmieści i nikt więcej się nie zmieści. Z tyłu są tylko fragmenty siedzenia, które pełnią raczej taką funkcję pamiątkową po seryjnym modelu niż jakieś praktyczne siedzenie wyposażenia. Po prostu tam się nie da wejść. A podczas jazdy kierowca może jednocześnie wystawić ręce z obu bocznych okien, co też pokazuje, jakie proporcje ma ten pojazd. Fabrycznie jednostka napędowa i skrzynia biegów okazały się oczywiście zbyt duże, jak to wszystko zostało tak zmniejszone, że, bo po prostu by się nie zmieściły. Więc z tego powodu konstruktor zdecydował się na zastosowanie niewielkiego silnika elektrycznego zasilanego dwiema 12-woltowymi bateriami. Tak jest, to jest samochód na baterie, dokładnie taki jak pamiętamy z dzieciństwa. No i przednie zawieszenie i układ kierowniczy pochodzą ze skutera z dwoma przednimi kołami, co pozwoliło oczywiście znacznie ograniczyć masę pojazdu, bo chodziło o to, żeby był jak najlżejszy, skoro jest taki malutki. No i dzięki temu samochód waży około 260 kg, czyli zdecydowanie mniej niż seryjna Panda sprzed 3 dekad. Najwęższy Fiat Panda przyciąga tłumy na każdym jednym zlocie. Właściciel otrzymuje kolejne propozycje przebudowy kolejnych samochodów, więc pewnie będzie miał pełne ręce roboty. Nie wiadomo, czy wróci z tego urlopu 12-miesięcznego rocznego i jestem bardzo ciekawa, co wymyślicie o takich przeróbkach. Czy to jest ciekawostka, czy da się tym jeździć? No na pewno przyciąga wzrok na ulicach, bo jest to coś, co kojarzy się dobrze z czasami dawno minionymi, ale dobrze, bo z dzieciństwem na przykład u niektórych, a przy okazji jest to coś nowego, coś przerobionego, coś, w co ktoś włożył sporo serca. No tak to wygląda. A tymczasem na naszej zegarze jest już prawie za 15 minut godzina 21. O 21 prognoza pogody, ale wcześniej spotkamy się z Kubą i wyjedziemy z nimi na drogi.

0: 9 minut przed godziną 21 wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, co się tam dzieje, bo pewnie jest już luźniej, tak jak Kuba mówił ze 20 minut temu, ale cały czas jesteśmy w drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No w wielu miejscach jednak trudna sytuacja drogowa cały czas, chociażby na Pomorzu, na trasach nadmorskich numer 215 i 216. Wielokilometrowy korek utrzymuje się pomiędzy Kuźnicą, Chałupami a Władysławowem w kierunku Gdańska, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się w przeciwną stronę, czyli w kierunku Helu. Zatłoczona jest także sąsiednia trasa numer 215, niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłopaki i Władysławowa. A wieczorne spowolnienie obserwujemy także na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. To jest fragment remontowany i jezdnia jest tam zwężona.

0: Na autostradzie A1 cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Włocławek Zachód a Kowal. Na kilometrze 212 ciężarówka uderzyła w bariery i do tego zdarzenia doszło ponad 4 godziny temu. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Łodzi i cały czas obserwujemy tam, no może już niepotężny, ale jednak korek. A teraz kilka słów o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Tutaj tak jak już zostało kilkanaście minut temu powiedziane, obserwujemy poważne kolejki ciężarówek, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z Polski. W Dorohusku ciężarówki oczekują ponad 18 godzin, natomiast na przejściu w Chrebennem ponad 8 godzin. Podobnie jest w Medyce, tutaj także mniej więcej ciężarówki 7-8 godzin muszą czekać, natomiast w Korczowej i w Dołhobyczowie, także w Zosinie, obserwujemy około 4-godzinną kolejkę ciężarówek. Przypomnę, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza na przejściach w Dorohusku, w Chrebennem i w Medyce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: U nas już za chwilę prognoza pogody. Warto wiedzieć, co się będzie działo jutro w pogodzie, zwłaszcza, że będzie się działo lepiej niż dzisiaj i wczoraj. Nie będzie tak wiało, będzie trochę cieplej, o tym już za chwilę. A ja was zabieram teraz tak zupełnie na luzie w rejony południowo-zachodniej części Polski, do miasta, które nie jest stolicą swojego województwa, ale jest siedzibą powiatu. Co to za miejsce?

0: Ponownie zaglądamy na naszą mapę pogodową. Co tu się dzieje? Temperatura w dół, ale nie wszędzie. Na przykład na południu cały czas utrzymuje się wysoki plus 22. 22 prawie i pół stopnia w Raciborzu. Troszkę temperatura spada w tym miejscu również, ale chyba najchłodniej w tej chwili jest w Elblągu. Tam 15 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niedziela przed nami bardzo ciepła, od 22 stopni w rejonie Helun, 26 w centrum, do 31 stopni na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej. Wiatr będzie słabo wiał, okresami umiarkowania, a na południu kraju z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze z kierunków południowych. Na wschodzie zmienny, ale będzie to ciepły wiatr, letni wiatr. Zanim jednak przyjdzie ocieplenie, jeszcze dość chłodna noc. Przed nami 10 do 13 stopni w przeważającym obszarze Polski. Chłodniej w Kotlinach Karpackich, tam 6 stopni. I znowu w ogóle nic nie pada. Nie wiem, czy na szczęście, czy nieszczęście, bo nie wiem, czy byliście ostatnio nad Wisłą. Powiedziałabym, że jest bardzo niski stan Wisły, więc

0: Trochę deszczu by się przydało, no ale padać nie chce. Co my na to wszystko zrobimy? No nic, możemy się tylko przyglądać, ewentualnie być bardziej ekologiczni, o czym pewnie na co dzień słyszycie, więc nie będę wam zawracać głowy, ale warto powiedzieć, że kolejne dni będą równie ciepłe. W ogóle patrzę sobie na 5-dniową prognozę pogody. To się może przecież zmienić, wiadomo, ale tak sobie myślę, że jeśli na przykład z wtorku na środę temperatura pojawia się w okolicach 20 stopni wieczorem, to znaczy, że będzie bardzo, bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o środę, czwartek, to tutaj też do 26 stopni umiarkowanie, ale już na przykład czwartek, piątek do 29 stopni ma się pojawić, a sobota przyszła ma być bardzo, bardzo upalna, bo od 26 miejscami na wschodzie i na północy do 33 na zachodzie. Zobaczymy, czy te prognozy się sprawdzą. Chwilowo mam dla was dobrą wiadomość. Będzie cieplej, nie przesadnie, ale dużo cieplej niż 2 dni temu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 dni temu i dziś, bo przecież dziś, wczoraj ta temperatura jakoś tak, nie wiem, spadła. W sumie niektórzy mówią, że okej, fajnie, przydaje się czasem jakieś drobne ochłodzenie, bo przecież trzeba odpocząć od tych upałów. I ja się zgadzam, protestować nie będę. Najważniejsze, żeby nie było co? Zimno, bo lato mamy i ma być ciepło. Ja tymczasem dostaję od was wiadomości w naszej aplikacji i taka wiadomość bardzo miła, przyjemna od was przyszła z Bośni. Serdeczne pozdrowienia. Pozdrowienia z przepięknej Bośni. Mój dzielny mąż prowadzi samochód od Albanii, a my z dzieciakami wspieramy go duchowo. Dziękujemy za umilanie nam czasu fajną muzyką. Trzymajcie się ciepło, ekipo. Życzymy wszystkim bezpiecznych dojazdów i powrotów. Życzą Krawczyki z białej Toyotki. To my też pozdrawiamy Krawczyków. I serdecznie was ściskamy też. Uważajcie na siebie. Dziękujemy za to, że zwracacie uwagę na bezpieczeństwo, bo to jest przecież podstawa. No dobrze, my jedziemy wspólnie przez najbliższą godzinę, czyli jeszcze poszukamy sobie miejsca, do którego warto zajrzeć, a podpowiedzi są takie. Nie jedziemy w góry ani nad morze, bo to miasto leży na południowo-zachodniej części Polski, w południowo-zachodniej części Polski. Nie jest stolicą województwa, ale jest siedzibą powiatu, a historia tego miasta sięga średniowiecza. Prawa miejskie dostało w XIII wieku.

0: 11 minut już, prawie po 21 wyjeżdżamy na drogi. Kuba Domoracki, tak, trzyma w dłoni myszkę, więc wie, w którym kierunku ją przesunąć, żeby odgonić te chmury.
1: Tak, trochę tych notatek jest mniej, no ale niestety teraz utrudnienie jakieś dosyć poważne w województwie mazowieckim się pojawiło. O tym na początku będzie, no ale oczywiście o A1, też o Kopytkowie, o Pelplinie, no... Trochę będzie taka opowieść drogowa.
0: Zamieniamy się w słuch.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Cztery samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 79 w województwie mazowieckim pomiędzy Piasecznem a Górą Kalwarią. Do zdarzenia doszło na kilometrze 16 niedaleko miejscowości Pilawa. Mamy informację, że droga została tam całkowicie zablokowana w obu kierunkach, czyli i w kierunku Warszawy, i w stronę Sandomierza. Ten fragment ewentualnie można omijać objazdem, na przykład przez Żabieniec.

0: Zalesie Górne czy Chojnów. Myślę, że ruch kierowany jest tam na objazdy. Służby są na miejscu. To na pewno. Mamy informację, że nie było rannych w tym zdarzeniu. No ale utrudnienia może jeszcze trochę potrwać. Do tego zdarzenia doszło dosłownie kilkanaście minut temu. Autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim nie jest już zwężona w kierunku Łodzi pomiędzy węzłami Włocławek Zachód a Kowal, gdzie na kilometrze 212 kilka godzin temu ciężarówka uderzyła w bariery. I właśnie już nie ma tam ani zwężenia, ani korków w kierunku Łodzi, także utrudnień nie ma w drugą stronę, ale tych utrudnień akurat tam nie było. Natomiast na A1 pomimo późnej pory cały czas jedzie się wolniej na Pomorzu pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, zwłaszcza w kierunku Gdańska. Tutaj na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości i ma to związek, rzecz jasna, z pracami drogowymi. Jeszcze dwa słowa o trasach nadmorskich. Trasa numer 216 i 215 cały czas jest zatłoczona i zakorkowana, zwłaszcza pomiędzy Kuźnicą, Chałupami a Władysławowem w kierunku Gdańska. Tutaj obserwujemy właściwie na fragmencie ponad 10-kilometrowym albo bardzo poważne korki, albo spore wieczorne spowolnienia. Ruch zwalnia także w drugą stronę w kierunku Helu, a także w pobliżu Jastrzębiej Góry, Karwi i Chłapowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my szukamy miasta, do którego się wybrałam tym razem. Czy w zagadce chodzi o Bolesławiec? Nie, to było już parę godzin temu. Miasto najpiękniejszej ceramiki, Kasia i Piotrek z Ereski. Tak, tak, ale już w Bolesławcu dzisiaj byliśmy. Czy to jest nowy targ? Czy chodzi o Świdnicę? Też nie. Złotoryja to od Kaliny propozycja. Nie, też nie. Oleśnica, poprawka od Kaliny. Też nie. Jelenia Góra, piękne miasto, które urzeka, to prawda. I warto tam zajrzeć, to Zuzanna napisała. Ale nie, nie chodzi mi tym razem o te miasta, które wymieniliście. Zaraz będzie kolejna podpowiedź, może jakoś da się dotrzeć do tego miejsca. Robimy to zupełnie na luzie. Sprawdzam też przy okazji waszą wiedzę geograficzną, ale naprawdę świetnie sobie radzicie od samego początku, bo my dzisiaj nie jedziemy teraz. Nie jedziemy w góry ani nad morze. To miasto, do którego się wybieramy na zupełnym luzie, leży na południowo-zachodniej części Polski. Nie jest stolicą swojego województwa, ale jest siedzibą powiatu, a prawa miejskie dostało w XIII wieku. No i przez wieki spotykały się tutaj wpływy polskie, niemieckie i śląskie. To kolejna podpowiedź. Pytanie do was, co to za miasto?

miasto leży w południowo-zachodniej części Polski, nie jest stolicą swojego województwa, ale jest siedzibą powiatu. Powiedziałam też, że historia tego miasta sięga średniowiecza. Naprawa miejskie dostało w XIII wieku. No i przez wieki spotykały się tu wpływy polskie, niemieckie i śląskie. I też ciekawa podpowiedź, może to wam coś powie, bo jeszcze nie ma poprawnej odpowiedzi. Była tam jedna taka z najbardziej znanych postaci związanych z tym miastem. To była osoba duchowna, ale też zasłynęła jako pszczelarz, bo w tym mieście bzyczy. Więc myślę, że to już może być to, co powinno was naprowadzić na dobrą odpowiedź bez kluczenia. To nie jest Jawor. To może być Brudnik ze Skody Bartosz pisze, ale nie jest. Zielona Góra też nie. Racibórz też nie. Nie, to od Zuzy Racibórz. A Zielona Góra od Radosława. Ale nie, nie chodzi ani o jedno, ani o drugie, ani o trzecie. No tutaj właściwie było tak dużo podpowiedzi, że nic więcej powiedzieć nie mogę. Gdybym ewentualnie jeszcze chciała, przepraszam, coś dorzucić, to jest takie miasto, które... Nie, nie powiem wam, bo będziecie wiedzieli od razu, może mi się uda jeszcze was troszeczkę wyprowadzić w pole, no ale kluczcie, może się uda. Może się uda dotrzeć do poprawnej odpowiedzi. No dobrze, to my teraz gramy za chwilę w nas wiadomości drogowe.

0: Też sama nie wiem, o co mi chodziło, bo tutaj jest tak dużo różnych podpowiedzi i odpowiedzi do mojej podpowiedzi. Czy to jest pszczyna Rafał Sforda? Nie, nie o pszczynę chodziło mi chyba. Nie? Kuba, nie.
1: Chyba nie. Tak jak... Nie, nie, raczej nie.
0: Nie, nie.
1: Chociaż pszczyna też jest piękna.
0: Oj tak, to prawda. Nowa Sól, pozdrowienia od Roberta. Też pozdrawiamy, ale to też nie jest to miasto. No dobrze. Dobrze, ale zdaje się, że już ktoś wpadł na to, o co tutaj chodzi. No dobrze, to znaczy, że dobrze mnie słuchacie. Okej, a tymczasem słuchamy dobrze i bardzo uważnie Kuby naszego, który ma dla was nowe wieści z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Droga krajowa nr 79 w województwie mazowieckim pomiędzy Górą Kalwarią a Warszawą jest zablokowana niedaleko miejscowości Pilawa. Na kilometrze 16 zderzyły się 4 samochody osobowe. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej pół godziny temu. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. No niestety mamy tu blokadę obu kierunków, także te utrudnienia są dosyć spore. Do zdarzenia doszło mniej więcej w pobliżu skrzyżowania z trasą wojewódzką numer 833, która 873, przepraszam, która prowadzi w kierunku miejscowości Zalesie Górne. I pomimo późnej pory obserwujemy tam właściwie spore korki i w kierunku Sandomierza, i w kierunku Warszawy. Autostrada A1 nadal jest zatłoczona, może już mniej zakorkowana, ale zatłoczona na pewno. Na fragmencie remontowanym

0: pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, to na Pomorzu, oraz w pobliżu węzłów Warlubie i Nowe Marzy, to w Kujawsko-Pomorskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na Pomorzu na trasach wojewódzkich, tych już nadmorskich, 215 i 216, zwłaszcza pomiędzy Chałupami a rondem we Władysławowie w kierunku Gdańska, a także w pobliżu Karwi, Jastrzębi Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa także. Chociaż spory ruch także niedaleko Redy, czyli już bliżej Trójmiasta, a także na obwodnicy samego Trójmiasta pojawiły się utrudnienia pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa a Gdańsk-Lotnisko w kierunku Łodzi. Jeszcze sprawdzam, jak wygląda sytuacja w tej chwili na trasach podgórskich. Na Zakopiance na trasie 49 niedaleko Białki Tatrzańskiej czy Jurgowa korków już nie ma, ale wieczorne spowolnienia w obu kierunkach cały czas występują.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i tak myślicie i kombinujecie i jedziecie w niezłym kierunku, ale nie wiem, czy poprawnie.
3: No żona mi tu bziuczy za uchem, że pszczyna. Pozdrawiam, Paweł z Alfy.
2: Pozdrowienia dla Pawła i dla żony. Nie chodzi o pszczynę. Ale tak to już wkluczycie w dobrym kierunku. Nic więcej nie powiem, zgadujemy i za chwilę się słyszymy.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

jedziemy dzisiaj ani w górę, ani nad morze. To miasto leży w południowo-zachodniej części Polski. Nie jest stolicą swojego województwa, ale jest siedzibą powiatu. I w XIII wieku dostało prawa miejskie. I przez wiele, wiele lat spotykały się tutaj wpływy polskie, niemieckie i śląskie. Jedna z najbardziej znanych postaci związanych z tym miastem była duchownym, ale zasłynęła także jako pszczelarz. No i możecie mieć klucz do tej odpowiedzi, bo już piszecie do mnie o tym, że to może Dzierżoniów. Nie, to nie jest drogi Radku z Krakowa, to nie jest Dzierżoniów. To Pszczyna, nie Nowa Sól, to już było, też nie. Czy to coś bzyczy w Kluczborku? 227 km do celu, prawie 900 km za nami. Dziękujemy za wieczór. To od Zuzanny wiadomości. Bardzo dziękuję. Tak dokładnie chodzi o Kluczbork i o Kluczborku napisał jeszcze również słuchacz. A, słuchaczka Aga napisała także o Kluczborku. Tak, dokładnie o to chodziło. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że wspólnie obraliśmy kilka celów i udało się dojechać do nich. Tutaj akurat jeśli chodzi o to ostatnie miejsce, to nie było zbyt proste. No, te podpowiedzi były trochę zagmatwane, ale udało się. Cieszę się, że jesteście świetni z geografii. Bardzo, bardzo

Bardzo mi się to podoba. Ta gra, mam nadzieję, zostanie z nami na troszeczkę dłużej, a my tymczasem słuchamy muzyki i za dokładnie 8 minut Kuba pojawi się na naszej antenie. Po raz ostatni poda dzisiaj wiadomości drogowe. Mam nadzieję, że też te wiadomości, które wam przekazujemy, powodują, że nie stoicie w tych zatorach, znajdujecie jakieś wyjścia z trudnych sytuacji na drodze i że docieracie do celu bezproblemowo.

0: Obiecałam. No to niech się stanie. Kuba Domoracki, ostatni raz dziś o tym, co dzieje się na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa 79 w województwie mazowieckim nadal jest zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Górą Kalwarią a Warszawą, niedaleko miejscowości Pilawa. Na kilometrze 16 doszło do zderzenia 4 pojazdów osobowych. Nie było rannych w tym zdarzeniu, ale no już od prawie godziny trasa jest tam zablokowana i w kierunku Warszawy, i w stronę Sandomierza. Służby są na miejscu i to one kierują ruchem. Ten fragment ewentualnie można by omijać ulicami miejscowości, właśnie miejscowości Pilawa, a także trasą wojewódzką numer 873 przez Chojnów czy Zalesie Górne. Jeżeli chodzi o Pomorze, no to tam pomimo późnej pory cały czas dosyć nieciekawa sytuacja drogowa i trasa wojewódzka numer 216 jest zakorkowana pomiędzy Chałupami a Władysławowem, także trasa wojewódzka 215 pomiędzy Władysławowem, Rozewiem, Jastrzębią Górą a Karwią, a także obwodnica Trójmiasta może nie jest zakorkowana, ale na pewno spory ruch właśnie mimo tej pory pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa a Gdańsk-Lotnisko na fragmencie remontowanym na jezdni w kierunku Łodzi. Na trasach podgórskich jedzie się coraz płynniej już. Rzeczywiście tych korków nie ma ani na Zakopiance, ani na trasie 49 na wysokości Białki Tatrzańskiej, tak samo na trasach wojewódzkich w pobliżu Ustronia, Wisły i Szczyrku. Tutaj już ten ruch robi się coraz bardziej płynny, co nie znaczy oczywiście, że tych samochodów tam nie ma. No, oczywiście są, ale nie generuje to większych korków. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, o autostradzie A1 w województwie śląskim. Pomiędzy węzłami Pyrzowice a Piekary Śląskie trwa remont na jezdniach w obu kierunkach. Mamy tam zwężenie i pewne wieczorne spowolnienia i w kierunku Łodzi, i w kierunku Gorzyczek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

Nasze wesołe trio żegna się z wami na dziś i zapraszamy jutro od godziny 6 rano. Już panowie będą na was czekać, panowie albo pani, bo nie mam pewności, czy nie będzie to Ewa. Ale za dzisiaj wam pięknie dziękujemy. Miło nam było z wami podróżować. Mamy nadzieję, że bezpiecznie podróżujecie i też jedziecie w kierunku celu. Pamiętajcie, otwarte oczy szeroko, jakby się cokolwiek działo, proszę się zatrzymać i trochę odpocząć. A my się słyszymy już niebawem. Wszystkiego dobrego, miłej nocy, do usłyszenia, pa.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochanym.

tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę, tak jak ty zabrałeś moją.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka

0: Nam chodzi o odgłos paszczo.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

lecz los się odwrócił. Nie chciał znać nas więcej. Popadła w chorobę.

do rana. Coraz to bielsza i bielsza się staje. Ja pragnę, by żyła

oczyma innymi już na mnie spoziera. Tak wampirem zostałem.

własnemu szaleństwu w dzień się oddawali. Lecz łowca wampirów przez lud sprowadzony, kołek w piersi wraził, gdym ja spał strudzony.

Chociaż jestem stary, wciąż czuję się młody. Na czerwonej giełdzie krwią ludzką handluję. Najlepszy to biznes, świetnie prosperuje. Na stacjach krwiodawstwa

0: jesteś ty, powiedz szczerze.
1: A mnie już otchłani.

Więc piję łapczywie z jej szyi krew słodką. Księżyca blask błogi zagląda przez okno. Tak znów ją spotkałem, już okno otwieram.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.